Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat.

0: 18. Trzęśnę bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubi. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste kubi.
1: Kiss FM. Drops and bangers.
2: Radio Kiss FM.

0: magazyn Tydzień w Krakowie. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do spędzenia ze mną najbliższej godziny, w której opowiem m.in. o działalności prezydenckiego zespołu rowerowego. Będzie też o ofercie zajęć, jaką dla uczniów przygotowało Muzeum Krakowa. To za chwil kilka. Najpierw przysłuchamy się najważniejszym wydarzeniom z ostatnich dni.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
0: Gorąco zrobiło się na naszym lokalnym politycznym podwórku, a to dlatego, że wszystkie największe partie, oprócz Konfederacji, co jest największym zaskoczeniem, mają swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Są też kandydaci niezależni. Miejska Komisja Wyborcza ostatecznie zakończyła proces rejestracji chętnych do rządzenia miastem. O fotel prezydenta będzie się ubiegać 8 kandydatów. Warunkiem, jaki musieli spełnić, było zebranie przynajmniej 3000 ważnych podpisów wyborców. Nie wszystkim ta sztuka się udała. Stanisław Kułach zebrał około 400 podpisów, a Marta Ratuszyńska 80. Były szef NIK Marian Banaś i Rafał Bocheńczak z Konfederacji zebrali co prawda wymaganą liczbę podpisów, ale okazało się, że większość z nich jest nieważna. Wyjaśnia przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
2: Mam taką informację o tych najczęstszych błędach, to nieprawidłowy numer PESEL, nieczytelne imię, nazwisko, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
0: Wybory 27 września, czyli za mniej więcej 2 tygodnie, a już teraz możecie wybrać się do Galerii Podbrzezie. Jest okazja, bo prekursor krakowskiego street artu i współtwórca Muzeum Komiksu świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji Artur Wabik zaprasza na wystawę Postawy i poglądy z lat 1996-2026. Co zobaczymy? O tym opowiada sam autor.
3: Mural, który będzie w dialogu z też betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał, to są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy późnego PRL-u. No i to będzie jakoś razem składać się w pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej.
0: Wystawa w Galerii Podbrzezie, a teraz ciekawostka biologiczna. Jeśli cierpicie na arachnofobię, to możecie zasłonić uszy. Tysiące owadów i pająków upodobało sobie bowiem mosty nad Wisłą. Sprawa mocno zaniepokoiła mieszkańców, na tyle, że zajęli się nią też miejscy urzędnicy. Uspokajają, że owady to ochotkowate, czyli muchówki. Ich masowe pojawianie się jest związane z niskim przepływem Wisły i wysokimi temperaturami. Takie warunki sprzyjają rozwojowi kolejnych pokoleń owadów, a skoro tych przybyło, to i pająki zwietrzyły szanse na łatwiejszy posiłek. Sytuacja może utrzymywać się do wyraźnego jesiennego ochłodzenia. A teraz przyjemniejszy retroklimat. Budzące nostalgię i karusy, skanie i unikatowe tramwaje wypożyczone z zaprzyjaźnionych miast. Najbliższa niedziela upłynie nam pod znakiem krakowskiej linii muzealnej. Na pasażerów czeka także specjalne wyzwanie, mówi rzecznik MPK Marek Gancarczyk.
4: Konkurs będzie polegał na zebraniu pieczątek na wszystkich 6 pętlach, na których pojawią się właśnie historyczne pojazdy. I po skompletowaniu pieczątek będzie trzeba się zgłosić na pętlę Ćwiekącik.
0: Tam właśnie będzie można odebrać nagrody. Szczegóły na stronie MPK.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To będą 3 dni wypełnione wystawami, warsztatami i zaglądaniem w miejsca na co dzień niedostępne. Tak w bardzo dużym uproszczeniu przedstawia się program tegorocznej odsłony Zajrzyj do Huty. Na wydarzenie zaprasza tradycyjnie już Muzeum Krakowa.
1: Z mikrofonem przez Kraków.
5: W tym roku już podczas 18. edycji tego wydarzenia, także wchodzimy w dorosłość, można by rzec z tym projektem. Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty. Czeka nas rekordowa ilość różnych przygotowanych atrakcji, bo to jest ponad 130 wydarzeń w ciągu 3 dni, które przygotowało już prawie 50 różnych instytucji, podmiotów działających bądź też działających na terenie Nowej Huty bądź też opowiadających o nich. I staramy się, żeby co roku pojawiało się coś nowego w programie. I w tym roku też mamy takie przykłady właśnie takich wydarzeń.
0: Jakich?
5: No, możemy wymienić chociażby spacery, które są poświęcone konkretnym osobom, też takie rocznicowe, bo po raz pierwszy w ramach Zajrzyj do Huty odbędzie się choćby spacer nowochódzkim szlakiem Andrzeja Wajdy w związku ze setną rocznicą urodzin tego reżysera, która przypada w tym roku. No i w tym roku również przypada 10. rocznica śmierci innego reżysera, mocno związanego z Nową Hutą, czyli Jerzego Ridana, i także taki spacer poświęcony tej postaci, związkom Jerzego Ridana z Nową Hutą będzie przez nas prowadzony.
0: Będą Państwo opowiadali też wspólne historie bratnich i siostrzanych miast, które powstawały po II wojnie światowej, dokładnie tak jak ta młodsza siostra Krakowa, jak to nazywana Nowa Huta bywa.
5: Będziemy w trakcie Zajrzyj do Huty również odwiedzać wystawę plenerową Nowa Huta Dmitrowgrad, która od 10 września będzie znajdowała się na terenie Alei Róż. I również uczestnicy wycieczek autokarowych, my to mówimy ogórkowych, tak, ponieważ odbywają się one na pokładzie historycznych autokarów, które potocznie tak są zwane. Również w trakcie tych wycieczek, a będą trzy, szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej, ich uczestnicy także te wystawy będą mogli ze mną zwiedzić.
0: I Państwo mocny akcent postawią na infrastrukturę zimnowojenną. To, domyślam się, schrony pewnie.
5: Tak, od kilku ładnych lat, no w zasadzie już ponad dekady, zajmujemy się tematyką schronową, ale w tym roku pojawia się nowość, to znaczy nowa wystawa, która została otwarta 18 czerwca na osiedlu szkolnym 22. I będą Państwo mogli ją zwiedzać po pierwsze przez te 3 dni indywidualnie. Gdyby ktoś chciał, to będzie to oczywiście możliwe. Będzie też możliwość zwiedzania jej z przewodnikiem, z kurator Agatą Klimek-Zdeb, która przygotowała tę ekspozycję w ramach spacerów skronowych. Będą Państwo mieli możliwość wejścia na nią. W sobotę i w niedzielę takie spacery się będą odbywać, czyli 19 i 20 września. I jeszcze tegoroczna gra miejska, gra terenowa, będzie dotyczyć tematyki schronowej, także jej fragment odbędzie się na tej ekspozycji, a dodatkowo przygotowaliśmy również warsztaty dla młodszych, czyli dla dzieci, powiązane z tematyką schronową.
0: Zaglądniemy też na peryferia nie tylko Krakowa, ale i Nowej Huty, bo w Różenice do miasta włączone zostały 40 lat temu i z tej okazji właśnie będziemy zaglądać już teraz na to osiedle, kiedyś do miejscowości odrębnej.
5: Tak, Stowarzyszenie Aktywne w Różenice jest przykładem podmiotu, które będzie debiutować w tym roku w Zajrzyj do Huty. Właśnie w związku z tą 40. rocznicą włączenia w Różenic do Krakowa przygotowało ono specjalną grę terenową, która połączona jest również z wystawą plenerową poświęconą historii w Różenic. Także zdecydowanie nie zwiedzamy tylko centrum, czyli Starej Nowej Huty, ale też w Różenice, też Wolice, też będziemy Mistrzejowice, też będziemy jeździć autokarami po terenach dawnych podkrakowskich wsi. Także odwiedzimy na przykład Pleszów, Branice, Ruszcze, Kościelniki, Górkę Kościelnicką, Wadów, Łuczanowice, Krzesławice, a więc tych miejscowości no, sporo pojawi się na trasach tych wycieczek autokarowych.
0: Ja przypomnę tylko, że tegoroczna odsłona Zajrzyj do Huty startuje 18 września. 2 dni wcześniej Muzeum Krakowa zaprasza z kolei do Starej Synagogi na kolejne spotkanie z cyklu Krakowianie między kulturami.
6: Inspiracją dla powstania cyklu były przede wszystkim 2 projekty, które już zaistniały w Muzeum Krakowa kilka lat temu. Piotr Figiela, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału w Starej Synagodze. Pierwszy to Opowiedz mi miasto, który również dotyczył przedstawicieli różnych kultur, narodów. Drugim tym projektem była wystawa czasowa od Wielkiego Dzwonu.
0: W Domu pod Krzyżem.
6: Pod Krzyżem, dokładnie tak, która dotyczyła roku obrzędowego w judaizmie, islamie i oczywiście odłamach chrześcijaństwa. Natomiast czego dotyczy sam cykl? Tutaj też wychodzimy od znaczenia hebrajskiego słowa synagoga. Synagoga to oczywiście słowo greckie, natomiast po hebrajsku brzmiono bet hakneset, a oznacza dom zgromadzenia. I o to słowo zgromadzenie tutaj chodzi. Oczywiście to nie tylko zgromadzenie religijne, ale także zgromadzenie na cele religijne, prawda, na modlitwy, ale także zgromadzenie osób, by poszerzyć więzy międzyludzkie, utwierdzić te więzy społeczne. I to ten element tradycji żydowskiej wykorzystaliśmy, przełożyliśmy na współczesny grunt, chcąc, aby właśnie stara synagoga stała się takim miejscem dialogu międzykulturowego. Jestem gromadzącym przedstawicieli różnych narodów, religii, kultur, gdzie opowiedzieliby o sobie, o swoich korzeniach, o zderzeniu z kulturą polską, o tym, jak się tutaj odnajdują i w jaki sposób kultywują tą tożsamość.
7: Powiedział pan zderzenie kultur. Od razu mi gdzieś Huntington kołacze się w głowie i zderzenie cywilizacji. Faktycznie zderzamy się, czy raczej być może, nie wiem, podchodzimy, witamy się i przenikamy gdzieś tam, czy jednak nie, mamy to zderzenie i konfrontację pewną.
6: Rzeczywiście niektórzy nasi goście mówili bezpośrednio o zderzeniu, ale ma pan rację. Po kilku spotkaniach, które już się odbyły, nasza refleksja jest taka, że więcej łączy różne kultury niż jedzieli. Tutaj takim przykładem jest na przykład jest Wasim Ibrahim, pochodzący z Syrii, muzyk, wykładowca na Akademii Muzycznej, który łączy swoje doświadczenie wyniesione z Syrii, wyniesienie muzyki orientalnej z muzyką klezmerską, muzyką Żydów aszkenazyjskich. Także tutaj taki dobry na to przykład. Tych pól przenikania się jest sporo w obyczajach, w języku, w pewnym podejściu do różnych spraw. Tutaj no, jak choćby kwestie związane ze społecznością romską, ormiańską, które funkcjonują już od wieków w Polsce i także w Krakowie.
7: I w tym roku spoglądamy na Japonię, albo raczej Japonia spogląda na nas, nam się przygląda i właśnie my nas samych siebie będziemy z tej perspektywy japońskiej oglądać, albo będziemy na siebie patrzeć właśnie z takiej perspektywy.
6: Mam nadzieję, że tak się stanie, że taka ciekawa refleksja po spotkaniu z panią Yuko Yoshidą, która odbędzie się 16 września o godzinie 18 w Starej Synagodze, u wielu osób, które nas odwiedzą, wówczas się pojawią. Z panią Yoshidą będziemy rozmawiać właśnie o postrzeganiu Polaków przez Japończyków, Japończyków przez Polaków, o tradycji, która jest istotna zarówno dla jednej i drugiej strony, o tym, co urzeka Polaków w Japonii i o tym, co Japończycy kochają w Polsce.
0: Po więcej informacji odsyłam tradycyjnie do mediów społecznościowych i na stronę Muzeum Krakowa.
8: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
0: Jego powołanie to prawdziwy precedens w historii krakowskiego samorządu, który do tej pory krzywo patrzył na włączanie mieszkańców, a co dopiero aktywistów w procesy decyzyjne. Zespół rowerowy przy prezydencie działa już 2 lata i pokazał właśnie, co przez ten czas udało się zrobić. Tu taka mała uwaga. Nie będzie peanów, ale nie zabraknie też należących się urzędnikom pochwał, bo lista jest naprawdę długa. Zespołowi udało się bowiem doprowadzić do końca sprawy, o których w mieście mówi się od dekad i przez dekady słyszeliśmy my, czyli rowerzyści, do których sam się zaliczam, znane w całym kraju nie da się. To kolejny z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie Tydzienie w Krakowie. Posłuchajcie.
1: Czekamy na to od lat.
9: Myślę, że to jest dla mnie też nauka, lekcja pokory. Krzysztof Dąbrowa, Zarząd Transportu Publicznego, Zespół Rowerowy. Bo zrozumiałem, jak trudny jest proces inwestycyjny, jak wiele różnego rodzaju uzgodnień, jak wiele poprawek projektowych on wymaga. Natomiast to, co jest największą zaletą prac zespołu rowerowego, to to, że my wszyscy pracujemy razem. Wszystkie jednostki, które odpowiadają za realizację tych zadań, współpracują razem i zaprosiły do tej współpracy też społeczników reprezentujących różne organizacje miejskie, ekspertów, też przedstawicieli województwa. Razem cyklicznie spotykamy się i omawiamy różnego rodzaju zagadnienia. Często zapraszamy na te spotkania przedstawicieli innych instytucji, tak jak, nie wiem, Koleje, Wody Polskie, inne instytucje, z którymi współpraca jest konieczna do tego, żeby tę politykę realizować sprawniej. I to, co dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, to 2 lata temu zaczynaliśmy pracę, zastaliśmy absolutnie puste szuflady projektowe. Dzisiaj, po tych 2 latach, na dobrą sprawę, potrzebujemy odwagi przyszłych władz miasta już do tego, żeby realizować, dlatego że te szuflady zostały mocno wypełnione i nie są wypełnione żadnymi fanaberiami, tylko takimi absolutnymi must have tej infrastruktury, bo mówimy o rzeczach, które są takimi spójnikami, są takimi łącznikami tej infrastruktury w mieście. To nie są nowe trasy, to są przede wszystkim połączenia tych tras, które już mamy, a które dzisiaj w zasadzie tego połączenia nie mają.
7: Jak to się stało, że w ciągu, tak jak mówiłem, tych 2 lat udało się wypełnić szuflady projektami kluczowymi, które między innymi zasypują dziury, wyrwy w infrastrukturze rowerowej, albo rzecz tak prozaiczna jak wyrównanie krawężników, tudzież nierówności na przejazdach rowerowych. Rzecz banalnie prosta do zrobienia, trochę asfaltu i zupełnie inny komfort jazdy, zwłaszcza rowerem szosowym. Jak to się stało, że jednak dało się coś, o czym rozmawiało się lata, upominało się urzędników, słyszeliśmy nie da się, nagle jakoś się da.
9: Ja myślę, że to, co się wydarzyło, to pewnego rodzaju potraktowanie rowerów na poważnie. Rzeczywiście to był proces, natomiast te rowery zawsze były gdzieś tam na ostatniej liście priorytetów. Dzisiaj patrzymy na miasto też przez pryzmat tego, że ruch rowerowy to nie tylko coś, co pomoże dzisiaj obecnym użytkownikom roweru, ale to jest też coś, co sprawi, że będziemy mieli mniejsze korki, bo sporo osób dzięki tej bezpiecznej infrastrukturze do codziennego wykorzystywania roweru do podróży jesteśmy w stanie przekonać. I to, że my mamy logiczne podejście, to znaczy, że zarówno aktywiści, osoby, które pewnie mogłyby być najbardziej roszczeniowe w kontekście miasta, wykazują się dużym zrozumieniem wobec tego, jak miasto funkcjonuje i poszukujemy kompromisowych rozwiązań, które często są bardzo tanie. To też myślę, że jedna z zalet w kontekście tego, o czym mówiłeś, czyli tych wyrównanych przejazdów.

0: I to są istotne łączniki infrastruktury rowerowej. Mówimy tu na przykład o drodze dla rowerów wzdłuż ulicy Nawojki. To jest ogromny sukces, dlatego że ta droga jest bardzo ważnym połączeniem dla wielu tysięcy studentów, którzy jeżdżą do swoich akademików i dzięki temu zyskują wygodniejsze i bezpieczniejsze połączenie z istniejącą infrastrukturą. Mamy taki łącznik, który powstał od ulicy Wadowickiej w kierunku Broszka, właśnie przez pętlę autobusową, bokiem puszczony ten ruch rowerowy, która tak naprawdę uspójnia to połączenie właśnie od centrum miasta w kierunku południowym, czy Naruczaj, czy w kierunku Borku Fałęckiego, Łagiewnik. Mamy istotne połączenie, którego kontynuację wskazujemy też w tych priorytetach, czyli Park Kolejowy III. Ta część parku kolejowego, która łączy w zasadzie Wielicką, to skrzyżowanie przy stacji kolejowej Podgórze z nową kładką pieszo-rowerową z mostem Podgórzanek, czyli w zasadzie sprawienie, że cała ta przeprawa nabiera jakiejś logiki i sensu i kontynuacji. Mamy fantastyczną drogę wydzieloną z ruchu ogólnego, która jest też pewnego rodzaju ciągiem parkowym dla pieszych, ale jest taką magistralą rowerową, którą chcielibyśmy dalej rozwijać w kierunku właśnie parku kolejowego drugiego etapu, czyli od Grzegorzeckiej do Miodowej. To, co się wydarzyło, czy wydarza bardzo istotnego, to powstająca infrastruktura wzdłuż KST4, wzdłuż infrastruktura towarzysząca inwestycji tramwaju do Mistrzejowic, bo tam mamy całe długie kilometry fantastycznej infrastruktury rowerowej, która powstaje. Mam nadzieję, lada moment będzie oddawana. Oczywiście można różne rzeczy myśleć o tej inwestycji. Ona na pewno wzbudza masę emocji, natomiast koniec końców mieszkańcy tamtych obszarów zyskają dostęp do fantastycznej infrastruktury, która dzięki pracom zespołu rowerowego zostanie, można powiedzieć, uzupełniona, wzbogacona odcinkami, które tak naprawdę sprawią, że będzie jakby logiczniejsza, bo udało się synchronizować pracę tak, by jednocześnie powstawała infrastruktura rowerowa wzdłuż Dobrego Pasterza, wzdłuż ulicy Bohomolca. Właśnie takimi środkami utrzymaniowymi udało nam się poprawić ulicę Lublańską, gdzie mieliśmy popękane płyty i stary chodnik i zamieniliśmy ją w świetny ciąg pieszo-rowerowy dojazdowy do tego KST4. No ale kontynuacja powinna być w postaci przejazdu w kierunku centrum, czyli połączenia alternatywnego dla ulicy Pilotów przez Chałupnika, Lotniczą i Grunwaldzką. Tam potrzebujemy zrealizować tunel i kładkę i te rzeczy się projektują. Lada moment będą gotowe do tego, żeby je realizować.
1: Faktycznie te 2 lata minęły nam na tym, żeby ruszyć tak naprawdę projektowanie tych wszystkich dziur infrastrukturalnych, które mamy, żeby je załatać. Jarek Tereński, ekspert Wiadomo Małopolska. Natomiast no, one nie są jeszcze, te działania nie są widoczne, ponieważ dalej się opieramy na tym, że mamy tylko projekty narysowane. Natomiast no, w tym momencie one czekają tak naprawdę, jak już to są gotowe na budowę, więc mam nadzieję, że część z tych projektów, większość mam nadzieję, zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 2-3 lat.
2: Także... No i taki mamy też horyzont czasowy, bo też i za finansowanie zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej miasta jest, te daty są podane, no coś się dzieje.
1: Dzieje się, natomiast zawsze chcielibyśmy, żeby było lepiej i bardziej, natomiast no, mnie cieszy to, że faktycznie udało się też tematy ważne dla Wielu Małopolska, czyli tej sieci regionalnej, gdzie Kraków jest tak naprawdę centrum tego wszystkiego, ruszyć do przodu i warto, żeby w przyszłych latach jeszcze oprócz wisianej trasy rowerowej tak naprawdę wykonać Welorudawę, Welowilgę, Weloprądnik również, także te są trasy, które jeszcze czekają tak naprawdę na to, żeby je podociągać do tych gmin ościennych, bo te połączenia aglomeracyjne, rowerowe są ważne też nie tylko z punktów takiej rekreacji, turystyki, ale dla części też dla komunikacyjnych takich wykorzystywania.
2: No ale to można chyba zasugerować albo postulować też podobny zespół, tylko z udziałem na przykład przedstawicieli sąsiednich gmin, bo często właśnie w przypadku tych regionalnych inwestycji dochodzi do zgrzytów, nieporozumień albo po prostu pewnych rzeczy nie da się zrobić właśnie przez to, że no mamy różne gminy, różne kompetencje, no i nie zawsze też ta wola jest, więc no pewnie taki zespół też by się przydał.
1: Tutaj nie do końca nawet byłby potrzebny zespół, bo jakby trasy regionalne buduje jedna instytucja, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. I jakby on przejął od poszczególnych wielu gmin tak naprawdę rolę inwestora, co powoduje to, że oczywiście to się odbywa przy ścisłej współpracy z włodarzami gmin, bo oni jakby cieszą się też największym zaufaniem takim lokalnym i przez to, że

0: Nie mamy specustawy rowerowej, pomagają zdobywać pozwolenia na budowę dróg rowerowych, co nie jest proste w Polsce. I dzięki temu udało się już faktycznie te 1000 kilometrów przez 10 lat wybudować całkiem porządnej infrastruktury rowerowej, która zaczyna się spinać w całość. Kraków jest trochę wyłączony z tego modelu przez różne tutaj zawiłości administracyjne, finansowe, dlatego tutaj na terenie miasta Krakowa bardzo ważny jest ten zespół i też moja to rola też w nim, żeby pilnować tych tematów również regionalnych.
1: Z twojej perspektywy największym game changerem tych ostatnich 2 lat jest która z inwestycji?
0: Taką najbardziej namacalną mamy choćby Wzgórze Grodzisko, czyli słynną dziurę, którą udało się załatać trochę przy pomocy nadleśnictwa i da się tam już normalnie przejechać rowerem. Natomiast z tych rzeczy, które będą budowane, no to oczekiwana kładka nad rzeką Prądnik Białucha na Dąbiu, czy ten tunel pod ofiarę przy stopniu wodnym Dąbie, tak żeby on był szerszy i bezpieczny w przejeździe.
1: Przeszliśmy do tych rzeczy, które w planach są. To jeszcze dwie takie kluczowe realizacje, które w tychże planach są, albo mają zapewnione finansowanie, czy jesteśmy już być może na etapie projektowym. Ja mam swojego faworyta, Koszula Ciał, najbliższa kładka przez Wisłę, rejon mostu Nowochódzkiego. Jeżdżę tamtędy często, krew mnie dosłownie zalewa, jak muszę przez most Nowochódzki przejeżdżać, no ale inaczej się nie da z Huty do Podburza pojechać.
2: Nie zazdroszczę, szczęśliwie nie muszę często przejeżdżać tamtędy, ale też pewnie dlatego jeżdżę rzadko, bo faktycznie te warunki dzisiaj są bardzo trudne. Mamy tam 90-centymetrowy taki przepust, można powiedzieć, z dopuszczeniem ruchu rowerowego tylko dla pieszych i tam zaprojektowaliśmy kładkę, która połączy oba brzegi Wisły. To jest bardzo istotne połączenie, bo przyzwoitą infrastrukturę mamy po obu stronach mostu Nowochódzkiego, natomiast właśnie brakuje tego połączenia pomiędzy. To jeszcze nie będzie idealne rozwiązanie, ale ten projekt, który dzisiaj mamy i który jest uzgodniony z Wodami Polskimi, pozwala połączyć te brzegi. W przyszłości chcielibyśmy też zrealizować w ramach tej kładki zjazd do bulwaru, bo to się wydaje oczywiste, żeby połączyć to też najważniejszą magistralą rowerową w kraju.
1: Mamy też horyzont czasowy bardzo realny. 2029 czy 30?
2: No tak naprawdę my wskazaliśmy zakres kilkunastu inwestycji, które przygotowaliśmy, które są na bardzo zaawansowanym już etapie projektowym, albo swoje projekty mają i tylko czekają tak naprawdę na realizację. Od 2026 do 2030 roku wskazaliśmy to, co można by zrealizować na podstawie też wskazań jednostek, które to będą realizowały, bo część rzeczy będzie realizować ZDMK, część Zarząd Inwestycji Miejskich, część Zieleń, a część będzie powstawało w ramach infrastruktury towarzyszącej dużych inwestycji. My pokazaliśmy, co kiedy mogłoby powstać w tym horyzoncie 2030 roku, też składając rekomendację finansową, dlatego że mając te projekty, dzisiaj możemy sięgać prościej po środki unijne. W nowej perspektywie unijnej zakładamy, że uda się tych środków na infrastrukturę rowerową pozyskać sporo, no ale też wskazujemy miastu, że taki optymalny, wydawać by się mogło, chyba niezbyt wygórowany udział procentowy w budżecie całego miasta na te inwestycje rowerowe. My wskazujemy, że to mogłoby być 0,6% całego budżetu, czyli poniżej 1%, które dzisiaj pozwoliłoby nam na to, żeby w każdym roku mieć kilkadziesiąt milionów na to, żeby realizować inwestycje, projektować kolejne, bo ta lista nie jest zamknięta, ale też właśnie te działania, o których ty mówiłeś wcześniej, czyli pewnego rodzaju usprawnianie już istniejącej infrastruktury, bo część odcinków ma kilkadziesiąt lat i już dzisiaj wymaga poprawy. Wyrównujemy przejazdy, poprawiamy nawierzchnię, na to też są potrzebne środki, no ale też na zmienianie organizacji ruchu w tych miejscach, które tego wymagają, więc my wskazujemy, że potrzebowalibyśmy około 0,6% środków budżetowych w skali roku na to, żeby bardzo sprawnie realizować te zadania rowerowe.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze w ostatniej części naszej audycji.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to taka mała informacja. Ja nazywam się Kuba Kusy, a audycja, którą jeszcze przez mniej więcej 30 minut będę miał przyjemność prowadzić, to Tydzień w Krakowie. Czas na kolejny temat. 17 oddziałów i prawie 250 propozycji zajęć. Taką właśnie ofertę dla krakowskich i nie tylko szkół przygotowało w tym roku Muzeum Krakowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych.
4: Audycja edukacyjna w Krakowie. pierwszy dzwonek już jest za nami i razem z nim mamy świeżynkę w postaci właśnie odświeżonej, zrewitalizowanej oferty edukacyjnej naszego muzeum. Anna Surma, dział edukacji Muzeum Krakowa. O nowościach mogę opowiedzieć chyba najchętniej, bo cały program jest bardzo bogaty, więc nie mogę mówić o ponad 200 zajęciach, które składają się na tenże program.
1: Czasu na antenie by nam nawet nie starczyło.
4: Zapewne tak, więc co nas czeka z tych zupełnie nowych rzeczy? Po pierwsze, taką top of the top nowości jest oferta zajęć online, która wkracza od tego roku. No i cóż, no, na szczęście edukacja zdalna jest już za nami i oby nie wróciła, natomiast pamiętajmy o tym, że są tacy wśród nas, którzy no niestety nie mogą z różnych powodów do muzeum dotrzeć, no, ze względu na odległość, stan zdrowia, różne inne komplikacje. I to właśnie dla tych osób Muzeum Krakowa przygotowało ofertę, w której się po prostu specjalizuje. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są zajęcia, 9 tematów, w których my po prostu jesteśmy świetni.
1: Jakie to tematy?
4: To są zajęcia dotyczące Krakowa i jako takiego, to znaczy jego zabytkowej tkanki, tego, czym on słynie na świecie, a co jest często wpisane na listę listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To są oprócz tego zajęcia o naszych zwyczajach i tradycjach, o takich sprawach jak lajkonik, jak szopki krakowskie, jak babski cumber. No wszystko to, co stanowi tą niematerialną tkankę miasta, jest typowe tylko i wyłącznie dla naszego Krakowa. Dalej, to są zajęcia mówiące o Krakowie w takim niepodległościowym. Mamy tutaj bogatą historię walki, odzyskiwania niepodległości w czasach zaborów i szczęśliwego finału w roku 1918 i o tym też prowadzimy zajęcia w wersji online. Mamy zajęcia mówiące o weselu, słynnym weselu w Rydlówce się dziejącym, no bo Rydlówka to jeden z naszych oddziałów i takie zajęcia szczególnie polecamy maturzystom z dalekich części Polski. Mamy też zajęcia dotyczące okupowanego Krakowa. 3 z naszych oddziałów to są oddziały poświęcone właśnie tej historii drugowojennej, historii okupacyjnej. W związku z tym w tym temacie też się specjalizujemy i zapraszamy na codzienność w okupowanym Krakowie. Taki właśnie temat wsparty źródłami, fotografiami, licznymi przykładami zbiorów muzealnych, normalnie zamkniętych w gablotach czy w magazynie, a tutaj no, po prostu widocznych na ekranie komputera.
1: To oferta dla tych, którzy z takiego albo innego powodu do Krakowa, do filii oddziałów Muzeum Krakowa dotrzeć nie mogą, a jednak ci, którzy są na miejscu, mają ciutkę łatwiej, chociaż odwiedzenie wszystkich oddziałów Muzeum Krakowa no to jest wyzwanie, można by powiedzieć, taką, w sumie mogliby Państwo taki challenge zrobić, odwiedź wszystkie oddziały Muzeum Krakowa. Ja kiedyś usiłowałem się doliczyć, ponad 20 chyba ich jest, chociaż zmiany w ostatnich latach nastąpiły i może być ciutkę mniej, ale kiedyś usiłowałem tak z pamięci wymienić, ale do 20 doszedłem na pewno. No to przechodzimy do stacjonarnych zajęć, bo tutaj liczby robią naprawdę wrażenie, a to chodzi tylko o tę zasadniczą ofertę, a nie o projekty na przykład poboczne. No to mówimy.
4: Tak, mówimy. No to cóż, no w Podgórzu można spotkać dinozaury. Ja nie wiem, czy Państwo o tym jesteście przekonani, a może ja bredzę. No proszę się przekonać, przychodząc z najmłodszymi uczniami do Muzeum Podgórza, gdzie proponujemy zupełnie nowy temat. Czy w Podgórzu żyły dinozaury?
1: Żyły?
4: Nie powiem, proszę przyjść i się przekonać. Jeżeli jesteśmy w Podgórzu, no to też tuż obok mamy aptekę pod Orłem, gdzie 2 nowe tematy specjalne, oprowadzanie po wystawie tejże aptece, dedykowane szkołom, na potrzeby uczniów skrojone, oprowadzenie prowadzone przez naszych edukatorów, które pozwoli zrozumieć, czym było to miejsce, dlaczego dzisiaj jest ważne. I powiązane z tym tematem warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty mówiące o tym, jak od naszych słów, od tego, co i jak mówimy, rodzi się bardzo poważny problem, taki, jakim jest dyskryminacja, jakim jest wykluczanie, bardzo dotykające też ludzi młodych, więc zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne.
1: To jest niesamowite, że Państwo jako muzealnicy są wyjątkowo reaktywni i
5: starają się też dostosować swoją ofertę do zmieniającej się też rzeczywistości i do wyzwań, przed jakimi stajemy, a przemoc symboliczna, słowna i także no niestety fizyczna, ale od przemocy werbalnej, tak jak już pani powiedziała, się zaczyna. No i właśnie państwo potrafią zidentyfikować problem i przełożyć go na walory edukacyjne.
4: Tak, bo dzięki też tym zbiorom, obiektom, dzięki naszej pracy, dzięki muzealiom, wśród których się na co dzień poruszamy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o skutkach takich najprostszych, wydaje się, złych zachowań, jak one się przekładają na naszą historię, co się działo, jak to się wszystko zaczęło, że doszło do tragedii wojny, jak doszło do Holokaustu i tak dalej. No, od czegoś się to zaczynało. My, bazując na naszych wystawach, jesteśmy w stanie to pokazać na
5: Z apteki pod Orłem też wojenna historia, bo ulica Pomorska i tak jak to pani wcześniej powiedziała, mamy trzy oddziały, które zahaczają czy skupiają się wokół tematyki wojennej. To właśnie wspomniana apteka pod Orłem, fabryka Emalia i ulica Pomorska, więc patrzę tutaj, zerkam kątem oka na pani ściągawkę. Ulica Pomorska po aptece pod Orłem.
4: Tak, wprowadziliśmy tutaj do oferty spacer tym razem, ponieważ no, nie wszystkie wydarzenia muzealne dzieją się na ekspozycjach, ale dla nas taką aulą czy przestrzenią pracy jest całe miasto. No, jesteśmy w końcu Muzeum Krakowa, dlatego na ulicach Krakowa prowadzimy również zajęcia i zapraszamy razem z ulicą Pomorską na spacer Mówiące Ulice, czyli Straty Wojenne Krakowa. Spacer, który pomaga przenieść wiedzę podręcznikową o okresie okupacji no właśnie w teren, który pozwala zobaczyć za tymi hasłami podręcznikowymi prawdziwych, żywych ludzi, często będących rówieśnikami tych, którzy w tych spacerach uczestniczą. Więc jest to taki szlak wytyczony poprzez miasto, który no, znów oparty na konkretnych adresach i konkretnych nazwiskach, no, staje się takim, powiedziałabym, mięsem, prawda? Widzimy konkret, mamy przykłady konkretnych ludzi, miejsc, w których działa się historia podręcznikowa. To zupełnie inaczej wtedy jest odbierane, zapamiętywane, przeżywane, doświadczane przez uczniów.
5: I skrowodrzy przechodzimy na Zabłocie.
4: Na Zabłociu, w fabryce Emalia z kolei mamy od tego roku nową propozycję dla uczniów nieco młodszych. No jest to taki oddział, który zwykle zapraszał już młodzież. Natomiast tutaj mamy zajęcia Co mówią o nas pamiątki rodzinne. I to jest takie uzupełnienie oferty dla uczniów od 4 do 6 klasy, gdzie poznajemy trochę warsztat historyka. Uczymy się doceniać wartość naszych rodzinnych pamiątek. Zachęcamy do tego uczniów, aby zerknęli do swoich rodzinnych szuflad, archiwów i poszukali tam różnych pamiątek po swoich przodkach. Nauczyli się odczytywać z nich no, historię swojej rodziny, swoich bliskich. Pokazujemy to też oczywiście w oparciu o historię konkretnych osób związanych z okresem II wojny światowej, o której mówimy na wystawie w fabryce Schindlera. I uczymy po prostu odczytywania tych zwykłych czasami przedmiotów, pamiątek rodzinnych, odczytywania ich w kontekście historycznym.
5: Mamy aptekę pod Orłem, mamy Muzeum Podgórza, mamy ulicę Pomorską i Emalię. Zostaje nam jeszcze podziemna Nowa Huta, miejsce, w którym jesteśmy teraz. Arcyciekawa wystawa poświęcona schronom, ale to też pani jako odpowiedzialna za edukację może opowie, co tutaj się będzie działo, albo na co mogą liczyć uczniowie, którzy przyjdą tutaj na osiedle szkolne.
4: Tak, to nasza nowa lokalizacja i nowa wystawa stała w cieniu żelaznej kurtyny, zajęcia, które pozwolą uczniom starszym dowiedzieć się tego, na co zwykle w szkole trochę brakuje czasu, czyli czym była zimna wojna, jak ona się przekładała na Kraków i konkretnie dzielnicę Nowa Huta. Ale również, oprócz tego, że tę wystawę można zwiedzić, przejść przez nią, szykujemy dla młodszych uczniów takie zajęcia, które na osiedlu szkolnym 22 będzie można odbyć i dowiedzieć się troszkę więcej doświadczyć, popróbować tego, co zrobić, aby być w tym otaczającym nas świecie bardziej bezpiecznym. Sama wystawa, o której wspomniałam, jest zaopatrzona w przeciekawą ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych. Bohaterami tej ścieżki są żółw i wiewiórka, którzy poprzez takie komiksowe rysunki pokazują młodym, jak być bezpiecznym, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać i przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić i nie dać się zwariować. Na kanwie tejże wystawy, tej ścieżki, przygotowujemy dwa tematy zajęć dla właśnie najmłodszych i już niebawem będziemy Państwa zapraszać do udziału w pilotażowych spotkaniach z żółwiem i wiewiórką po to, aby właśnie zrealizować chociażby z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, czy z zajęć z wychowawcą spotkań dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo takie zajęcia wychowawcy wiedzą, że muszą poprowadzić. I właśnie tu, w tym miejscu, w Nowej Hucie będzie ku temu sposobność i będzie to na pewno bardzo owocny czas.
5: I nasz cykl zajęć edukacyjnych zamykamy trochę chyba wciąż jeszcze mało znanym oddziałem, nie tak popularnym i powszechnym, jak na przykład Emaliano, która jest no, takim koniem pociągowym Muzeum Krakowa już od wielu, wielu lat. Mowa o Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to dzielnica 10, Sfoszowice.
4: Tak, i powiem szczerze, kto nie był, to niech żałuje i niech szybko nadrabia. No jest to miejsce bardzo urokliwe, gdzie można spędzić tak naprawdę pół dnia albo i cały dzień. I również mówię tutaj o szkołach, bo rok szkolny dopiero co się rozpoczął, więc jest to świetna okazja do tego, aby spróbować zadbać o integrację nowej klasy czy uczniów w klasie już istniejącej po to, aby rozpoczęli nowy rok szkolny z graną ekipą. W Jugowicach czeka na nas nie tylko bardzo bogata ta oferta, ale również piękny teren. Można zapalić ognisko legalnie, można zjeść kiełbaski też legalnie. No i oczywiście zwiedzić nasze dwie wystawy stałe, tam się znajdujące, wziąć udział w licznych zajęciach. Wybór jest naprawdę bogaty. A jakie nowości? Bo w Jugowicach też mamy dla Państwa dwa nowe tematy. Dla uczniów młodszych takie fajne geograficzno-podróżnicze zajęcia w 2 lata dookoła świata. Będziemy więc podróżować razem z harcerzami dookoła globu, uczyć się kierunków świata, uczyć się kontynentów, a to wszystko w towarzystwie niesamowitego automobilu. Więcej nie powiem, powiem tylko tyle, że jest zaparkowany w muzeum, w budynku. Kto nie widział, musi koniecznie zobaczyć. A dla tych nieco starszych w Jugowicach zajęcia Być jak Alek, Rudy i Zośka. Oczywiście to zajęcia bazujące na lekturze Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, no ale takie zajęcia, które pozwalają ten temat, powiem brzydko, przerobić, ale w taki niekonwencjonalny sposób.
5: Nieszkolny?
4: Nieszkolny. W ramach warsztatów, na wystawie, na ekspozycji, spotykając się z tymi bohaterami, no niemal twarzą w twarz, bo Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego na to nam pozwala.
5: To ja jeszcze znalazłem bardzo fajną rzecz. Liczby zawsze dobrze sprzedają się na antenie. Proszę posłuchać, co tak na dobrą sprawę w liczbach oferuje Muzeum Krakowa. Robi to wielkie wrażenie.
4: Uwaga! 26 tematów zajęć dla przedszkoli, 35 propozycji dla uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, 95 tematów dla uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej i 73 tematy dla szkół ponadpodstawowych.
1: Musicie przyznać, że te liczby naprawdę robią wrażenie. Po więcej szczegółów odsyłam na stronę internetową Muzeum Krakowa.
3: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Teraz, zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, wracamy do tematu 2-lecia prezydenckiego zespołu rowerowego. Mówi kiedyś aktywista, teraz urzędnik Zarządu Transportu Publicznego Krzysztof Dąbrowa.
6: Wracamy do sprawy.
5: Z tych dużych inwestycji, które w planach mamy albo macie jako zespół rowerowy, to oprócz wspomnianej kładki przez Wisłę, kładka przez prądnik w rejonie dawnej plazy na Dąbiu, wyrwa w wiślanej trasie rowerowej. No niestety rowerek trzeba wnieść, znieść i tak dalej, i tak dalej.
2: Bardzo ważne połączenie, to bezdyskusyjnie chyba jedna z tych rzeczy, które gdzieś trafiły do programu DASIE. i mam nadzieję, że rzeczywiście tym razem uda nam się to zrealizować. Mamy projekty, ostatnie uzgodnienia z Wodami Polskimi co do tego, jak przebiegać będzie ta kładka, natomiast no, wydaje się, że to jest oczywiste, że nasza najważniejsza, nie krakowska, najważniejsza trasa w Polsce, żeby była uspójniona. Mamy 30 kilka kilometrów ciągłego połączenia w zasadzie bezkolizyjnego z perspektywy rowerzysty od granic zachodnich do wschodnich miasta i my mamy dzisiaj 4 takie punkty do uzupełnienia, które są ważne. Wspomniana kładka to jest jedna rzecz, tunel na Ofiardombia to druga, on ma już swój projekt, czeka też na realizację.
5: Tyniecka, tam 10 metrów chyba brakuje?
2: Tak, oczywiście tak, ale mamy już też właśnie dzięki pracom zespołu rowerowego udało się z Lasami Polskimi uzgodnić powstanie drogi przez Wzgórze Grodzisko i to Lasy zrealizowały te inwestycje. Poszerzenie pod Wawelem, no i bardzo ważne po drugiej stronie, czyli już od strony wschodu Nowej Huty, wyjazd z Wiślanej Trasy Rowerowej na ruchliwą ulicę Longinusa pod Bipięty. Potrzebujemy ją spiąć ze skrzyżowaniem przy moście Wandy i wtedy rzeczywiście ta Wiślana Trasa Rowerowa w granicach miasta będzie nie tylko fantastyczną trasą turystyczną, ale też taką prawdziwą, można powiedzieć, magistralą rowerową dla wielu mieszkańców, którzy będą się mogli do niej włączać ze swoich obszarów.
5: To, żeby nie było tak cukierkowo i żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów, no to o minusach porozmawiamy. Co się nie udało?
2: Ja myślę, że to, co jest takim minusem w tym momencie, to brak jakby zapewnionego finansowania takiego pewnego na najbliższe lata. Myślę, że to, że dzisiaj wykonaliśmy tą pracę, dociągając do w zasadzie końca te projekty, tak naprawdę nasza rola mogłaby się opierać już teraz na nadzorowaniu tych inwestycji, czy one są realizowane w odpowiedni sposób. Więc my potrzebujemy faktycznie stałego finansowania dla realizowania tych inwestycji. Wtedy będziemy mogli też myśleć lepiej strategicznie. Dzisiaj było takim celem było nasze spotkanie, żeby pokazać władzom, przyszłym władzom miasta, że plan jest, można go tylko zacząć realizować. No, jeżeli mówimy o takich punktowych porażkach, trochę niezależnych od nas, ale jakby nie patrzeć, jest to bardzo ważne połączenie, czyli droga wzdłuż bulwarów, czy na bulwarze Wilgi, bo lada moment otwieramy kładkę Ludwinów-Kazimierz. Ten brakujący fragment właśnie wzdłuż Wilgi, to jest chyba najważniejsza biała plama na tej trasie. Po tym, jak zrealizujemy też przejazdy przez Broszka, zostanie uruchomione 8 pułku Łanów, to będzie taki brakujący jedyny element trasy, która w zasadzie będzie niemal bezkolizyjna, aż od Opatkowic do samego Wawelu. To taka magistrala kolejowa. Ja się śmieję, że...
5: Rowerowa.
2: Rowerowa oczywiście. Ja się śmieję, że chyba tylko metrem będzie szybciej z Opatkowic dostać się do centrum, ale też mam wątpliwości, pewnie w zależności na tym, na jakim rowerze i jakiej sprawności będzie rowerzysta. Więc tutaj liczę na to, że szybko zostaną tam uregulowane kwestie własnościowe, tam wynikające ze sporu z garbarnią i też ten teren trafi, będzie dostępny do tego, żeby urządzić tam infrastrukturę rowerową.
7: Marcin Dumnicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów.
5: Czy Marcin Dumnicki się sprzedał, dołączając do urzędników w ramach zespołu do spraw infrastruktury rowerowej, czy nie? Czy to historyczna konieczność, żeby aktywiści siadali do wspólnego stołu z urzędnikami i wypracowywali rozwiązania, na które chyba wszyscy czekaliśmy, o których rozmawialiśmy nie raz, nie dwa i no często też krzyczeliśmy, że tego albo tego potrzebujemy.
7: No zawsze była konieczność, zawsze siadaliśmy do rozmów z urzędnikami, braliśmy udział, gdzie się tylko dało, w całej procedurze przygotowywania prac rowerowych, no przypomnę chociażby audyt, który to środowiska rowerowe wywalczyły w ogóle coś takiego jak tą instytucję audytu, bo po tym jak urzędnicy fatalnie przygotowywali infrastrukturę rowerową, chyba po niej nie jeżdżąc, no to widać było, że po prostu jednak nasza wiedza ekspercka i doświadczenie jako użytkowników tej infrastruktury jest kluczowe. No i dokładnie takie samo było moje zadanie. No, po prostu poszedłem pilnować, żeby to, co powstawało, miało ręce i nogi sensownie, chociaż tutaj bardziej procedura audytu powinna być za to odpowiedzialna. Natomiast no, chodziło o to, żeby pokazać urzędnikom, że jednak warto i że są ludzie, którzy wiedzą i że my wiemy po prostu, co tak naprawdę jest kluczowe. kluczowe dla miasta, bo chodziło też o przekonanie do pewnych inwestycji trudniejszych, które właśnie ugrzęzły i z którymi miasto nie mogło sobie poradzić. No bo nie sztuka była wybudować kilometry, bo to się nawet miastu udawało. Kilometry gdzieś tam infrastruktury, gdzie było to zrobić bardzo łatwo i przyjemnie.
5: No, w prostym terenie.
7: W prostym terenie. No tylko, że znowu natrafialiśmy na miejsce takie, nie wiem, wąskie gardło, czarny punkt, czarna dziura.
5: No i koniec, którą, i nie da się.
7: Przez którą najlepiej byłoby się teleportować na rowerze, a tu chodziło o to, żeby ruszyć rzeczy, które już mocno ugrzęzły. Ja szedłem do zespołu właśnie z takim przekonaniem, że no, zajmiemy się tymi najtrudniejszymi przypadkami na styku wielu jednostek, gdzie musimy no, dogadać się i z Zarządem Zieleni Miejskiej, i z Wodami Polskimi, i z służbami konserwatorskimi, no i jeszcze tak, żeby to rowerowo miało sens.
5: Zmieniła się trochę ta urzędnicza optyka. Urzędnicy zaczęli słuchać was, aktywistów rowerowych, czy specjalistów od transportu rowerowego. Gdzieś widzisz taką mentalną zmianę, czy dalej tkwimy, powiedzmy, gdzieś w tych początkach lat 2000? Czy jednak nie? No, owoce jakieś tam mamy pracy tego zespołu, więc no, trudno mówić, że się nie zadziało.
7: Mam wrażenie, że u części się zmieniła, bo to nigdy nie było tak, że była zawsze opozycja urzędnicy kontra aktywiści rowerowi. Już od wielu lat były w mieście osoby, urzędnicy, którzy jakby rozumieli, na czym polega potrzeba rozbudowy infrastruktury rowerowej.
5: Ale od prezydenta słyszeliśmy, że no, to są fanaberie byłego już prezydenta. No nieraz, nie dwa tak było, przyznaj.
7: Tak, tak było. Tu był taki... był z tym problem i był też problem pomiędzy jednostkami. No ja już tu trochę nie wypada wyciągać różne rzeczy, ale to powiedzmy bywało tak, że jedna jednostka potrafiła prosić nas, czyli aktywistów, o próbę współdziałania, wpłynięcia na drugą jednostką, z którą po prostu się nie mogą porozumieć, co mają zrobić. No i mam wrażenie, że w dużej mierze to się udało właśnie rozwiązać. No taki mamy przykład. No Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który po prostu zaczął wyrównywać przejazdy rowerowe. No to zaczęło się od niesławnej akcji aktywistycznej.
5: Czyli nocny zarząd dróg. Tak.
7: Zarząd dróg rowerowych pokazał, że da się to zrobić.
5: No klepałem cegłą sam.
7: I na początku były opory rzeczywiście wśród urzędników, no że jak to tak można, że to straszne koszty, że przebudowywanie. A teraz nagle się okazało, że coś się udało odblokować. Tak? To nie, że straszne koszty, ale w sumie w niewielkich pieniądzach, które mają na utrzymanie, no próbujemy dojechać do 100 wyrównanych tych miejsc z tymi przejazdami. Ale to naprawdę widać, bo jak jeżdżę w różnych miejscach po Krakowie, to zauważam, znowu tu nie walę oponą, tu nie walę oponą, tu mogę się skupić na tym, żeby patrzeć właśnie, co się dzieje na skrzyżowaniu, a nie brać, wycelować w jakiś jedyny przejezdny, gładko fragmencik tam chodnika, bo coś tam krzywo stoi i dzięki temu udało się gładko przejechać.
5: Rozmawiałem już z Krzyśkiem Dąbrową i Jarkiem Tarańskim na temat tego, co zostało zrobione, co jest w planie, albo o tym, co się nie udało, też z twojej perspektywy właśnie bardziej aktywistycznej. Co uznałbyś za taki kluczowy element funkcjonowania zespołu rowerowego? Taki game changer.
7: No mam wrażenie, że to, że po prostu osoby decyzyjne mogły spotkać się, każdy przedstawił, gdzie leży największy problem. No i w pewnym momencie padały jakby takie deklaracje, że czymś się trzeba zająć, trzeba to w jakiś sposób rozwiązać. A nie robiliśmy to w ten sposób, że były wysyłane pisma, po 3 tygodniach przychodziła odpowiedź, że się nie da, po 3 tygodniach była jakaś inna propozycja, dostawaliśmy jakiś projekt, że dobrze, to się da tak zrobić, po czym przychodził aktywista, czy na przykład ktoś, kto się zna na audycie rowerowym i mówi, że to w ogóle nie ma rąk i nóg, że w ogóle przez, no nie wiem, tak, nie wiem, 8 tygodni uzgadnialiście już w ogóle, czy tam 3 miesiące, coś bezsensownego. Więc myślę, że w momencie, kiedy da się całą tą dyskusję przeprowadzić na jednym posiedzeniu, na którym, no to może to nie wybrzmiało dobrze podczas konferencji, ale w momencie, gdy omawialiśmy projekt dotyczący wielu jednostek, no to jakby specjalnie wiadomo było, że były zapraszane i żeby były obecne osoby wszystkie odpowiedzialne. W szczególności na przykład na wielu posiedzeniach byli przedstawiciele Wód Polskich, no bo to dotyczyło też czegoś takiego, tak? No, projekt, który będzie realizowany w parku, no nie mógł się być jakby dyskutowany bez udziału przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej, bo właśnie o to chodziło, żeby zebrać na określony czas w jednym miejscu grupę ludzi, którzy mają odpowiednie doświadczenie i mogą szybko ustalić, o co tam tak naprawdę chodzi i w jakim kierunku się przepychamy. No a potem, no to oczywiście już jest jakby, że tak powiem, walka z papierami, czasem prawodawstwem, i tą całą ociężałą biurokracją, ale to już w momencie, gdy jakby wiemy, na co się zgodziliśmy i w jakim kierunku dążymy.
5: Czyli twoim zdaniem kluczowa zmiana to zmiana podejścia, mentalności i zmiana w cudzysłowie proceduralna, a jeżeli chodzi o twarde owoce, które wydał zespół, to?
7: Twarde owoce, które wydał, znaczy ja może powiem o tej zmianie proceduralnej, bo to jest dosyć istotne, bo to też bywało kwestia takiego tak zwanego oficera rowerowego, który kiedyś dawno miał być urzędnikiem, ale wysoko postawionym, który po prostu potrafi przyjść do każdej z jednostek i huknąć, weźcie mi to, zbudujcie, macie się dogadać.
5: Oficer potrafił huknąć, potrafił kiedyś, ale już nie ma oficera, już nikt nie pamięta o oficerze rowerowym.
7: No i ja mam wrażenie, że to trochę zastępuje taką osobę wysoko postawioną w urzędzie, właśnie odpowiedzialną za to, żeby no, te tryby budowy infrastruktury rowerowej coś mieliły realnie i było widać efekt na ulicach miasta, a nie tam tylko, żeby piasek się w tych trybach pojawiał i się wszystko wykolejało. Z jednym jedynym wyjątkiem, to znaczy my tak naprawdę jedną ważną rzecz, którą chcielibyśmy bardzo mieć i mam nadzieję, że to mocno wybrzmiało na tej konferencji, to chcielibyśmy mieć przełożenie na budżet, czyli po prostu to, co my mówimy skromnie jako rekomendacje, no bo trochę nam nie wypada powiedzieć, że mamy dać tyle pieniędzy, no to z punktu widzenia mojego aktywistycznego to jest jednak informacja. Po prostu te pieniądze są potrzebne. To znaczy my dajemy taki postulat. Te pieniądze na realizację tego, co przygotował zespół, powinny się znaleźć.
5: To teraz do tych twardych już owoców wracamy, jędrnych, soczystych. Co twoim zdaniem udało się najlepiej zespołowi zrealizować? O przejazdach już mówiliśmy, to przejazdy na bok odkładamy, bo wszyscy czujemy chyba na naszych pośladkach tę zmianę. Co jeszcze?
7: W pewnym momencie była dyskusja dotycząca realizacji projektów, które już mamy. No i tutaj zespół właściwie wszystkie po drobnych poprawach puścił do realizacji. Ja tu może przyznam, bo to są takie trochę kuluary pracy tego zespołu, że były projekty, które były w szufladzie, jak na przykład no, tam jeden etap parku kolejowego, mieliśmy gotowy projekt przy Nawojki, to jakby też czekał. No to zarekomendowaliśmy jako zespół, w czym miałem dosyć duży udział, że po prostu to wszystko realizujemy. Był jeden projekt, nie będę mówił jaki, który głównie ja rekomendowałem, żeby nie robić, bo on po prostu jest źle przygotowany, stracimy pieniądze i bardzo dobrze, bo to odłóżmy, mamy nadzieję, że już nie będzie takich kiepskich projektów. Też doceniam to, że było tak, że w pewnych momentach po prostu zespół, no wiedząc jaki, szczerze powiedziawszy, jak to czasem wyglądało za poprzedniej prezydentury Majchrowskiego, że tam no, są mankamenty przepchnięte niestety w projektach, więc myśmy po prostu na szybko sprawdzili, czy to rzeczywiście warto budować i nawet się udało wprowadzić bardzo krótko, bardzo sprawne zmiany. No ja może powiem o jednej. Była kwestia tego parku kolejowego pod estakadą między Blichem a Grzegórzecką. No to tam w oryginalnym projekcie była zaprojektowana z północy na południe taka lekko wijąca się pomiędzy tymi wszystkimi estakadami droga dla rowerów, czy droga dla rowerów pieszych. Jakoś tak to miało wyglądać. No i od razu na zespole udało się powiedzieć, że jednak aktywiści i właśnie osoby, które się znają, powiedziały zarządowi Zieloni Miejskiej, że to jest po prostu źle oznakowane, że projekt może zostać, tylko to jest normalnie alejka dla pieszych, że to nie ma sensu wpuszczać tam ludzi, szczególnie, że tam jest spadek, wyjeżdżamy zza filarów, to po prostu będzie niebezpieczne.
5: A Blichem się jeździ wygodnie.
7: A Blichem się jeździ okej i tak powinno wyglądać, natomiast nam jest potrzebne połączenie w poprzek, czyli z takiego skrzyżowania, już nie pamiętam nazw tych ulic, i ono powinno być najlepiej na wprost, a nie jakoś trochę krzywo, jak tam było zaprojektowane, no i okazało się, że w Trymiga da się nagle zobaczyć, że jakiś dziwny betonowy kawałek po studni czy po czymś nagle może zniknąć, można wyasfaltować na wprost i, że tak powiem, bardzo szybko zespół pozwolił to uzgodnić.
1: Dodam jeszcze tylko, że pełny raport z działalności zespołu znajdziecie na stronach Urzędu Miasta i Zarządu Transportu Publicznego.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
7: Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what
10: it is. W jednej piosence, nie wiem, czy w pronto, czy w czymś, masz, człowieku, nie wiem, co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem, do czego to jest onomatopeja.
11: Ktoś mi to napisał ostatnio.
10: Ale jest dosłownie, jest takie, jak, tak jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tylko, że to było przed płakał.
11: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. No. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś glack up in my pocket, coś takiego.
10: A, no właśnie. No i...
11: Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzucił.
10: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
11: Ale bardzo blisko.
10: No to co? To się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie to tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata... czy na lato. Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
11: Cześć, miło mi.
10: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
12: 22.
10: Wzrost?
12: 179. Przepraszam, 180.
10: Waga?
12: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz pewnie jest 76.
10: Rozmiar stopy?
12: 42,5-43.
10: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
12: No, elegancko.
10: Stan cywilny?
12: Singiel? No,
10: dokładnie, Deli Supreme. Może to za suchar na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
11: Sorry, już się tutaj
10: w tych poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Palący?
11: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
10: Oczywiście i tylko na imprezach.
11: Tak jest.
10: Więc pijący?
11: Tylko w towarzystwie na imprezach.
10: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
11: No właśnie.
10: Ulubiona szama?
11: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
10: Ulubiona płyta?
11: Oj, nie wiem.
10: Ciężko wybrać jedną, co?
11: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio słucham.
10: No.
11: Imigrant Fimi Guerrero.
10: Okej. Więc w takim razie ulubiony film?
12: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
10: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
12: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
10: Dlaczego hip-hop?
12: Bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, bo była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
10: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
12: No tak szybkim strzałem dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę... Taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę. Też się jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
10: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
12: Może Stormzy na Openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
10: Za A$AP Rockiego, bo tak, go powinęli
12: tak,
10: go wtedy.
12: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem go głosili, on przyjechał i po prostu no tak pozamiatał, że miałem takie kurde, no fajnie, fajnie.
10: I czyli głównie podobał ci się jego performance, czy głównie to, jaki miał numery i to jak składał, jak dynamiczny rap?
12: To i to. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a. Ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no jakby to już jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
10: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
12: Nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
10: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień też nad morze, 4 dni tam.
12: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
10: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie jest, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę, skąd ksywka, o!
12: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba 3 dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już. ale MJ Deli jest bardziej dźwięczna, więc zostałem z MJ Deli.
10: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to...
12: No to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
10: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli to jest garmażeria, tak? Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
12: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
10: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty, na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty, takie jakbyś jadł domowy obiad. Że na przykład pierogi możesz
12: tak,
10: kupić.
12: Tak, trochę tak.
10: Obiad taki po prostu przygotowany.
12: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesyn i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji. Czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki. I to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no domowej konwencji, bym powiedział, niż restauracyjnej.
10: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
12: Tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
10: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
12: Dziękuję bardzo.
10: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też, że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
12: Okej. Okay.
10: Ja myślę, tego nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też, ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam
12: proszę
10: tekst twojej piosenki, więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
12: pamiętam,
10: no, sam widziałeś, że latałem, ale
12: dzięki.
10: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
12: Okay, czyli ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
10: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
12: Dobrze. Zaczynam od intra. Czasem. Staram się tutaj set the mood. Zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
10: Rozgrzewka, tak. Jeżdżamy, tak jest.
12: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak crash test dummy, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company. No, crash test dummy to jest taki manekin, co się go wsadza na przykład do furki, jak się testuje nową furkę i się robi crash test, czyli na przykład furka się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
10: No, ale
12: czy
10: to
12: ta
10: jest
12: furka może przetrwać?
10: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. Że wychodzisz z utworem i szerzej i czujesz się trochę tak jak crash test dummy.
12: No, czyli że się generalnie eksperymentuję i cały czas staram sobie jakoś wygospodarować swoje miejsce na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i myślę, że dalej będę eksperymentować. No i co, to startup MJ Deli Company, no to jest chyba w miarę oczywiste. Dopiero zaczynam, dlatego startup MJ Deli Company, MJ Deli moja ksywa, Company, że no zakładamy.
10: Zakładamy biznes. Firmę.
12: Tak.
10: Z moją muzyką.
12: Tak jest.
10: Tak jak Taco Corp.
12: Tak, dokładnie. Honey Benz on my mind. 100 tysięcy złotych chodzi mi po głowie. Chciałbym zarobić z tą kaskę. Jak chyba każdy muzyk.
10: Normalna sprawa.
12: Normalna sprawa. OKKKKK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
10: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
12: I zażarła całkiem fajnie.
10: A to what you say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
12: Wiesz co?
10: Powiesz na te wersy, czy...
12: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie codziennie w
11: albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I to What You Say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mhm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje z OK, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
10: Więc lecimy, zwrotka numer jeden.
11: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. No, że ściemniam po prostu, że ściemniam, że... W sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki Deli Supreme, bo staram się tu...
10: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie, tego nie wszyscy wyłapali, mhm, że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
11: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
10: i
11: to
10: możemy sobie tak przełożyć
11: wielką wiarę.
10: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
11: Na jego Stadium Tour w Japonii.
10: Czy tak.
11: Co, to się nie do końca tour.
10: Co on tam chciał, nie pamiętam już co on chciał wygrać, bo...
11: On chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. Tylko, że... Kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak, a dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to
10: chyba
11: się wydarzyło.
10: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał, nie
11: możliwe,
10: wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja też możliwe, nie wyglądałem on się też chyba premierze,
11: on się chyba też
10: nie.
11: Pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. No, więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach. Co się... A dobra, bez spoilerów.
10: Nie, spokojnie to. Myślę, że w dzisiejszych czasach i tak wszyscy wiedzą po dwa tygodnie po co się dzieje w takich,
11: no tak,
10: temat.
11: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
10: Okej, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie, czy te nawiązania są trafne.
11: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie trzy słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał o the life I had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie?
10: Mhm.
11: Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ no, ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok. I miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który ma uważy. I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy Jay Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy byliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką
10: poczekaj,
11: słyszałem.
10: Przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
11: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kamera, to były bardzo kameralne zajęcia.
10: No, ale jednak, jak mówisz, że na studiach miałeś zajęcia z Black Thought, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
11: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
10: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
11: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy, każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
10: Przed nim to było na żywo?
11: Tak, na żywo przed nim.
10: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
11: tak,
10: byli.
11: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
10: Nice. Czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyk i wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja. Do tego
11: no, na pewno.
10: Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek.
11: Mhm. No, na pewno stresik był też u mnie. No, ale zarapowałem numer
12: Też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam. Zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. No, jakby dalej uważam, że ta 16 jest mega spoko.
10: To było po polsku?
12: Tak, to jest, tak, to było
10: już
12: po polsku.
10: Bez takich, czy było tak dużo wstawek angielskich, czy...
12: Nie, mało. Raczej znakomita większość po polsku i tam się może raz wykopytnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał takie syk.
10: Dał ci uznanie oczami.
12: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
10: Okej.
12: No ale dobra, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem w barze z kolegą, którego rodzina już od bardzo od zamierzchłych czasów organizuje Newport Folk Festival. To jest taki festiwal, mam nadzieję, że się nie walnę, że to nie był jazz, ale to był folk chyba, tam gdzie Dylan wszedł z gitarą elektryczną i zrobił furorę i wielkie kontrowersje wokół tego były. No i on tam się kręcił właśnie na tym festiwalu i on też był ze mną na tych zajęciach i wpadł na Black Thotha, no bo on oczywiście też mógł się tam kręcić gdzieś na backstage'u z uwagi na

0: I to jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek.
1: Nigdy nie mów nigdy, ale jest to wielka rzecz na pewno.
0: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
1: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
0: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
1: Spokojnie, o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
0: Ale nie no, oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś. No to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
1: Pozdrów go ode mnie.
0: Pozdrowie.
1: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
0: Ale I Spirit zarobi na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Deli Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet i tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji i jednak no, staram się cały czas docierać do polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. East Side, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna. Po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
1: Totalnie normalne w rapie, fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
0: Tak, jestem piękny jak Timothy, znowu Braga, kolejne nawiązanie do filmu. Długie kroki, gdy robię loki, no tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę Bariz, po trupach do celu Quo Vadis, idę po to, co moje, jak po pip. No, znowu, czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
1: Refren mamy.
0: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Def Jam pisze DM, we should get him on.
1: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linijce, że damn, we should get him on.
0: Def Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też? Mhm. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i pogadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy i tak dalej, i tak dalej. No ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli ich już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. No i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
1: Bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej swojej muzy od, tak jak mi napisałeś na priv, że od 5 lat, to ile mogłoby tego być?
0: No to tak. Jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
1: Pozdrawiamy, tak jest.
0: Więc to mamy 2, 4.
1: Czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
0: No nie wszystko. No wiadomo, że i potem jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzucę się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów.

0: barów, nie wiem, no... Wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, mhm. no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem. A takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Def Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało. Nie wypuszczałem wszystkiego. No wiadomo, że tam nad warsztatem pracowałem. No, kropka.
1: Pytam, bo... Nie dlatego, że próbuję cię jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam czy jakakolwiek inna dzisiaj.
0: Tak.
1: Że ich, jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R, mhm. to są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I mhm. tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
0: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
1: Oczywiście.
0: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
1: Mm. I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
0: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
1: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami.
0: Tak.
1: Że cały, w sensie, wiesz, cały background...
0: Ja się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i no. raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera,
1: nie, bo ludzie
0: a dwa, że po prostu, że też że wkładane są w jakieś niebotyczne sumy, żeby to tak. poszło viralem.
1: No jest...
0: I ani jedna, ani druga wersja nie jest prawdziwa.
1: Mylone jest... jak ja czytam zdanie, że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chcę mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć, że jak
0: już ktoś postawił na tobie krzyżek, to ciężko go przekonać. No,
1: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec, on nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. Mhm. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
0: jasne,
1: ja, jak się denerwuję
0: bardzo
1: teraz.
0: Chętnie, ja się mogę odnieść do każdego...
1: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
0: mogę
1: tego
0: się,
1: słowa.
0: Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji tego słowa.
1: To ile znasz, ile jest?
0: Kurde, no w sensie no, dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie pakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam. W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
1: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie.
0: Następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Ja do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam, jak wygląda finalna wersja tej piosenki. To nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaje po prostu budżet, który jest podzielony na singla, żeby mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo tak, podobne, bo teledysk w życiu okrojonym mega, bo już mi nie starczył.
1: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
0: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Devram się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł, tak, a tak, nie wytwórni.
1: Do tego też oczywiście dążę, bo to ja widziałem ciebie. Mhm. Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę, i jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
0: Tak, tak. Ja, oczywiście, że eksperymentuję ze stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu strzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie DevJamu można sobie porównać, jak rolka ma 1 000 000 otworzeń i 5 000 polubień, i to wtedy widać, że była dopalana reklamą. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuje. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
1: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś?
0: Tak, to był pierwszy fragment, który dodałem.
1: Od pierwszego fragmentu to już było.
0: Tak. I tak jeszcze do tabedy z tymi budżetami. Tak, DevJam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 otworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
1: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili, poprzedniej? Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
0: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł, i budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
1: Don't hate the player, hate the game.
0: No, dokładnie. Więc znowu, zarzucę jakieś horrendalne budżety i tak dalej, są po prostu głupie. Te filmiki poradziły sobie organicznie. Możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
1: Okej.
0: Więc no nie, te to zarzuty jest, są po prostu do nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka udała, po prostu obroniła się sama.
1: I udało się, i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu. jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie dwa komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
0: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to jest, jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to, no to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc...
1: No tak, TikTok to też jest loteria wielka.
0: To jest trochę loteria.
1: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
0: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
1: Tłumacz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
0: Tak, tam za to ping pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu tam za to ping pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
1: Ja to 2026, gad, to się udało.
0: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, six God to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 26, no bo wydajemy w
1: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim, czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
0: Bardzo go lubię. W sensie, jak koleś jest po prostu hegemonem.
1: Gigantem,
0: jest
1: tak.
0: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
1: Lubię tę płytę, uważam, że to
0: Whisper
1: jest...
0: Whisper My Name, tak. Taki sztos. Genialny
1: najlepsza, najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagraniem tego rapu.
0: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie i uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie w ogóle bezapelacyjnie.
1: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
0: Nie.
1: Ale zwrotkę miał najlepszą.
0: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
1: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
0: Ciężko wygrać.
1: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
0: No, liczbowo nie, a czy go ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
1: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu. Chyba, że to się wydarzyło i teraz plotek upłynął.
0: Nie, czy ja wiem. W sensie...
1: Nie będzie blokował.
0: Nie wiem, jeszcze zaczekajmy pół roku i zagra.
1: Dobra.
0: Jakoś w to nie wierzę.
1: Dobra, dobra. A taki taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus jeden Drake, zrobiłbyś?
0: Nie.
1: A jak urośniesz tak jak on?
0: Nie, 3 razy nie, 4 razy nie.
1: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
0: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
1: Okej, mamy... to jest większe...
0: To jest większe niż twoja dywidenda, to ewidentnie robię to konsekwentnie, to znowu czysto przewózkowe linijki, słowo spoko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
1: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
0: Też bardzo, tak dokładnie, ulubione słowo raperów, ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, Tymbark otwierał sko.
1: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
0: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem. Ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Gadają, niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą, najpierw bad, bad bitch, na friendzone, sorry, ale mam
1: to w sumie, to w sumie teraz o mnie, tutaj o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
0: tak, już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to, najpierw to bad, bad bitch, na friendzone, ale tak, pytania mi wiercą, potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa, sorry, ale mam na oku randkę z Odessą Zion, kolejne lanie wody.
1: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
0: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme, ona tam grała, chyba można powiedzieć, dziewczynę Martiego.
1: Tak.
0: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie ma głębszego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
1: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak, modelką Dior.
0: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna. Wypiję, piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się wpierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
1: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
0: tak,
1: tam
0: tak. Jesteśmy wielcy,
1: robotów.
0: Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walną Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. No, robię duże ruchy.
1: Nie każdy wie, co to jest Rico też, a to jest też fajna przewieziona linijka.
0: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak? Za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale, w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie, sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to słyszałem, dobra, też działa. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę. I mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, mam krzywą przegrodę, ale breath control still tight jak stilo. Czyli wszystko jest ok. Nasty flow, więc mów mi Rico. Znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka, jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje, mam, żongluję techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo, Deli Supreme, jak Marty i go. Przepraszam.
1: I to przejście też jest takie wymowne, że to co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieźć dobry materiał, a tu mamy It's Been a Couple Months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach że wierzyłeś, że to nadejdzie.
0: Totalnie
1: znowu
0: tak.
1: Znowu jest manifestowane.
0: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
1: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
0: Zdecydowanie. Bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę miesięcy minęło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, It's been a couple months, I'll believe it when it comes, i wracamy z ostatnim
1: refrenem.
0: Powtórzeniem refrenu,
1: ten moment,
0: dwoma powtórzeniami.
1: Ten moment na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino z takich jego...
0: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kaniego. Gambino z 3005, tak?
1: Tak, się nazywa. Kawałek, no.
0: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. To koleś jest po prostu No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej od wszystkich.
1: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby oni zrobili te hity.
0: Dokładnie. No, fenomenalny producent, kompozytor. Tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu, ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
1: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy mogłoby to czuć za bardzo. Z jednej powiedziałem po polsku.
0: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
1: Po tym numerze, kochany, czujesz teraz większą radość czy presję?
0: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i no może liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli, wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas tamten.
1: Wiesz, że drugi numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
0: Staram się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
1: My się tutaj...
0: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
1: Że miał być już puszczony?
0: W sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój toxic trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem,
1: ile,
0: z kolejnym numerem.
1: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
0: Słuchaj, no to jest jakieś te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie Nie.
1: Może mu się tak udać.
0: Co za dużo, to niezdrowo. Nie, no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zatas, więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
1: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
0: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz, jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szły naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest normalne, no niestety to jest po prostu normalne i Wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
1: To jeszcze odnośnie komentarzy.
0: Że mnie pozdrawiają.
1: Tak, jeszcze nie. Ja te też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
0: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu, czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jaka jest teraz, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
1: Boże, się,
0: Izraela.
1: Jak tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
0: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
1: Mnie też, no.
0: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło tak. związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
1: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no, momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od tego, od pytania, jak ty się czujesz?
0: No, jest duży mętlik w głowie, wiadomo. Adaptuję się z dnia na dzień.
1: Jeszcze tego. Z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, aha, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
0: Ani ten, ani ten.
1: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
0: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się. Znaczy, mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście. Dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA. Masz tak to nie, ale słucham Taco i słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że.
1: Ale to jest.
0: Serio?
1: Nie. Ja to mówiłem siebie. Rozumiem. Jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że. Tak, z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
0: Tak, też mi się tak wydaje, bo ani.
1: Nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
0: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nienawijał. No, po tak. pierwsze. On ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
1: Bliźniakami na majku.
0: Nie, tak samo Taco.
1: No właśnie, skąd ten Taco?
0: Żaden Taco, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
1: Gdybyś chociaż miał wąsy.
0: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka Taco, więc znowu, ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
1: Możesz jeszcze rzucić na przykład.
0: I śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
1: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, no, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
0: Okej. Kurczę, no Shafter. Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym.
1: Spoko, ja też
0: slaperem.
1: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się nikt nie czyta.
0: Och, de Voix, czy coś takiego?
1: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
2: Nie wiem.
0: O. Dzięki, dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. A audiotele, no audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, mm-hmm. Itako i Shafter. Genialne. Atako?
1: Swoją drogą?
0: Tako nie wiem, bo nie jestem... Właśnie z Tako nie jestem aż tak osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
1: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
0: Taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to Nostalgia.
1: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. Mhm. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
0: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc no na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
1: To był MJ Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
0: Dzień, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że
0: cała przyjemność po mojej stronie.
1: Że po płycie już dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie.

0: Zielone inwestycje w parku Kurtwanów, jubileuszowe dni pamięci ofiar gestapo i nowa siedziba Teatru Przypadków Feralnych. To tematy, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym programie, który poprowadzę ja, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do sedna, skrót albo flash tego, co wydarzyło się w mijających dniach.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
0: Nowa organizacja ruchu na ulicy Solnej. Miasto zamontowało progi zwalniające w rejonie tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec sierpnia. W jego wyniku zginęli rodzice spacerujący z dzieckiem w wózku. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. A zmiany w organizacji ruchu także w Dębnikach, bo tam w sobotę rozpoczęła się rozbudowa ostatniego fragmentu ulicy Wrony. Odcinek od ulicy Warchałowskiego do ulicy Skotnickiej został całkowicie zamknięty, a wyłączone zostały też sama ulica Warchałowskiego oraz ulica Lipowa w Skawinie. Prace w Skotnikach ruszyły w sobotę, a w piątek wystartowało głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego. W nim do podziału są 54 miliony złotych. Wybieramy spośród 440 projektów, większość z nich to zadania dzielnicowe. Jedynie 73 to projekty ogólnomiejskie. Oddać głos można przez internet oraz w stacjonarnych punktach do głosowania.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Przez cały weekend aż do poniedziałku Muzeum Krakowa zaprasza na obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Tegorocznemu jubileuszowemu wydarzeniu towarzyszy hasło Rozbić więzienie.
1: Historia, którą warto poznać.
2: Tegoroczna edycja to już 20. edycja Dni Pamięci Ofiar Gestapo. 20 lat organizujemy to wydarzenie. Tomasz Stachów, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału Muzeum Krakowa, ulica Pomorska. Zawsze w okolicach 13 września, ponieważ jest to data, kiedy w 1939 roku budynek Domu Śląskiego, gdzie obecnie jest Muzeum Krakowa, dział ulica Pomorska, został zajęty przez Niemców, a konkretnie przez grupę Einsatzkommando, która potem została co prawda rozwiązana, ale w jej miejsce powstał Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy, którego znowu czwartym wydziałem było Gestapo, Geheimestadtpolizei, zajmujące przez cały okres okupacji właśnie budynek Domu Śląskiego. I upamiętniając to smutne wydarzenie, niedobre, chcemy jednocześnie upamiętnić ofiary wśród krakowian, którzy byli tam często zamęczeni na śmierć podczas śledztw, ale także chcemy podczas naszych uroczystości upamiętniać ofiary reżimu stalinowskiego, ponieważ zaraz po zakończeniu wojny, no niecałe 100 metrów od Pomorskiej, funkcjonował Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego przy Placu Inwalidów i tam działy się sceny dantejskie, niejednokrotnie przewyższające swoją brutalnością to, co kiedyś robili Niemcy na Pomorskiej, gdy funkcjonowało Gestapo.
3: Skoro przed nami 20. odsłona, to znaczy, że pewnie Państwo przygotowali coś szczególnego i te obchody będą też szczególne.
2: Tak, no zawsze co roku staramy się przygotować te obchody. One kiedyś, lata temu, na samym początku trwały jeden dzień, natomiast od kilku lat je przedłużamy właściwie na dni 4. I zawsze te nasze uroczystości są poświęcone pamięci jakiegoś środowiska, które ucierpiało w czasie wojny, czy po okresie II wojny światowej, czy są poświęcone upamiętnieniu jakiegoś ważnego wydarzenia. Akurat w tym roku obchodzimy 80. rocznicę rozbicia więzienia świętego Michała.
3: I takie hasło chyba przyświeca tegorocznej edycji Dni Pamięci.
2: Tak, dokładnie, rozbić więzienie, ponieważ no, chcemy się wpisać w te uroczystości. To zdarzenie miało miejsce w roku 1946 i właśnie dotyczy tego okresu stalinowskiego, ale te i w tym roku patronką naszych obchodów jest Józefa Machajnikowa, bohaterska kobieta, naprawdę takich kobiet chciałoby się więcej, można powiedzieć, w ogóle w historii naszego kraju i w ogóle nawet dzisiaj, bo prezentuje taką bardzo postawę propaństwową, proobywatelską. Strasznie wycierpiała w czasie wojny, została aresztowana przez gestapo, okrutnie torturowana i w Krakowie przy ulicy Pomorskiej. Była nawet przewożona na śledztwo do willi Palas w Zakopanem. Tam też była strasznie katowana i ostatecznie zamordowana w więzieniu Montelupich.

0: prawdopodobnie zastrzykiem fenolu w serce w 1942 roku. I też od paru lat mamy drugiego patrona, który znowu jest wybierany przez internautów w otwartym plebiscycie. I w tym roku został wybrany pan młody człowiek, Aleksander Kluska, który też właśnie był aresztowany przez Gestapo i niestety rozstrzelany prawdopodobnie w 1943 roku, też przeszedł przez śledztwo przy ulicy Pomorskiej.
1: To przejdźmy jeszcze na koniec pokrótce przez program. Tak jak wspomnieliśmy, zaczynamy 11 września, czyli w piątek, od mszy o godzinie 9. Później co? I tak sobie przejdziemy aż do 14 września, do poniedziałku, bo no już tak jak wspomniał pan, od kilku lat Dni Pamięci to jest wydarzenie kilkudniowe.
0: Tak. Tak jak wspomniałem, zaczynamy o godzinie 9, 11 września uroczystą mszą świętą w kościele świętego Szczepana. Potem godzina 10, uroczysty apel pamięci, o którym też już wspomniałem. Potem po apelu będzie otwarcie wystawy plenerowej na Placu Inwalidów, którą miałem przyjemność przygotować. Ona też jest poświęcona właśnie tym akcjom rozbijania więzień i zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak i też w okresie pierwszych lat terroru stalinowskiego. Potem zaczynamy o godzinie 15 u nas na Pomorskiej na wystawie stałej. Bardzo ciekawa sesja popularno-naukowa Rozbić więzienie. Tak jak wspominałem, zaprosiliśmy szereg badaczy historii, naukowców, muzealników, którzy będą opowiadać o tego typu akcjach, ale oczywiście nie tylko w Krakowie, ale też i na Kresach Wschodnich, w Pińsku, w Mielcu, o rozbiciu więzienia w Wiśniczu, o rozbiciu więzienia w Jaśle. Będziemy też mówić o takiej akcji w Miechowie, o rozbiciu obozu NKWD w Rembertowie, o rozbiciu więzienia w Kielcach. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o rozbiciu więzienia świętego Michała, które tak naprawdę jest taką inspiracją dla nas, by taką sesję zorganizować. Co ciekawe, także będziemy mieć dwóch prelegentów zagranicznych. Będziemy gościć panią z Wielkiej Brytanii, która opowie o akcji rozbicia więzienia w Amiens we Francji w lutym 1944 roku oraz dyrektora Muzeum Duńskiego, który będzie nam opowiadał o tego typu akcji w Kopenhadze, gdzie rozbito areszt Gestapo w 1945 roku. Co ciekawe, obie te akcje zagraniczne mogły się udać dzięki działaniu lotnictwa brytyjskiego. No, w Polsce było to troszkę inaczej zorganizowane, więc na pewno warto wysłuchać. W sobotę 12 września natomiast chcielibyśmy państwa zaprosić na spotkanie poświęcone pamięci Józefy Machajmikowej, o której już też wspominałem, bohaterskiej kobiety. Będziemy gościć pana doktora Michała Klara z IPN-u oraz panią Karolinę Kowalczyk. Oboje państwo są współautorami książki Ani za cały świat, historia małżeństwa Mików, i troszkę sobie właśnie porozmawiamy o Józefie Mikowej, o jej działalności i w Lipnicy Górnej, ale też oczywiście w Krakowie w czasie okupacji, ponieważ no, Józefa Mikowa jest bardzo związana z polską Orawą, z podtrzymywaniem polskości na Orawie, i to jest też bardzo ważny aspekt jej życia, o którym koniecznie trzeba opowiedzieć. 13 września w niedzielę będziemy chcieli zaprosić państwa na oprowadzanie kuratorskie po naszej wystawie na Pomorskiej, ale też o godzinie 13 zapraszamy państwa na spacer edukacyjny śladami akcji rozbicia więzienia świętego Michała. Spacer poprowadzi pan dr Paweł Naleźniak z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie. Spacer będzie miał miejsce na ulicach Krakowa właśnie po tych najważniejszych punktach związanych z tą akcją. I o godzinie 18, co pierwszy raz właśnie czynimy, też właśnie z okazji tego, że to są 20 dni pamięci ofiar Gestapo, chcemy zaprosić państwa na taki uroczysty koncert wokalno-instrumentalny muzyki filmowej i patriotycznej. Koncert dadzą koncert wykonają uczniowie i absolwenci Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie pod opieką artystyczną pani Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej. Co chciałbym też Państwa zainteresować, my mamy bardzo dobrą akustykę na Pomorskiej. To jest taka sala 100-metrowa. I jestem przekonany, że będziecie Państwo bardzo zadowoleni, jeżeli skorzystacie z naszego zaproszenia na koncert, ponieważ no, to będą takie utwory znane, które wpadają w ucho, a jak to się mówi, Polacy lubią najbardziej piosenki czy muzykę taką, którą znają.
1: No i przechodzimy do ostatniego dnia, czyli 14 września, poniedziałek. Tu niemal całodzienne wydarzenie zaplanowane, bo od 9 do 15.
0: Tak, tak. No, można powiedzieć, że to jest taka nasza, taki produkt markowy, gra miejska. Zawsze w Dniom Pamięci, no powiedzmy, że od kilkunastu lat towarzyszy gra miejska. W tym roku opowiadamy właśnie, czy gra jest oparta na fabule autentycznych wydarzeń związanych z rozbiciem więzienia Świętego Michała. Gra jest dla szkół podstawowych i szkół średnich z Krakowa, ale nie tylko, też i z Małopolski. Można powiedzieć, że zapisy mamy już zamknięte. Jest bardzo duże zainteresowanie. Będziemy chcieli zrobić drugą edycję z kolegami z IPN-u, bo robimy to we współpracy. Co ciekawe, dzięki współpracy z Muzeum Archeologicznym będziemy mogli wejść do autentycznych cel więzienia Świętego Michała, między innymi do celi śmierci. Tam będą określone zadania przeznaczone dla uczniów i zapewniam Państwa, że to będą wrażenia nieprawdopodobne. Oczywiście nie będziemy patować jakimiś zdarzeniami makabrycznymi, natomiast to, że uczniowie wejdą w miejsca, gdzie naprawdę więźniowie byli przetrzymywani. Zobaczę, jak to wyglądało. Na pewno to zapamiętają.
1: W wydarzeniu wezmą udział także grupy rekonstrukcyjne, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Krakowa.
2: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: 80 tysięcy pasażerów, 70 tysięcy przejechanych kilometrów i wysokie noty wystawione przez użytkowników. Tak w skrócie przedstawiają się 2 lata funkcjonowania systemu Likebus. Zarząd Transportu Publicznego zakończył ten pilotażowy program, ale usługa zostanie z mieszkańcami Skotnik na dłużej. Co więcej, dostępna jest też już nowa wersja aplikacji przypisanej do systemu.
3: To zmieni nasze miasto.
4: To system, który umożliwia pasażerowi, użytkownikowi zamówienie danego pojazdu bezpośrednio praktycznie pod same drzwi swojego domu. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
1: Trochę jak telebus, kiedyś coś takiego funkcjonowało.
4: Może inaczej, bo telebus tutaj musi mieć te fizyczne przystanki, no i nie możemy go zamówić teoretycznie z wyprzedzeniem 15-minutowym. Tutaj w przypadku tego systemu możliwe było w ramach projektu unijnego, no i ogólnie tak jakby tego projektu badawczego, wygenerować przystanki, które są w terenie poprzez aplikację, no i umówić się właśnie tutaj, tak jak podobnie w teraz słynnych aplikacjach do zamówienia pojazdu raczej osobowego w różnych aplikacjach taksówkarskich. Natomiast tutaj, no my postawiliśmy na to, żeby właśnie była taka możliwość, taka wszechstronność, bo wiemy doskonale, że musimy wyjść frontem do użytkownika. No i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to, że nie jest to tak, jak część osób mówiła, taksówka na życzenie z budżetu podatników, ponieważ jest to, że tak powiem, usługa, która jest odpłatna, tak jak komunikacja miejska. Jeżeli posiadamy bilet na wszystkie linie, to możemy po prostu bezpośrednio podróżować. Jeżeli nie mamy takiego biletu miesięcznego, no to po prostu kupujemy normalne bilety do kasowania. Natomiast tutaj czym to jest inne od tej przysłowiowej taksówki? To, że w ramach, że jest to komunikacja miejska, no to jeżeli my sobie żądamy jakiś przejazd z punktu A do punktu B, a widzimy, że w tym samym czasie jakiś inny pasażer, możliwe, że załapie się gdzieś na tej trasie, a mają albo bardzo podobne punkty docelowe, albo przecznicę dalej, albo przecznicę później, no to algorytm tego systemu po prostu połączy te dwa przejazdy w jeden, no i tym samym zachowując przede wszystkim paliwo, czas, że nie trzeba jechać z punktu A do punktu B, potem wrócić do kolejnego punktu, no i tak w koło, tylko faktycznie chodzi o to, żeby te przejazdy były łączone.
1: Czyli zamawiamy sobie taki autobusik i po drodze możemy też zbierać, mówiąc kolokwialnie, pasażerów z różnych lokalizacji na danej trasie.
4: Mówimy przede wszystkim tutaj o terenie Skotnik, bo na tym terenie w ramach projektu unijnego został uruchomiony system. Natomiast teraz już z racji tego, że no, projekt unijny został zakończony, no, jesteśmy na takim finiszu, że no, aplikacja do tak jakby zarządzająca tym wszystkim będzie wygaszana. Będzie funkcjonowała nasza aplikacja miejska, którą będzie można pobrać od początku września. No to tutaj my będziemy chcieli rozwijać tak jakby więcej, bardziej ten system. O dodatkowe autobusy, co będzie oznaczało poszerzenie zakresu nie tylko Skotniki, bo docelowo chcielibyśmy uruchomić również w innych miejscach. No i przede wszystkim w momencie, jak to będzie nasza aplikacja, to będziemy też mogli ją rozwijać bardziej personalnie o te rzeczy, które wiemy, bo mamy cały czas zwrotne informacje od użytkowników o bolączkach aplikacji, tudzież bolączkach systemu, co będziemy chcieli, że tak powiem, rozwijać. Co jest ważne, a jeszcze nie padło, dlaczego taki system? System jest taki, a nie na przykład dlaczego nie tradycyjne autobusy. Jak większość słuchaczy zapewne wie, rejon Skotnik jest rejonem o gęstej zabudowie niskich domów, co oznacza, że no mamy tam po prostu wąskie ulice i nie jesteśmy w stanie w pełni obsługiwać tego rejonu tak samo, jak obsługujemy no, większość układu drogowego normalnymi autobusami, czy nawet autobusami mini. No tutaj w przypadku Skotnik musieliśmy wyciągnąć działo w postaci naprawdę małych pojazdów, które są w stanie przewieźć 6 pasażerów. Natomiast no, widzimy, że zdaje to pozytywny rezultat, bo no, nie mieliśmy sytuacji jeszcze takiej na dobrą sprawę, gdzie by ci pasażerowie by się nie pomieścili. No, a na dobrą sprawę rejon nie jest ogromnie wielki, więc jesteśmy w stanie szybko, kompaktowo obsłużyć ten rejon na kilku autobusach.
1: Czy mamy jakieś statystyki dotyczące liczby pasażerów i pasażerek, które i którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Like Bus w ramach tego pilotażowego programu? On chyba wystartował gdzieś z początkiem ubiegłego roku, więc no niemal 2 lata.
4: Tak, po niemal takim okresie można powiedzieć, że mamy przewiezionych 80 tysięcy pasażerów w ramach zamówionych 65 tysięcy przejazdów. Więc to nie jest traktowane stricte zero-jedynkowo jako taksówka dla jednej osoby. Również tutaj byli użytkownicy, którzy zamawiali czy to dla siebie i dla kogoś innego, czy to po prostu przejazdy łączone. Łącznie po samym terenie Skotnik Likebusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów. Średni, że tak powiem, dystans z punktu A do

0: natomiast no, też wiemy doskonale, że mieliśmy nieraz po prostu problemy i co użytkownicy mieli prawo to ocenić. Natomiast no, ocena końcowa jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, dlatego też no, wiemy doskonale, że musimy rozwijać dalej ten system, a kto wie, kiedyś dobijemy do jeszcze lepszej statystyki.
1: Kiedy państwo uruchomią tę własną aplikację i czy ona będzie w jakiś sposób połączona, albo czy być może będzie też możliwość zamawiania Likebusa za pomocą aplikacji M Kraków?
0: Tutaj przede wszystkim mamy teraz, że tak powiem, w harmonogramie dwie bardzo ważne rzeczy. Użytkownicy wszyscy korzystają z tej samej aplikacji, z której korzystali dotychczas. Natomiast od soboty będą musieli korzystać z nowej aplikacji, którą są w stanie pobrać już od początku września w normalnym swoim sklepie w telefonie, czy to dla systemu iOS, czy to dla systemu Android. Aplikacja się nazywa Likebus 2.0 i oni mogą już pobrać tą aplikację od początku września, zarejestrować się tam, ponieważ ze względu na, no wiadomo, RODO, nie byliśmy w stanie tych wszystkich kont z jednej aplikacji przeimportować do drugiej aplikacji. No i ci użytkownicy będą w stanie, że tak powiem, móc się pobawić tą aplikacją przez kilka dni. No od soboty już na spokojnie będą mogli sobie rezerwować wszystkie przejazdy. Już wcześniej będą mogli rezerwować przejazdy na najbliższy tydzień, bo również aplikacja posiada taką możliwość jak zarezerwowanie sobie przejazdu na za 3 dni.
1: A jak z aplikacją M Kraków? Będą państwo gdzieś przenosili te dane? Będzie można też skorzystać z takiej możliwości?
0: Raczej musimy pamiętać o tym, że system ten jest raczej dedykowany na razie dla jednego obszaru. W M Krakowie no, pamiętajmy o tym, że to jest aplikacja dla wszystkich mieszkańców Krakowa, więc tutaj aktualnie nie przewidujemy czegoś takiego. Natomiast kto wie, w momencie jak Likebus już będzie tak potężnym systemem i będzie w wielu dzielnicach, no to wtedy będziemy mogli ewentualnie myśleć nad przeniesieniem, ale na dzień dzisiejszy nie jest to, wiadomo, naszym głównym celem.
1: Czy mają państwo zdefiniowane obszary Krakowa, gdzie jeszcze Likebus mógłby się pojawić?
0: Mieliśmy różne rejony analizowane, czy to do projektu właśnie tego unijnego, w którym efekcie zostały wybrane skotniki. No przede wszystkim takie rejony pojawiały się też, czy to na Bronowicach, czy to na Starym Bieżanowie, więc tutaj myślę, że w przyszłości ten system powinien się tam pojawić. Natomiast nie jestem w stanie teraz określić dokładnego horyzontu czasowego, ponieważ no przede wszystkim chcemy się skupić w ramach tych skotnik na te wszystkie zgłoszenia właśnie, że nie dostaliśmy tej piątki, bo nieraz było tak, że ludzie chcieliby większy obszar, więc teraz spełniamy ich wymagania do tego, żeby później rozwijać na innych terenach.
2: Więcej na stronie ZTP.
3: Zmieniamy temat.
2: Prawie 2 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w parku Kurdwanów. Dzięki inwestycji park zyska m.in. system odzyskiwania deszczówki, zbiorniki retencyjne i przepuszczalne alejki.
3: Eko Kraków.
4: W ostatnich dniach zostały opublikowane wyniki unijnych dotacji na różnorodne działania w związku z programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I wśród projektów, które uzyskały takie dofinansowanie, znalazł się jeden z krakowskich parków. Tym razem udało się nam pozyskać takie zewnętrzne środki dla Parku Kurdwanów w dzielnicy 11. To jest blisko 1,9 miliona złotych, czyli 1 900 000 złotych, które pozwoli na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury właśnie w Parku Kurdwanów. Kwota ta wesprze projekt rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. W zachodniej części parku zaplanowano zmiany, które poprawią właśnie przede wszystkim odporność na zmiany klimatu. W ramach tych prac wykonana zostanie budowa systemu odzyskiwania wody opadowej, obejmująca wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem podziemnym do zbierania wody deszczowej oraz wgłębnikiem, czyli takim otwartym zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wody opadowej. Również zmiany będą dotyczyły nawierzchni alejek asfaltowych, które zostaną zastąpione materiałem przepuszczalnym. Będą to alejki mineralne. Wymienione też zostaną stare lampy na oświetlenie energooszczędne.

0: Więc te działania mają tutaj duże takie znaczenie środowiskowe. Na tym nam bardzo zależało, żeby właśnie w ramach tego dofinansowania takie wsparcie dla działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury właśnie zorganizować. Park zyska również nowe elementy małej architektury, budki lęgowe, hotele dla owadów. Całość oczywiście zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia drzew, bylin. Wykonany będzie też ogród deszczowy, dzięki czemu miejsce stanie się jeszcze bardziej zielone i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyrody, bo tutaj te działania z zakresu właśnie przyrody, wsparcia bioróżnorodności są bardzo ważne. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, a całkowity koniec tych wszystkich prac na ten moment wstępnie szacowany jest na trzeci kwartał przyszłego roku. To zadanie ma budowa systemu odzyskiwania wody w Parku Kurdwanów. Ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście wspierania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta. Przyczyni się do poprawy lokalnego obiegu wody, stosunków wodno-glebowych, a tym samym zapewni możliwość wykorzystania wody przez roślinność. Stworzy to też korzystne warunki dla rozwoju różnorodnych form życia, wspierając właśnie tak bardzo pożądaną w miastach bioróżnorodność. Pozwoli też na utrzymanie wyższych poziomów wilgotności w parku, co oczywiście ma pozytywny wpływ i takie przełożenie właśnie na rozwój roślinności, na zapewnienie źródeł wody dla dzikich zwierząt, szczególnie w okresach suszy. Odpowiednio zaprojektowane systemy filtracji i retencji ograniczą spływ zanieczyszczeń do środowiska, co korzystnie wpłynie na zdrowie ekosystemów i ich mieszkańców. Też bardzo ważnym działaniem w tym zakresie będzie edukacja, bo w tym projekcie również zaplanowaliśmy działania edukacyjne, które będą skierowane do uczniów szkoły sąsiadującej z parkiem, tak żeby informacja na temat tych działań i świadomość w zakresie wprowadzania tego rodzaju działań była podnoszona. Ta edukacja jest tutaj bardzo ważna, ponieważ to młode pokolenie za moment będzie kształtowało rzeczywistość, w której żyjemy.
1: Szczegóły na stronie ZZM.
2: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to ode mnie taka mała przypominajka. Nazywam się Kuba Kusy i jeszcze przez mniej więcej, patrzę na zegar, 30 minut poprowadzę dla Was magazyn Tydzień w Krakowie. Teraz czas na kulturę. To jedna z mniej rozpoznawalnych, choć bardzo aktywnych scen na teatralnej mapie Krakowa. Mowa o Teatrze Przypadków Feralnych, który po latach właśnie tej jesieni zadomowił się przy ulicy Świętego Krzyża 14.
3: Na deskach teatrów.
4: Teatr bez własnej sceny działać może. Mamy wiele przykładów, że takie teatry działają i w Krakowie, i na całym świecie. Niemniej, nie ukrywajmy, posiadanie własnej przestrzeni sprawy zdecydowanie ułatwia. Natalia Mazurkiewicz, prezes zarządu Teatru Przypadków Feralnych. Ułatwia pod kątem logistycznym, ułatwia pod kątem organizacyjnym i przede wszystkim ułatwia pod kątem artystycznym, że faktycznie możemy planować już spektakle z myślą o konkretnej przestrzeni, o przestrzeni, którą znamy, której możliwości możemy w pełni wykorzystać i do której możemy też zaprosić widzów i ugościć ich w jak najbardziej komfortowy sposób.
5: No właśnie, bo te sceny sami tworzycie od samego początku. To wy ją możecie, tę przestrzeń, przestrzeń zaplanować sobie tak, jak chcecie, pod własne potrzeby.
6: Michał Szafarski, aktor, reżyser, wiceprezes Teatru Przypadków Feralnych. Dokładnie tak. Zanim jeszcze tutaj ruszyliśmy z takim małym przedekorowaniem przestrzeni, usiedliśmy wszyscy razem z zarządem, z naszą scenografką i pomyśleliśmy, jak faktycznie ta przestrzeń może dla nas funkcjonować najlepiej, a jednocześnie, żeby też była przyjazna dla naszych gości, zarówno widzów, jak i osób, które chciałyby tutaj współtworzyć z nami tę przestrzeń teatralną, które chciałyby zaprezentować swoje wydarzenia, ponieważ też jesteśmy otwarci na to, żeby ci goście nas odwiedzali, żeby prezentowali różne formy swojej twórczości teatralnej, muzycznej, literackiej, wszelkiego rodzaju działalności artystycznej.
5: Do tej pory działaliście w klubie pod Jaszczurami w Rynku. To pewnie dość trudne pożenić działalność teatralną, działalność klubową, no w miejscu tak specyficznym jak Jaszczury.
4: My jesteśmy bardzo wdzięczni klubowi pod Jaszczurami, klubowi pod Jaszczurami za wszystkie lata, które spędziliśmy razem, za możliwości, które nam udostępnili. Jednak byliśmy tam cały czas jednym z wielu gości zarówno muzycznych, jak i pod kątem organizacji różnych konferencji naukowych, politycznych.
6: Bywało tak, że na przykład czasami zdarzało nam się nie zgrać i na przykład kiedy kończyliśmy spektakl, ruszało karaoke i przy pięknej, dramatycznej scenie na przykład ktoś umiera, nagle leciało Country Roads. No i tragedia z marszu stawała się tragikomedią. Nasi widzowie wydawali się zadowoleni. Sprawiało to wrażenie, że tak miało być, no i tego się trzymaliśmy.
5: No ale wasz teatr też jest dość specyficzny i bardzo charakterystyczny. Opowiedzcie coś o sobie, bo jesteście trochę jednak niszą. Nie będę mówił, że na marginesie, absolutnie nie, naszej nomen omen sceny teatralnej w Krakowie. Kim w ogóle jesteście? No przybliżcie trochę słuchaczkom i słuchaczom swoje biografie, swoją działalność.
4: My jesteśmy najgorszym teatrem w Krakowie.
5: Ale reklama, to antyreklamy robisz.
4: Wolę ostrzec, niż żeby ktoś przyszedł i potem był rozczarowany, dlatego niech ktoś przychodzi z pełną świadomością, co tutaj się dzieje. Zajmujemy się teatrem absurdu, zajmujemy się nim w zasadzie od samego początku, czyli od 2018 roku. Na naszej scenie można zobaczyć inscenizację tekstów Sławomira Mrożka, Jozina Ionesco, Gałczyńskiego, Różewicza, Witkacego i tak naprawdę wielu twórców właśnie działających powiedzmy w pierwszej połowie i do lat powiedzmy do lat 70. XX wieku. My traktujemy teatr absurdu jako furtkę o tym, żeby rozmawiać o tematach, które są dla nas ważne, ale nie robić w tego sposób, który ma kogokolwiek edukować. Czy dydaktyzować. Mamy nawet taką fajną sytuację, do którą możemy przytoczyć, że widzowie odbierają nasze spektakle na zupełnie dwóch poziomach, czego absolutnie nie chcemy tutaj wartościować, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Niemniej są osoby, które przychodzą, oglądają nasze spektakle, mówią świetny tekst o wolności. Przykładowo, przychodzą zupełnie inne osoby na ten sam spektakl, to akurat było na pełnym morzu Sławomira Mrożka, i słyszymy komentarz, że to jest świetny teatr dokumentalny o historii trzech rozbitków na morzu i nasz widz jest skłonny przynieść nam więcej materiałów, gdybyśmy chcieli stworzyć kolejny spektakl opowiadający o historiach tragicznych katastrof na morzu.
6: Teatr absurdu to jednak nie wszystko, bowiem mamy też w ofercie spektakle muzyczne z muzyką na żywo. W tym momencie przygotowane mamy dwa takie spektakle i to są Ballady kochanków i morderców na podstawie piosenek Nicka Cave'a. A teraz 19-20 września zapraszamy na naszą najnowszą premierę, czyli Kryzys w branży szarlatanów na podstawie piosenek do wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
5: Jest przestrzeń. No skoro funkcjonujecie już lata w Krakowie, ale no chyba zadam to pytanie, czy jest przestrzeń na teatr absurdu i jak sobie radzicie, bo takim mniej instytucjonalnym, w cudzysłowie oczywiście, teatrom jest chyba trochę ciężko albo pod górkę.
4: Jesteśmy na pewno w trudniejszej sytuacji niż teatry instytucjonalne, przede wszystkim przez ograniczone możliwości docierania do naszych odbiorców, bo zainteresowanie teatrem absurdu jest i jesteśmy w stanie zapełnić naszą salę, salę co prawda kameralną, jednak widzowie przychodzą, wracają, mamy osoby, które potrafią dwa albo trzy razy oglądać jeden spektakl. Miewaliśmy komentarze, że dopiero nasz teatr wyjaśnił widzom, jaka jest różnica pomiędzy kinem i teatrem i że teatr to tak naprawdę nie jest gorsze kino. Więc myślę, że przestrzeń na teatr absurdu jak najbardziej jest. Bardziej problematyczne jest dla nas dotarcie do odbiorców, którzy faktycznie chcieliby przyjść, tylko po prostu o tym miejscu nie wiedzą.
6: Teatr absurdu to też specyficzny humor, którego nie każdy zrozumie. Na szczęście nasi widzowie, też przez nasze kampanie reklamowe, w których staramy się odwracać sytuację, mówić, że jesteśmy najgorsi, mówić, że nic nam nie wyszło. Jeżeli ktoś zaczyna rozumieć humor naszej kampanii, to wiemy, że na pewno zrozumie też humor spektakli, które one reprezentują, a jest to świetna trampolina do poruszania różnych tematów, tematów trudnych, tematów, które dotyczą obecnego społeczeństwa. Lata 50., 60., kiedy Teatr Absurdu rodził się, to lata wielkich niepokojów, wielkiej niepewności I tak naprawdę my do tej niepewności i niepokoju wracamy. Sytuacja geopolityczna, sytuacja społeczna, wszelkie napięcia, których doświadczamy na co dzień, one bardzo mocno przywołują te perspektywy sprzed 60-70 lat. I widzimy to też w rozmowach z widzami, którzy faktycznie dostrzegają te paralelne sytuacje w spektaklach i w życiu codziennym.
5: Ja odnoszę wrażenie, że tak w latach 50., 60., gdy rodził się teatr absurdu, władza poczucia humoru nie miała za grosz. Teraz też różnie z tym bywa. No i chyba generalnie z naszym społeczeństwem jest tak, że nie mamy poczucia humoru jakiegoś tak zbytniego, albo może, nie wiem, inaczej, dystansu może do siebie i lubimy się chyba za bardzo obrażać, tak mi się wydaje, więc macie naprawdę solidnie pod górę, Keno.
4: Trochę tak, co nie zmienia faktu, że ratują nas właśnie te lata 50., 60., że nie mówimy bezpośrednio o społeczeństwie, które czyta, że tak, to są nasze bieżące problemy, to my jesteśmy tymi bohaterami, którzy występują na scenie. Nie, to byli nasi dziadkowie, to były osoby, które już w tym momencie traktujemy jako jakiś rodzaj może reliktu poprzednich czasów.
5: No trudno przekładać realia lat 50. do trzeciej dekady XXI wieku. No trudno to robić.
4: Trudno też uwierzyć, że babcia zamieni się w gęś na końcu spektaklu, co daje nam pewnego rodzaju właśnie zdystansowanie wobec tych treści, które chcemy przekazać. I myślę, że jeżeli trafimy na odbiorców, którzy to poczucie humoru jednak mają, bo jednak są takie osoby, które gdzieś funkcjonują i szukają tego rodzaju treści, chociażby sukces serialu 1670 pokazuje, że jednak mamy specyficzne poczucie humoru, które do wielu osób trafia. My mamy tak naprawdę trochę podobny humor jak w wspomnianym serialu.
6: Ten płaszcz teatru absurdu nam na to pozwala, bo faktycznie czujemy pewien dystans. Troszkę historyczny, troszkę ten fizyczny do tych postaci, które obserwujemy na scenie. Więc nawet jeżeli, cytując klasyka, z czego się śmiejecie, z siebie się śmiejecie, widzowie nie do końca są tego świadomi, a potrafią się świetnie bawić. Nawet widzimy to w spektaklach, kiedy mamy bardzo mocno rozwiniętą tę strefę interakcji aktora z widzem, kiedy de facto aż aktor ośmiesza widzów. To jest w lekcji Jozina Ionesco, ośmiesza ich jak uczniów nieprzygotowanych do lekcji, a oni zamiast się obrażać, no to śmieją się. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy aktor pyta na przykład męża, a żona wtedy dosłownie zrywa boki.
5: A mieliście kłopoty przez ten wasz humor albo przez absurd, przez groteskę? Czuliście w pewnym momencie, że a nie, chyba trochę jednak przegięliśmy, przesadziliśmy i może to się nie do końca dobrze dla nas skończyć?
4: Chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy się obawiali jakiejś katastrofy ze strony publiczności.
5: A nie tylko publiczności, różnych instytucji na przykład też, bo takie rzeczy też się zdarzały, pikiety pod teatrem i tak dalej.
4: No my dopiero teraz mamy własną siedzibę, więc dopiero teraz mogą przyjść z tymi pikietami. Niewykluczone, że jeszcze nas to czeka. Na razie takiej sytuacji nie mieliśmy. Jedyne sytuacje to było spotkanie się z niezrozumieniem, że na przykład w tym momencie będziemy też premierować z Nocą Cudów Gałczyńskiego. To jest bardzo abstrakcyjny tekst, gdzie babcia wierzy we wszelkiego rodzaju cuda. W pewnym momencie wsiada na miotło i odlatuje po prostu w sposób całkowicie abstrakcyjny. Są widzowie, którzy właśnie to rozumieją i rozróżniają to w kontekście realistycznej konwencji filmowej, jako przykład właśnie czegoś zupełnie innego, co może nastąpić w teatrze, są widzowie, którzy powiedzą wprost, głupie. No i jakby to były jednak niestety najbardziej radykalne reakcje. Nie mamy tutaj jakiejś dramatycznej historii o pikietach. Wszystko przed nami.
5: To słuchajcie, scena jest co prawda kameralna, ale skoro to wasz dom, no to oprowadzajcie. To powiedzmy, co w teatrze być musi, czego nie ma, co jest waszym marzeniem, żeby tutaj na tej scenie na krzyża się pojawiło. Które z was zaczyna oprowadzanie?
6: Rzecz najważniejsza w teatrze, od której zaczynamy każdą próbę, czyli ekspres do kawy. To jest pierwsza rzecz, którą kupiliśmy tutaj do teatru. Następna rzecz to miejsce, gdzie ten ekspres musi się znajdować, czyli kulisy. Stworzyliśmy kulisy. One, jak to w teatrach offowych, są może i wąskie, ale za to przeładowane do bólu. Także aktorzy mogą tylko w nich stać, nie będą mieli okazji siedzieć, ale nic nie szkodzi, ponieważ u nas spektakle są tak skonstruowane, że aktor nie ma czasu się nudzić. Jak już wyjdziemy z naszych kulis, możemy spojrzeć na naszą publiczność. Publiczność dosyć kameralną, na 40 osób, może do 50.
5: Kurtyna jest, to Wyspiański co prawda nie malował ani ten, ale jest.
6: Tak, delikatna kurtyna jest, delikatne kulisy z bocznych kurtyn też są. Mamy również specjalne wyjście, które pozwala nam okrążyć scenę tak, żeby widzowie się nie zorientowali. Mamy reflektory. Kiedyś słyszałem, że podobno miara jakości teatru mierzy się ilością reflektorów. Tym się inspirujemy, dlatego inwestujemy w reflektory.
5: Więcej kilowatów.
6: Więcej kilowatów, na szczęście LED-owe, więc rachunki jeszcze nie wzrastają aż tak. Wszystko przez ekspres do kawy.
5: Krzesła są na widowni też.
6: Krzesła są, czekają na widzów. Niektóre miękkie, niektóre nie. Tutaj zależy od biletu premium. Dodatkowo mamy wyposażenie muzyczne właśnie do spektakli muzycznych. Mamy masę rekwizytów, które znajdują się w tym hobby horsing, w tym przetykaczka do ubikacji. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ich używamy, no to zapraszamy do nas na Świętego Krzyża 14.
4: Z remontu zostało nam jeszcze bardzo dużo kartonów. Te kartony też nie są przypadkowe, stanowią scenografię naszego najbardziej kultowego spektaklu, czyli lekcji. Tam profesor żyje w kartonowym świecie, w którym nigdy się nie wypakował.
5: Myślałem, że M jak miłość.
4: Myślał...
5: Nie, bo to tam, ten serial i kartony, katastrofa z kartonami, tak?
4: Tak, no to tutaj też mamy podobną katastrofę, tutaj one służą, a może nie będę zdradzać, za co służą. W każdym razie wyciąga się z nich bardzo różne rzeczy, chowa się do nich bardzo różne rzeczy i nie tylko rzeczy.
6: My jako patrioci też często słyszymy takie powiedzenie, że nasze państwo jest z kartonu, więc dlaczego teatr nie może być z kartonu?
5: Ja bym wolał teatr walczący, skoro patriotami jesteście.
6: Tak, walczymy ze wszystkimi tak naprawdę walczymy. Walczymy z aktorami, którzy na próbę o 17 przychodzą o 19.
5: Trzeźwi?
6: Przepraszam, nie słyszałem pytania. Walczymy z różnymi dofinansowaniami, bardzo chcemy ich nie dostawać. Skutecznie nam się to udaje. Walczymy z naszymi widzami, którzy bardzo chcieliby wnieść kawę, herbatę na widownię. Tłumaczymy, że jednak może nie jest to wskazane. No i walczymy ze sobą sami, żeby jednak kolejny rok, kiedy mówimy, w tym roku na pewno zamykamy, poprowadzić te instytucje dalej.
1: A jeżeli zainteresowała was historia tego najgorszego teatru w mieście, tu uwaga, w radiu nie widać mrugnięcie okiem, to odsyłam was oczywiście do mediów społecznościowych i na stronę internetową Teatru Przypadków Feralnych. Ja teraz na chwilę znikam, bo czas na krótką przerwę. Po niej będzie o zielonych albo niebieskich inwestycjach w parku Kurdwanów i o Lajkbusie. Zostańcie z nami.
2: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Kontrolowane poślizgi, techniki ratunkowe i przełamywanie barier psychologicznych. Przez cały weekend Zarząd Dróg zaprasza na zajęcia w Miasteczku Bezpiecznej Jazdy. To z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest mobilność dla każdego.
3: Jeszcze tylko kilka dni.
7: Zarząd Dróg co do zasady na co dzień dba o to, żeby drogi w mieście Krakowie i ulice były odpowiedniej jakości. Natomiast równie głęboko na sercu leży nam bezpieczeństwo, jakie na tych drogach powinno występować, gdy idzie o ruch zarówno samochodów, jak i pieszych, jak i rowerzystów, czyli wszystkich uczestników ruchu drogowego. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W związku z tym, wykorzystując tydzień mobilności tegoroczny, europejską rokroczną akcję, postanowiliśmy przy pomocy również naszych partnerów wybudować takie specjalne miasteczko na parkingu pod centrum handlowym M1. Miasteczko bezpiecznej jazdy. Robimy to po to, żeby troszkę poszerzyć taką wyobraźnię kierowców, żeby kierowcy krakowscy mogli na własnej skórze w kontrolowany sposób, w kontrolowanych warunkach przekonać się, co by było, gdyby przeszarżowali, tak mówiąc po ludzku. Więc będzie symulator dachowania. Jak dowiedziałem się niedawno, funkiel nówka nieśmigany, więc kto z państwa jako pierwszy będzie się dał symulować, to będzie jakby zupełnie pierwszą osobą, która oczywiście po testerach, która przeżyje coś takiego. Będzie symulator zderzenia, czyli na własnej skórze przekonamy się, jak silne, nawet przy takiej niewielkiej niewielkiej prędkości jest zderzenie i jak to się przeżywa. Będzie można przeżyć wybuch poduszki powietrznej. Ja to przeżyłem kiedyś w realu, nic przyjemnego, więc to wszystko wpłynie na naszą wyobraźnię i mam nadzieję, że krakowscy kierowcy, którzy jakby przejdą przez te symulacje, no troszkę potem inaczej spojrzą na to, jak się jeździ po krakowskich ulicach i żeby jednak tak bezpiecznie operować prawą nogą. Do tego również będą takie próby kontrolowanego poślizgu, też jest taka możliwość. Wszystko pod czujnym okiem Tomasza Czopika, byłego wielokrotnego rajdowego mistrza Polski, więc człowieka, który się naprawdę zna na prowadzeniu samochodu. Więc warto może poświęcić troszkę czasu i przyjść w najbliższą sobotę, 12 września, pomiędzy godziną 10 a 18, z taką małą przerwą w środku dnia między 13.15 a 14.15 na przerwę techniczną. Warto przyjść, pojawić się, zarejestrować się i skorzystać z tych atrakcji, bo one naprawdę otwierają oczy, wyobraźnię i później siadając za kierownicę i wyjeżdżając na ulicę Krakowa będziemy może troszkę mądrzejsi i trochę inaczej popatrzymy na to, co się dzieje na ulicach i co może się ewentualnie stać.
5: Mówiliśmy o atrakcjach dla kierowców albo o próbach, które mogą przejść kierowcy. No pytanie, co z pozostałymi tak zwanymi użytkownikami dróg, chodników, dróg dla rowerów albo ciągów pieszo-rowerowych?
7: Oczywiście będą również i inne atrakcje poza atrakcjami dla kierowców, bo to wydarzenie jest rodzinne. Będzie taka strefa dla dzieci z między innymi malowaniem twarzy. Będzie można takie podstawowe znaki drogowe, się z nimi zapoznać. Kto będzie zainteresowany, to również będzie stanowisko naszego laboratorium drogowego, więc tam będzie można zobaczyć, jak się bada drogi, właśnie chodniki, czy drogi dla rowerów, więc naprawdę sporo się tam będzie działo.
5: Hot dogi z asfaltem.
7: Tak jest, dokładnie tak, czyli takie wałki wyciętego asfaltu, więc będzie można zobaczyć te struktury drogi. Natomiast to oczywiście też jest tak, że te symulatory, o których mówiliśmy wcześniej, one nie są tylko przeznaczone dla kierowców. No, ktoś, kto nie jest kierowcą, a chciałby spróbować zobaczyć, jak to jest, to oczywiście też może to zrobić. To nie jest tak, że to jest tylko dla posiadaczy prawa jazdy. Absolutnie nie. Każdy, kto będzie chciał spróbować, to rzeczywiście będzie mógł tego doświadczyć na własnej skórze. Także zapraszamy gorąco, najbliższa sobota, 12 września, parking pod M1 w Krakowie.
5: Więcej na stronie ZDMK, a my zmieniamy temat. Fabryka Schindlera, historię miejsca. To najnowsza wystawa, jaką od połowy października będziecie mogli oglądać w tym właśnie oddziale Muzeum Krakowa. Ekspozycja to opowieść nie tylko o samej fabryce, ale także o ludziach i Zabłociu, które dawniej było bijącym sercem krakowskiego przemysłu.
3: Muzea w Krakowie.
8: Przede wszystkim to jest odpowiedź na takie zapotrzebowanie, które słyszymy od strony naszych zwiedzających, przyjeżdżających z całego świata. Bartosz Heksel, jestem kierownikiem oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, a także kuratorem wystawy Fabryka Schindlera, historii miejsca. Ci ludzie chcą się dowiedzieć więcej o samym miejscu. Dlatego proponujemy, oprócz tego, że jest znana historia wojenna Oskara Schindlera, który poprzez swoje różne działania był w stanie uratować 1100 osób pracujących w tej fabryce, którą zarządzał, ale też kilku innych sąsiednich zakładów. Ale my opowiadamy też o tym, że to miejsce przecież miało swoją wcześniejszą historię, a także późniejszą, aż do właściwie współczesności. Tak? Więc opowiadamy zarówno o początkach rozwoju przemysłu na Zabłociu, na przełomie XIX-XX wieku. To był taki obszar początków właśnie przemysłu. Opowiadamy o żydowskich przedsiębiorcach, którzy odegrali dużą rolę w kształtowaniu właśnie tego okresu właśnie końca XIX wieku, początku XX wieku i samym rozwojem przemysłu na terenie Podgórza. Oczywiście historia wojenna, ale również późniejsza. Zakłady Telpot, jedne z największych zakładów produkujących właśnie różnego rodzaju części do radioodbiorników, aparaturę bardziej specjalistyczną, zatrudniały blisko 5 tysięcy osób, tak? Ale przez praktycznie cały okres siedzibą główną była właśnie Lipowa 4, dawne budynki wykorzystywane w czasie okupacji niemieckiej. To jest też także historia o tym, jak po 89 roku na fali przemian społeczno-gospodarczych ten przemysł zaczyna upadać, zmieniają się te obszary poprzemysłowe. Mówimy o tym, jaką rolę odegrał w ogóle film Lista Schindlera, który spowodował to, że nagle do Krakowa zaczęli przyjeżdżać ludzie zainteresowani tematyką wojny, zainteresowani miejscami, które znalazły się w filmie, albo które, można powiedzieć, udawały pewne miejsca historyczne, tak jak kamieniołom Libana.
5: No właśnie, jeżeli ktoś nie zna tej wojennej historii i przypadkiem trafi na dno kamieniołomu Libana, zobaczy gdzieś tam w ziemi wdeptane macewy, no sobie pomyśli, ratny boskie, Kraków nie zadbał o swoje żydowskie dziedzictwo, to jednak są makiety stworzone na potrzeby filmu.
8: To jest też taka ciekawa historia związana z tym, że zazwyczaj takie dekoracje, scenografie filmowe mają dosyć taki krótki swój żywot.
5: A one są trwałe, przecież tak, ileż lat? Prawie 30 lat.
8: Tak, że coś, co miało być tymczasowe, przetrwało, wpisało się w ten krajobraz, no i dzisiaj też trwa jakby dyskusja, co zrobić z zagospodarowaniem tego terenu, który tak naprawdę leży tuż obok prawdziwego obozu, którym więziono właśnie junaków z Baudinstu, czyli służby budowlanej. Więc ta historia rzeczywista z pewnym wyobrażeniem nakłada się. O tym chcemy powiedzieć, o pewnych właśnie rzeczywistości i fikcji w filmie Lista Schindlera, ale jesteśmy przekonani, że bez tego filmu, bez tego zainteresowania nie byłoby w tym miejscu muzeum. Prawdopodobnie te budynki podzieliłyby los innych poprzemysłowych budynków w tej części miasta, czyli zostałyby zniszczone.
5: Tak, zastanawiam się trochę nad koncepcją tej wystawy i nad miejscem właśnie, no bo wystawa poświęcona jest bardziej miejscu w szerszym kontekście, też ludziom, do tego zaraz przejdziemy, ale tak przyszło mi do głowy, że Zabłocie do tej pory nie doczekało się jakiegoś takiego upamiętnienia właśnie jako obszar i jako samo z siebie miejsce. Mamy Muzeum Podgórza, Zabłocie częścią Podgórza jest, ale jednak specyfika Zabłocia była trochę inna albo zupełnie inna niż samego tego macierzystego Podgórza i być może, no nie wiem, czy Emalia myślałaby o tym, żeby rozszerzyć trochę działalność właśnie na okolice, bo przecież i po sąsiedzku mamy i Hutę Szkła i wspomniany Telpot i tych zakładów masę, do dzisiaj zresztą ocynkownia na Zabłociu działa.
8: Tak, natomiast wystawa jest ułożona, można powiedzieć, takim przebiegu chronologicznym, czyli poznajemy te dzieje wcześniejsze, przedwojenne, tą historię wojenną, ale też to, co się dzieje z samym Schindlerem, z ocalonymi ludźmi dzięki niemu po wojnie. Oni zabiegali przez wiele lat o tym, żeby ta historia była znana, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się Schindlerowi za uratowanie ich życia, za uratowanie życia ich bliskich. I mówimy też o takich postaciach jak chociażby Mietek Pemper czy Leopold Pfefferberg, którzy przyczynili się do tego, że najpierw powstała książka Thomasa Kennelly'ego Arka Schindlera, a później jej ekranizacja już znana na całym świecie, czyli słynna Lista Schindlera. Część z tych ocalonych przez Schindlera przyjeżdżają do Polski po wielu latach właśnie w związku z otwarciem wystawy w 2010 roku. Także trochę ta opowiadana przez nas historia zatacza takie koło, tak? Ona nie kończy się w 1945 roku. Ci ludzie żyją w różnych miejscach na całym świecie, ale część z nich przyjeżdża na otwarcie wystawy. To jest taka sentymentalna podróż, często po kilkudziesięciu latach wracają do Polski po to, żeby być częścią tej wystawy, a przede wszystkim świadczyć o tej historii, która się wydarzyła. Także właściwie można mówić, że wystawa opowiada ponad 100 lat historii budynku, okolicznego Zabłocia, a także ludzi, którzy tą historię kształtowali. Natomiast nawiązując, my chcieliśmy też pokazać to Zabłocie współczesne, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu, dwudziestu lat zmieniło się bardzo, tak? Z obszaru takiego poprzemysłowego stało się zupełnie czymś nowym, z nowymi mieszkańcami, ale są miejsca, które zachowały ten swój pierwotny charakter. Właśnie ten fragment ulicy Lipowej z dawną fabryką Schindlera, z krakowską Hutą Szkła. To jest właśnie, można powiedzieć, taki wycinek tego dawnego świata, który przetrwał. Przetrwał też dzięki właśnie trochę mitowi stworzonemu przez popkulturę. Ale no jest i pewnie dalej będzie, tak? No bo trudno sobie wyobrazić jakąś taką wielkie przeobrażenie tego obszaru. Wiadomo, zmienili się ludzie, jest dużo ludzi nowych, którzy nie znają historii tego miejsca. Nie słyszeli być może o Telpodzie, który no, zniknął jako, można powiedzieć, taki symbol końca tej przemysłowej epoki na Zabłociu. Do nich też chcemy dotrzeć, nie tylko z wystawą, ale z ofertą różnych wydarzeń towarzyszące, chociaż wiadomo, że no, tym pierwszym odbiorcą będą ludzie, którzy przyjechali do Krakowa właśnie z myślą o tym, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o samym miejscu i o Oskarze Schindlerze.
5: A nie jest trochę tak, że fabryka Emalia została trochę zdisneylandyzowana, używając socjologicznej nomenklatury, bo tak, podjeżdżają pod Emalię meleksy i takim meleksem można zwiedzić sobie Stare Miasto, taka obwoźna wycieczka, oprócz tego propozycje stałe wycieczek, czyli Auschwitz, kopalnie soli w Wieliczce i Emalia. Mamy po prostu kolejne punkty do odhaczenia, jak w Disneylandzie.
8: Myślę, że dla części osób to jest taki... najważniejsze jest to, żeby być w jakimś miejscu, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie i tyle, tak? Tak jak mówimy właśnie, odhaczyć kolejne miejsca, które gdzieś są, nie wiem, popularne, albo byli tam już znajomi, albo jeszcze ktoś inny. Natomiast to jest miejsce, wydaje mi się, też szczególne, bo w dalszym ciągu przyjeżdżają może już nie ocaleni, ale ich krewni, ich rodziny. Dla nich jest to zupełnie inne doświadczenie.
1: Wystawa od 15 października w fabryce Emalia Oskara Schindlera przy ulicy Lipowej.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Mon.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what it
12: is. Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
13: Witam.
12: Umówiliśmy się...
13: A nie, poczekaj, przepraszam.
12: No?
13: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to zrzuć...
12: Tak, na początku? Przeważnie na może żółwia możemy zrobić.
13: Aha, żółwia. Dobrze, dobrze.
12: Zróbmy żółwia.
13: Dobrze, dobrze.
12: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
13: Tak.
12: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
13: Słuchaj, ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy, no.
12: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny, czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show, to żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
13: Dobra. Mam dobry vibe.
12: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
13: No nie wiem, no... Jednak,
12: okaże się.
13: To się, wiesz... Ja tak, wiesz, jak ty mi mówisz, no będzie grubo, no to ja
12: mówię,
13: no
12: jeszcze tak nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje speciale.
13: Jak to
12: przykład.
13: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
12: No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
13: Nie. Ja to, wiesz, się dystansuję trochę od tego. Nie, tak przynajmniej mentalnie.
12: Mhm.
13: Ale no robię. W sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię. No,
12: no to... Pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardziej oczywistych pytań dla raperów.
13: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
12: Tak. Cezary, dlaczego hip-hop?
13: O, mega mocne pytanie. Słuchaj, no to jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No bo po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi. No i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym... Mam wrażenie, że hip-hop no przez całe moje życie jest taką jakąś jakimś czymś, co nade mną, myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakichś mniej więcej.
12: Mm.
13: Więc kurde, chociaż też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
12: Myślę, że tak. Tedy versus Peja. Kurde.
13: Tak, myślę, że dużo osób wtedy. Tak. Że się hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne.
12: Bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do niecnych czynów ze strony Ryszarda.
13: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba?
12: Właśnie, wszedłeś? U mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię opowiadać, to nie jest o mnie dzisiaj, ale lubię to opowiadać, że ja jak byłem naprawdę takim gnojkiem kilkuletnim, to jeszcze dużo czasu spędzałem u babci, która miała cały pakiet telewizji z dziadkiem, bo dziadek był schorowany i po prostu siedział na chacie, oglądał telewizję, co miał robić biedny. I miał wszystkie kanały na świecie, gdzie ja miałem tą przysłowiową jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. To tam było wszystko i była Viva między innymi MTV. I na Vivie kiedyś było tak, że leciał teledysk jakiś, powiedzmy, nie wiem, Britney Spears Toxic, ale obok miałeś trzy następne klipy, które polecą. I ja po prostu całymi dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które... Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał o pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na jakimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam paroduje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
13: Na innym levelu, prawda?
12: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa TDP-a, czy tam Peja versus TD, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić. Ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym ty, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej, szerzej. To na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał. I to był jakiś taki zapalnik, no nie? Że co tam się dzieje? Posłucham tego. No i...
13: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim... czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów. Ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko, no to nie czujesz, żeby treści... O Jezu, już widzisz, no.
12: I już muszę sobie zapisać, minuta 10:27.
13: Aj, aj, aj.
12: Będę, piątaka będziemy tutaj wrzucać na każdym ten.
13: Dobrze.
12: Dawaj, TDP ja, jesteśmy.
13: Jesteśmy, już się nie zatrzymujemy. No więc wiesz, ja tak nie czułem, że to jest trochę dla mnie muzyka, no bo wiesz, rozboje, kradzieże... przemoc, no to były rzeczy, które jednak gdzieś tam mnie ten, no i wiesz, no hip-hopu, jak ja byłem mały, to słuchali, wiesz, kurde, ci chłopcy, z którymi mama mi się nie pozwalała kolegować, bo używają brzydkich słów.
12: I leciała firma z telefonu.
13: Leciała wtedy firma, oczywiście. Różne ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy
12: i pilniczki.
13: A pan z czeski, gwoździe, pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
12: WWO halabardy.
13: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. Uh-huh. I wiesz, i wtedy miał na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, że tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
12: okay,
13: że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami. To też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
12: tak,
13: hip-hop.
12: On napisał przecież do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
13: Tak, tak, tak. On,
12: tylko nie
13: on
12: pamiętam
13: mówił
12: tytułu.
13: W CGM chyba u Rawicza.
12: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Wydaje mi się, że Flint wtedy tak. Rawicz raczej leczył wątrobę czy tam nerkę, przepraszam.
13: Nie, od jarania to chyba co innego.
12: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania dlaczego hip-hop, tak, i że to i że później ten TD i Peja. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów, skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam, człowieku, wypisane tak. Charlie P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się, nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Charlie P, Charlie P, że
13: bardziej
12: to było...
13: do Cardi B.
12: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem. Ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
13: O, to jedna z moich ulubieńszych.
12: No i Ponciaty i Młody Ponti.
13: Jest, a, Pontiac Bandit. No, chyba właśnie chyba ostatnio skrystalizował. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmondziaka, tą jego szeroką gamę określeń. Jeszcze miałem ksywę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Ponteski.
12: Po prostu. Tak, po prostu. Nie, to nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
13: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Tak powiedział mi... Pontiac Bandit do mnie powiedział. Ja mówię,
12: bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś tak, nie wiedział, to istnieje takie auto jak Pontiac. Pontiac Bandit. Teraz nie wiem,
13: czy nie Polsce jeździł ten. Jakieś seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
12: Uj, to nie wiem. Ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
13: A, bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos. Bardzo dziękuję za to pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy i ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
12: Ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
13: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo, ale to nie ja w każdym razie.
12: Okej, dobra. No to takie, wiesz, najważniejsze, już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dnie miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
13: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie... jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział, ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
12: Nie wiem, nie znam, ale
13: to
12: jeżeli...
13: jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakieś sarmata, jakieś prawdopodobnie. Jakiś Jakub Szela czy coś. Dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
12: Dziękuję, że to zrobiłeś.
13: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
12: Jest okej, okay, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów... słucham i przesłuchałem sobie, więc
13: co ty myślisz?
12: Podrążmy, bo ja bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
13: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
12: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że a, dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
13: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Mhm. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład swój folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
12: Masz telefon, myślałem, mam, że wyjmiesz telefon. Notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
13: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. Ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, okay. O, na przykład mam zapisany rym, że fajnie by było rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie do czegoś.
12: No tak.
13: Na przykład. Albo na przykład... albo kontrachenci i kontrahenci, ale to myślę, że kontrahenci to już było ze trzy razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
12: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
13: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na wymowie.
12: O!
13: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie to nagram. Ale właśnie, no tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś, już Kaziu Rabulas coś czuje, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
12: To nie. Dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też powiadomić, poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób Lizo. I myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out. To nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo...
13: Ale też się ze mną nie ceregiel.
12: Bo to. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma. Po prostu takiego funny comedy rap, to ja tutaj mam wypisane 3 ksywki, wiesz. A ty jeszcze nie robisz tego w stylu, że tak, teraz zapowiadam epkę i za tydzień na streamingach, tylko po prostu sobie wrzucasz raz na, kurczę, nie wiem, pół roku kawałek. A i tak to wychodzi.
13: Yeah.
12: A czy między tymi numerami, co wychodzą raz na pół roku, czy raz na miesiąc, czy różnie, to coś jeszcze powstaje, czy jest tak, że jest ten numer, dobra, wrzucamy?
13: Jest ten numer, dobra, wrzucamy.
12: Jeden kawałeczek. Czyli w życiu byś miał ich ile? 15?
13: Może gdzieś. Ja też, wiesz co, ja też lubię hip-hop pod tym kątem, że ja na przykład jestem dosyć otwarty na featuringi i to jest na przykład, ostatnio się spotkałem z moim kolegą Piotrem Splinem z Gdańska, który też jest komikiem, też nagrywa. I wiesz, spędziliśmy sobie dzień, on mnie zaprosił na ficik, dawno już się nie widzieliśmy w sumie, każdy tam coś skrobnął. Ja też nie muszę się z tym, wiesz... normalnym stanie rzeczy bym powiedział jeść, ale no nie przygotowałem się w ogóle, nie mam takiego, nie muszę się z tym ceregielić, no to też nie jest dobre słowo, nie muszę dbać o to, żeby wiesz, był beat, nagrywka, coś tam, ktoś mnie zaprosi na ficika, ja mówię, słuchaj, ja to nawinę, przyjeżdżam, nawijam, ktoś potem się tym zajmuje, bo wiesz, zorganizować to tam, dokładnie. Jakieś te wszystkie rzeczy. To
12: jak Góral mówił o dogrywce do miurze, ja pod takie bity to piszę w 6 minut.
13: O Jezu, Don Góralesko to jest mój spirit animal w ogóle, jak on ma, Jezus Maria, muszę to opowiedzieć, bo to jest niesamowite. To jest historia nie moja niestety, to jest historia z trasy Please Stand Up,
12: okay.
13: Która w ogóle pokazuje, jak Don Góralesko jest totalnym szefem. Otóż jest sytuacja hotelowa, wieczorowa, jest sytuacja, że tam biesiadującym biesiadnikom zachciało się jeść. I została zamówiona pizza do hotelu. No i Don Góralesko otwiera panu pizzermanowi drzwi. I pan pizzerman z pizzą mówi: ja, Don Góralesko, Jezu, to mam wszystkie twoje płyty. Na co Don Góralesko mówi: ta, to je i zamyka drzwi. No i słuchaj, czy można być większym gigaczadem? No nie sądzę.
12: Czekaj, bo Góral był.
13: Bo ja ci przerwałem, a my...
12: Ja już tam... nie wiem, zostajmy przy tym spirit.
13: Gadaliśmy o featuringach, tak. że Góral ma taki... taką.
12: Że ja filozofię. Się wciąłem z tym miło, że ja tu piszę pod takie bity w 6 minut, a ty powiedziałeś, że dogrywałeś się do kumpla ostatnio i że spoko luzik, że fajnie się tak dograć.
13: Tak, fajnie. Teraz na przykład teraz jestem szczęśliwy, że będę miał featuring też moim ulubionym raperem Michał Wojtek, Wrocław.
12: O!
13: Bardzo pozdrawiam.
12: O, bardzo fajna epka ostatnio.
13: Świetne, świetne. No, no ja jestem mega fanem Michała Wojtka.
12: Bardzo, długo go nie było też.
13: Długo go nie było, ja mu bardzo kibicuję i kurde, też chętnie się mu dogram, żeby coś tam przyświrować, że tak się wyrażę, klautu jego twórczości, ponieważ uważam, że warto.
12: Jak ktoś mówi ksywa Michał Wojtek, mam jedną anegdotkę, pozwolę sobie też zarzucić. On kiedyś, to było, nie wiem, 10 lat temu, zrobił jedną, jedyną rzecz, która jemu jako polskiemu raperowi się udała pod zagraniczny beat. Że nagrał pod instrumental Kanye'ego Westa Real Friends i zrobił to tak, że brzmi to bez przypału. Tak. I to jest jeden, tak, jedyny przypadek w Polsce, kiedy ktoś wziął zagraniczny instrumental i nawinął na nim po polsku i to brzmi dobrze. I to jest naprawdę zajebisty kawałek. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa numer w jego wykonaniu, ale myślę, że jak wpiszecie Michał Wojtek Real Friends, to i tak znajdzie, nie? Więc polecam serdecznie, to jest świetny numer. On tam też się rozliczał, tam były jakieś akcje bardziej krzywe czy nie krzywe, ale no polecamy serdecznie. Tak, kurczę, tak. Kiedy to nastąpi z Michałem Wojtkiem?
13: Kurde, wiesz co, no mamy dosyć teraz, jesteśmy na takim etapie, że już jakiś czas temu się umówiliśmy na ten feat i Michał był u mnie właśnie na występie we Wrocławiu. Problem jest taki, że ja trochę lubię inne bity niż on i na przykład na bitach, które on... na bitach, które on... No bo on, wiesz, on jest takim... On ma taką umiejętność i... Których ja nie mam, więc na takich bitach, na których on się czuje świetnie, ja się czuję mniej świetnie. I wiesz, jak ja puściłem taki melodyjny bit mojej dziewczynie, wiesz... No mówię, no to może do tego z Michałem Wojtkiem. A ona mówi, słuchaj, on cię zje dupą na tym bicie. Bo wiesz, ja na przykład potrzebuję takich bitów, które trochę mnie pchają do przodu, a dla niego to są, wiesz, coś, no to chyba nawet Michał Wojtek mówił, że dla niego to jest w ogóle, takie bity to są łatwizny trochę, że one są takie... Znaczy nie, to nie jest oficjalna rzecz, którą on powiedział, tylko chyba właśnie Fistach mi o tym mówił, jego producent.
12: Tak, że, no że dla niego by po prostu jest za prosty do nawinięcia i
13: Dokładnie. Więc no ja tutaj, wiesz, muszę troszeczkę... Musimy się gdzieś spotkać w środku, żeby to, jeśli chodzi o taśmę profesji... Wojciech Mann stoi po prostu i ja chcę melodyjną...
12: Musimy teraz jakiegoś, wiesz, rapowego dziennikarza tutaj właśnie, albo Flinta, albo kogoś, że Flint stoi i zrzuca te taśmy, tak. Ten beat, Shook Ones Part 2, pyk, po jednej nucie. To już nie ten program, to już zmieszałem. Dobra, no to był Góral, Michał Wojtek. Kogo byś jeszcze dorzucił do takich swoich evergreenów, że Charlie P, myślę, że Rychu, kurczę, mam jakieś takie wrażenie, że pałasz do niego sympatią.
13: Lubię Rycha Peje, no? W sensie, ale ja lubię Rycha Peje, ale mniej za, bardziej za bycie Rychem Peją. W sensie, okay. Bardziej... że on jest jakimś takim, w sensie podoba mi się to, jak on żyje, podoba mi się to, że on właśnie, wiecie, paradoksalnie, wiesz, że on nie udaje, wiesz, że jest młodszy niż jest, przede wszystkim. Uważam, że się dosyć godnie zestarzał, Rychu.

0: Jest 2115 jest wyśmienitym raperem. Uważam, że młody Matczak jest wyśmienitym raperem. I naprawdę w ogóle. No to jest też taka rzecz, właśnie wiesz, tych dwóch powiedzieć, to jest tak jak powiedzieć, ktoś powie, że lubi tam Eda Sheerana, czy kogoś, ty wiesz. Tak. Czy Katy Perry.
1: Lubię kuchnię włoską, carbonara i pizzę.
0: No. Tak, tak. Natomiast no mało. No kurczę, no.
1: Kurdele.
0: Kurdele, no. No uważam, że to są naprawdę wybitnie uzdolnieni mężczyźni młodzi.
1: Oczywiście, że tak.
0: Chociaż na przykład, no młody Matczak, to ja mam z nim taki problem, że on jest, że jest dwóch Matczaków trochę, że jest taki Matczak.
1: No on już chyba sam nie wie, ilu ich jest, no.
0: Prawdopodobnie tak. Że jest taki Matczak młody właśnie z pato inteligencji, jest młody Matczak z pato, jest młody Matczak bardzo, wiesz, w kurde, jak witam konsumenta, bardzo samoświadomy, bardzo, wiesz, buntowniczy, bardzo w ogóle niedbający o rzeczy, a jest młody Matczak, który, wiesz, ma potrzebę pójść do jakiegoś streamera i powiedzieć, yeah, I'm famous rapper in Poland. Yeah.
1: Mówisz o sytuacji z Aishą Speedem.
0: Mówię o sytuacji z Aishą Speedem. To mówię, Jezu, młody Matczak, co ty robisz? Ty w ogóle nie jesteś, it's not młody Matczak, I know.
1: W ogóle nie jest potrzebne, nie? W ogóle nie. Kupuje starym willę w Hiszpanii, a tu się pucuje do kogoś.
0: No ale widzisz, właśnie to jest, na przykład to jest to, co kiedyś miał, mi się wydaje, Bad Bunny właśnie. To jest ten taki kompleks trochę, trochę kompleks stanów, trochę kompleks pochodzenia. Że wydaje mi się, że właśnie Bad Bunny bardzo ciekawie się tego wyzbył, bo trochę wrócił do tych portorykańskich korzeni, ale no przez dłuższy czas, wiesz, no takie rzeczy jak związek z Kardashianką, takie rzeczy jak w ogóle pukanie do tych drzwi i tak czucie się wobec amerykańskiego przemysłu gorszym i takim no doskakującym. No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś konflikt u pana młodego Matczaka. Niemniej, no kurde, no to jak on składa, w sensie jak ja go posłucham, wiesz, jak ja sobie włączę młodego Matczaka na bitach takich właśnie boom-bopowych. Jezus Maria, no to chłop. Kawałek Arizona 2013-2016, to ja po każdym występie, to jest w ogóle mój trasowy kawałek, wiesz, taki, że my sobie z Grzesiem, mój support Grzegorz Witowicz, pozdrawiam, że jak zawsze po występie, to wiesz, puszczamy Arizonkę. No wyśmienite.
1: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mam tutaj w notatkach jedną rzecz, którą wyłapałem, jak byłem na twoim ostatnim występie w Teatrze Komedia w Warszawie. Gratuluję w ogóle i wyprzedania i świetnego występu. I wyłapałem tam jedną rzecz, którą jestem ciekaw, och tak, teraz sobie sam tutaj w ogóle sam sobie wyliżę, która leciała, jak ludzie się zbierali, która leciała z głośników po cichutku. Czy ja się nie mylę, że to była Ortega Kartel?
0: Kurde, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze dotykamy bardzo wrażliwych kwestii.
1: A, rozumiem. Czy to możliwe? Posłuchaj, bo chyba ktoś puszczał z telefonu, ale nie mam pewności, bo wiesz, ale to może nie tak zapytam. Czy ty lubisz Ortegę Kartel? Czy ty wiesz, o czym ja mówię teraz?
0: Wiesz co, ja tylko znam... Powiem ci tak, to co leci u mnie...
1: To
0: ja
1: leciało, ale to leciało tak cichutko, że nie wiem, czy ja ktoś oprócz mnie, oprócz takiej hip-hopowej głowy, z taką wiedzą, jaką ja mam i naprawdę z konkretnym zapleczem i ze znajomością ich dyskografii, wiem, który to jest Patro, a który to jest Peter Pitt, nie wyłapię, więc
0: już ci
1: nie
0: odpowiem.
1: Ma się
0: dodawać. Ja już, nie, oczywiście nie odwlekam się od odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, luta jest taka, że... Jeśli chodzi o identyfikację taką wizualno-estetyczną marki Cezary Pontewski, to za część również nie odpowiadam ja, tylko mój menadżer. W sensie, że tam w moim po prostu szeroko pojętym anturażu się pojawia estetyka i stylistyka mojego menadżera Sebastiana i też takiego w zasadzie współtwórcy firmy Cezary Pontewski, ponieważ no on, wiesz, estetycznie odpowiada za dużo rzeczy, między innymi reżyseruje moje specjale, a też wybiera muzykę do takich rzeczy, montuje, wiesz, ten cały set z kominkiem, więc najprawdopodobniej, no on ma też jakieś swoje tam rzeczy, których hip-hopowe, których ja w ogóle z tego uniwersum nie, wiesz, on tam jakieś, kurde, bracia Bryndale, Unda Dasey, jakieś Fisze Made, nie Fisze Made, jakieś, wiesz, łony, jakiś intelektualny rap dla prawych ludzi. Więc możliwe, że to słyszałeś, ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co tam
1: okay.
0: jest.
1: Okej, czyli to jest pytanie do Sebastiana. Sebastian, jak to oglądasz? Please, daj znaka, czy to było to, czy nie
0: i
1: to.
0: I sprawdź, czy mamy to w zaiszczach.
1: dokładnie wiem.
0: Żebyś nie narobił przypału, Sebastian.
1: Miałem dodać. Ciekawe, czy chłopaki w ogóle są w zaiksie. Wydaje mi się, że mogli o to nie dbać.

0: wydaje mi się, oni mieli bardzo, bardzo luźne podejście do tego wszystkiego.
1: A Ortega Kartel to ja tylko kojarzę, tylko jeszcze dokończę o Ortega Kartel.
0: Tak, przysuń się troszkę, bo tutaj...
1: Dobrze, oczywiście, bardzo przepraszam. Kurde, no.
0: Stresujące, strasznie, nie?
1: Żebyś nie przeklinać.
0: Czasami tam stawiamy takie kopytko, żeby nie odjeżdżać, więc ciesz się, że nie masz takiego, wiesz.
1: Słuchajcie, ja od razu przepraszam, że tak laflu, nie, ale muszę tak się krygować, żeby nie przeklinać, żeby mikrofon...
0: I żeby nie obrazić żadnego rapera.
1: Nie obrazić rapera i uważać, żeby na rolki coś bez kontekstu, co może mnie skancelować, pójdzie.
0: Wszystko będziemy wycinać.
1: Bardzo dobrze. A Ortega Carter to kojarzę tylko, że jak byłem w liceum, to był jakiś kawałek Tedy Ortega Carter.
0: Oczywiście.
1: Taki zajebisty właśnie.
0: I znów.
1: Ja, poczuj groove
0: i mój rap.
1: No cóż, tak, no, super.
0: Czyli ty jesteś, to jest właśnie to, dlaczego chciałem, żebyś przyszedł, bo ty jesteś w rap.
1: Oj, po same pomidory. Przepraszam,
0: bo pierwsze co, jak się spotkaliśmy przy kawce, to się zapytałeś, czy my będziemy w naszym podcaście, który tutaj mam i serdecznie zapraszam, w podcaście Hear Me Out, rozmawiać o sytuacji PJPZ. Więc ty jesteś tak na bieżąco, czy to do ciebie dociera po prostu przez sociale, czy śledzisz sobie?
1: Nie, no słuchaj, no po prostu mi się wyświetla i ja po prostu jestem wtedy tak zajarany, że mój algorytm po prostu widzi źrenice poszerzające się i mówi, o, dajemy więcej temu kolesiowi, to.
0: No dobra, to w konflikcie PJPZ za kim byś był?
1: Kurde, no właśnie...
0: Znowu za Rysiem.
1: Właśnie ciekawe, bo rozmawiam o tym z moją dziewczyną i... No jeśli chodzi o, wiesz, no kto pokazał dominację, jeśli chodzi o tak na surowo.
0: Okej, okay, no.
1: Można powiedzieć, że Rychu Peja pokazał większą dominację.
0: Słowa padły.
1: Więc tutaj na takim gruncie czysto męskiej rywalizacji można powiedzieć, że póki co, też wiesz, stan na 31...
0: Tak.
1: No natomiast, no jeśli chodzi o, wiesz, same podwaliny takie, powiedzmy, filozoficzne, no to tutaj można by się zastanowić, czy Ryszard ma rację z tym. Wiesz, czy Paweł z Ursynowa przegiął pałę.
0: Tak, mógł sobie nagrać, czy nie mógł?
1: Czy mógł sobie nagrać? No moim zdaniem mógł na przykład. Moim zdaniem nie ma to większego problemu. Tym bardziej, że Ryszardowi zdarzało się również nagrać z osobami, które, no mówiąc ogólnie, no nie cieszą się jakimś największą estymą wśród graczy typu OG.
0: Tak jest.
1: Na przykład wyciągnął rękę swego czasu do Young Multiego, co mi zresztą bardzo zaimponowało, tak szczerze mówiąc.
0: Było z Multim, było z Young Igim w momencie, kiedy oni... No Igi może tak, ale Mulciak nie był wtedy jeszcze szanowany tak jak teraz. No głównie przez młodzież i przez streamy, co nie?
1: Ja właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego na przykład... w sensie, że co... Jakim kodeksem się kieruje Rychu Peja, że na przykład... Bo naprawdę jestem ciekawy, co powoduje, że na przykład jest bezprzypałowe nagrać z Young Multim, a co powoduje, że jest totalnie przypałowe według niego nagrać z BDOS-em 2115, pełna ksyw.
0: Tak, bo to właśnie chyba bardziej o BDOS-a chodzi niż o Miu w tym przypadku. Tam też wchodzi w grę konflikt z poprzedniego roku między BDOS-em a Eripe, gdzie Peja był za Eripe i użyczył też instrumentala do Co Cię Boli. Ale skąd niechęć do
1: Peja? Było mi przykro, gdy Rychu wrzucił diss na mnie na story razem z Dexem, bo mam was za idoli i Berorysowi pękłoby serce. Przepraszam, nie mogę się postrzec.
0: Ale bardzo, świetne, bardzo proszę.
1: Świetne w ogóle.
0: Co jeszcze z bani polecisz, tak wiesz?
1: Jeżeli popą te songę, jeżeli popą są te esk.
0: Wiesz, takie klasyki tam, duże elo, wiem jak można skończyć, nie jeden po wyroku, a za nim list gończy.
1: To swego czasu kolekcjonowałem tego rodzaju, na przykład bardzo lubię ten. Bardzo, w sensie uważam, że takie całkiem memiczne są teksty bonusa RPK, jeśli chodzi o właśnie takie, na przykład wiesz. No
0: ty je paruwo, twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż...
1: Gdy ziomka wita pudło, bo ma przypał, to palcem nie kiwniesz, by mu pomóc. Chociaż, gdy był na wolności, nie dał ci krzywdy zrobić, jeszcze dał ci zarobić, gdzie wyraz wdzięczności z twojej strony. Leś, gdzie i co? Jesteś zadowolony? Bo ja nie. Na przykład, no takie fajne, nie?
0: To już, człowieku, taki idzie shot, że gdzie się mieliło.
1: Chłopcy, coś tam tylko, zarobicie dziś.
0: Tylko uważaj, bo wiesz, z bonusem to różnie bywa też ostatnio, że tam szuka ludzi i tak dalej.
1: Szuka.
0: No i co można? Chyba ostatnio właśnie Ulotka też BDS-a, aż mój menago dzwoni. Było coś, ale już nie pamiętam przy jakiej okazji.
1: Mój menago kocha mnie jak syna twój z ciebie, by kutro doi.
0: Tak jest, to z 5. 5.5, klasyk od Bediego, który wszystko zmienił. Tutaj powiedziałeś przed chwilką, że nagrywamy 31 marca, więc jutro mamy...
1: 1 kwietnia.
0: Czyli?
1: Prima aprilis.
0: Tak jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mega szanowanym wielkim portalem hip-hopowym i robimy nagłówki na jutro, żeby ludzi, wiesz, pojajcujmy.
1: O,
0: że
1: fajnie.
0: To się wydarzyło, pojaj, wtedy się pogodzili. Co jeszcze takiego byśmy dorzucili do tego? Z takich, wiesz, że widzisz to na pierwszy, że masz takie, no prima aprilis, ale po co oni to wrzucili? Co za cringe.
1: No właśnie, widzisz, no to musiało być... W sensie od razu się zajarałem, jak to powiedziałeś, ponieważ uważam, że jest tutaj pewien potencjał w tym premisie, tylko że to by musiało być coś na tyle subtelnego, żeby właśnie, widzisz, no właśnie takie od razu krzykliwości, uważam, że nie, ale coś takiego ukazującego pewną prawdę o tej branży i o życiu ogólnie, ale właśnie takiego... Kurde, żeby ludzie się nie szczaili, że to jest prima aprilis, a totalnie mogłoby być prima aprilis, a totalnie mogłoby się zdarzyć. Kurde, no, wiesz co, no na teraz to uważam, że chyba żebyśmy coś poburzowali wspólnie.
0: No tak, tak, tak.
1: Dobra, poburzujmy, to teraz ty się wypowiadasz, a ja się od tego odbiję.
0: Tylko żeby to było naturalne coś, no nie?
1: No właśnie, właśnie.
0: Kuchnia Olek, no musiałoby to być, no nie chcę mówić,
1: że... Kuchnia Olek?
0: Kuchnia Olek, żeby nie powiedzieć tak, jak ty już parę razy powiedziałeś.
1: No słuchaj, ja nie jestem zakontraktowany, ja jestem niezależnym artystą i mam taką...
0: Czekaj, nie chcę mówić, że nie wiem, że mamy
1: wiesz,
0: zdjęcia...
1: Ja bym coś na przykład ugryzł, coś z kobiecym, coś właśnie z fagatą.
0: No nie mówić, takiego... że na przykład zagra koncert w kościele czy coś i jest burza, albo że poszła poświęcić jajka, mamy zdjęcia... A nie, to prima aprilis jeszcze nie, co ja gadam, ale już zaraz święta, już mi się myli wszystko, bo...
1: Ale widzisz, ale fajnie jakby, ale ty, co ty mu wypuklasz tym żartem, no bo ja bym chciał coś uwypuklić, ja bym chciał pokazać reakcję ludzi, która by była na przykład niezrozumiała albo niewspółmierna, a byśmy przewidzieli
0: to. Nie, byśmy jutro wrzucili newsa, że Fagata zagra w kościele, to człowieku.
1: Myślisz?
0: Gdzie by ją raz...
1: Ale widzisz, ale
0: Madonny to... nie chcieli wpuścić, żeby zagrała, to Fagatę wpuszczą do kościoła.
1: No ale widzisz, randomowego. Kaziu, ale to już od razu, w sensie, no bo ja o tym mówiłem, właśnie dlatego ja zrobiłem ten wstęp, że to nie może być oczywiste prima aprilis, że ty już od razu operujesz na
0: bo
1: bardzo...
0: Bo ja już na bardzo najniższych, no wiesz...
1: Znaczy nie najniższych, tylko bardzo wyrazistych kontrastach, które są...
0: Ja nie robię komedii tak długo jak ty, okej? Okay? Byłem na jednym kursie impro.
1: Serio?
0: Tak.
1: A u kogo?
0: Zrobiłem. U Martyny Cytryny. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli Martyna ogląda.
1: Tak. I jak było?
0: Otworzyło mi to głowę... To prima aprilis. Otworzyło mi to głowę totalnie... ja to zrobiłem, żeby ci nie skłamać. Skończyłem nie w tym roku, tylko chyba z początkiem poprzedniego roku chodzić na te zajęcia. Od momentu, kiedy zacząłem chodzić na impro, na zajęcia, bardzo mało stand-upu mnie śmieszy. Impro dla mnie jest 30 razy lepsze i po prostu dala. Jak polecam serdecznie, przepraszam za warszawkocentryzm, ale wybrać się na przykład do resortu komedii, nawet w poniedziałki za 5 zł, na grupy po prostu, na grupy, które się uczą i zobaczyć, jak się cała historia buduje. Czy takie rzeczy na przykład od Buchwalda i jego... No on jest w ogóle takim kocurem, że jak ja poszedłem na
1: Ani
0: wielką...
1: Buchwald.
0: Tak jest, pozdrawiamy serdecznie i o twoim rapie też zaraz porozmawiamy. Jak poszedłem na jego wielką grę o nic, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak po prostu wymyślać rzeczy już. Niesamowita to jest dla mnie rzecz i naprawdę mam tak, że tak jak miałem kilka ulubionych postaci w polskim stand-upie, to teraz mierzą mnie dwie może.
1: A mogę zapytać tak z ciekawości, jaki był taki przyczynek twój wewnętrzny, żeby pójść na coś takiego?
0: Mam taki przyszłościowy plan, że bardzo bym chciał na aktorstwo pójść i uznałem, że to impro teatralne będzie takim fajnym wstępem do jakiegoś takiego żeby się przemóc po prostu, no nie, że wyjdę do ludzi, tutaj zagram scenkę, że nie wiem, udaję jeża i po prostu to był super plan. Jeszcze nie poszedłem na to aktorstwo ani nic, ale to był pomogło mi to mega i też w takiej zwyczajnej otwartości, że, bo Martyna też ma takie podejście i ona ma to powiedzonko dajse i też ma, i też zawsze powtarza na zajęciach zje... No i co z tego? I do dzisiaj jak nagrywam swoje rzeczy, czy tutaj, czy na TikToku, to nie jest też tak, że ja nie staram się polepszyć swoich rzeczy, co nie? Że to jest olewcze, tylko że takie, no i co z tego? No następny wywiad robimy i z tym będziemy gadać z Ponciatym godzinę ponad o rapie, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił, więc hej.
1: Pięknie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy przy Prima Aprilis, zostawmy to Prima Aprilis. Może nam coś wpadnie do głowy w międzyczasie. Teraz tak, czy ty kojarzysz jakieś rapowe memy? Takie nasze polskie, wiesz, w stylu... mówię i o filmikach, i o zdjęciach, że tam Taco Hemingway stoi w korku, tego typu rzeczy. Masz jakieś takie ulubione? Coś ci przychodzi tak do głowy na wyszukajce?
1: Kurde, wiesz, za swego czasu na przykład byłem fanem tego mema, że nie kłóćcie się, to szkoda, żeby...
0: A, okej, okay, znowu Bedi, no.
1: Że to, tak, to jest mem. Fajnie było memowane. No ale jakoś tak szybko, właśnie, no ja wiesz, taki
0: ciężko.
1: Problem.
0: Ja sobie wypisałem parę rzeczy, ale totalne to są pierdoły. Mam wrażenie, bo mam wrażenie, że cały czas mi czegoś brakuje. Bo na przykład, zostając przy Bedi, no to są jeszcze frytki belgijskie XXXXX, nie, L, nie wiem, czy znasz ten mem, że Bedi grał koncert i ze sceny zobaczył tam food truck taki, tam, czy tam są a frytki XXXXXXL i to wszystko na autotune takim, więc to jest bardzo fajne, polecam serdecznie. Jak
1: sobie... Okay, czyli ja będę może tutaj usystematyzuję, no. Czyli dla ciebie mem to jest jednorazowe zdarzenie, czy jakaś rzecz, która jest potem modyfikowana i jest takim właśnie...
0: Tak, i to, że coś, co zostaje w... to jest takie powtarzane, powielane w polskim rapie, że możesz to też jakoś właśnie odnieść, że albo po prostu zabawna sytuacja. Niekoniecznie to musi być obrazek w stylu wilka WDZ wklejonego i że uważaj, bo ta sztuka leci na twoje siano i jest pies, który leci na sianie. Wiesz, takie stare, klasyczne memy. To niekoniecznie o to chodzi, no nie? Może to być tekst w stylu Kasbałagane trzymam w
1: pamięci. No, bardzo dobry. Kurde, wiesz co, no, wydaje mi się, że pewnie sporo takich jest, tylko stoimy teraz przed taką dużą biblioteką i w ogóle jest tak szeroki, to jest tak szeroki, że w ogóle ja nie mam kluczyka do żadnej teraz skrzynki, jakbyś mi trochę zawęził to pewnie by było, ale tak
0: z bani
1: to...
0: A freestyle Eldoki kojarzysz? Był to mem dla ciebie, czy nie? Szoty w Eldo, Cezary Pontewski strzela w Eldoki. Puf, puf, puf.
1: Nie,
0: freestyle Eldo Ureda w skali 0 do 10.
1: Słuchaj, no... Nie był, był to niefortunny freestyle, tak bym powiedział. No ja też nie chcę za bardzo, no bo mi się wydaje, że pan Leszek już, wiesz...
0: Mam w ogóle koszulkę jego zespołu, serdecznie pozdrawiam.
1: Tak jest. Kurde, nie chciałbym się... w sensie, że to już jest... Ja mam wrażenie, że to truchło już tak zostało pokopane tego freestylu, że...
0: Sam sobie troszkę to truchło zbudował.
1: Tak, no zdecydowanie, no wiesz, nie wiem, czy ty kojarzysz taki wywiad z Pakol TV właśnie, jak on tak próbował.
0: No i widzisz, to jest mem na przykład. Ale no, umówmy się, to był chamska rzecz ze strony Pakola, że on próbował go tak wtedy wziąć pod chuj.
1: A... He's just being Pakol, nie? W sensie, no, jak jesteś osobą, no to zdarzają ci się różni ludzie, którzy będą w różny sposób, no, dobrze by było, będąc 40-letnim mężczyzną, przygotować się na to, że może ktoś być złośliwy, może ktoś po prostu sobie to przepracować, no, ale wydaje mi się, że pan Leszek już to przepracował, ponieważ kiedyś tam wrzucił jakiegoś posta PCO, więc już cały internet uznał, że okej, lekcja została odrobiona i tak to zostawmy, no.
0: Ciekaw jestem, zapraszam serdecznie, może kiedyś...
1: Jest taki materiał w ogóle właśnie o Eldoce właśnie ostatnio wyszedł. Ja lubię takie właśnie, nie wiem, czy to kojarzysz, takie... Jest taki nowy nurt w kinematografii, jak filmik na YouTubie o 20 do 40 minut opowiadający o jakimś nowożytnym zjawisku często muzycznym właśnie.
0: Tak. Mhm. Dlaczego kiełbasy tam upadły i tak dalej, i tak dalej. I jest na przykład obok historia z Antigo.
1: Moja dziewczyna to lubi oglądać takie: to jest najgorsza influencerka na świecie! I tak, a co to? Najgorsza influencerka? Słuchajcie, widzowie, co ona zrobiła? Ja tego oczywiście nie oceniam, ale no zobaczcie, widzowie. I wszyscy... A jazda z nią, co to jest? To są całkiem niezłe rzeczy.
0: To o którym raperze byś taki filmik zrobił, że najgorszy raper w Polsce?
1: Ale... Słuchaj, no nie...
0: Kaziu, nie, no, musisz mieć kogoś takiego, że... ta proporcja fejmu do skillsów nie pozycjonuje tej osoby tak wysoko.
1: Okej, okay, dobra, zróbmy to. Ja na przykład nie jestem fanem Kubana na przykład.
0: O, widzisz, bardzo ciekawe. Nie. No, ponieważ iż albowiem 40 argumentów, tak? Na luzie.
1: Kurde, wiesz co, na przykład ja nie lubię tych jego podwójnych, w sensie one mi się wydają odlinikowe. Mm-hmm. One się, że na przykład słucham kawałek Oki i Kuban, mm-hmm. najlepszy dzień, mm-hmm. i tylko do zwrotki Okiego. Tak samo w ogóle, ciekawostka, jest kawałek Dicho z Fagatą, gdzie ja słucham tylko zwrotki Fagat.
0: Okej, no to jestem przekonany, że teraz by się poleciało z pamięci.
1: A czekaj, jak to leci?
0: On na sobie outfit, siedem koła, ciało jak butelka,
1: Coca-Cola. I coś tam dosyta, jak McDonald's. Lubię tylko...
0: Fart i gości, stara szkoła.
1: Więc no cóż...
0: Rozumiem, Kuban, no. Jeszcze kogoś dorzucisz? Do gromadki?
1: Ale właśnie, ale ja bym chciał, żeby wiedzieć, do jakiej gromadki. Jakbyśmy sobie nazwali ten przehype, w sensie ktoś, kto budzi powszechną sympatię, a do mnie nie trafia? Czy to jest tak. to, co się dzieje?
0: Super. Nie wymyśliłbym tego lepiej.
1: Dobrze, dobrze. Ja na przykład, to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja powiem teraz. O Jezu, ludzie oszaleją, to co ja teraz powiem. Także ja nawet się zastanawiam, czy to powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo to jest, o Jezu, o Boże, chłopie. Słuchaj.
0: No?
1: Nie jestem fanem, uwaga, Łony. Co ty na to?
0: Wrzuciła mnie do friendzona, bo mam bebzona, bo nie mam iPhona, bo nie słucham rapera typu Łona i nie słucham rapera typu Kęki.
1: Skubaniutki, nice one.
0: No, to dlaczego nie Łona?
1: Kurde, nie wiem, wiesz co, coś jest, w sensie, oczywiście, i tutaj też, obowiązkowy, w sensie, mój ogromny szacunek do pana Łony.
0: Oczywiście.
1: Ogromny szacunek. Łona to jest rapowa Abelard Giza, uważam. W sensie, że to jest taka persona... Prawa persona, która stoi i jest w ogóle, wiesz, to jest koleś, który jest dla mnie totalnie OG. W sensie on jest OG w takim rozumieniu. O, jeszcze na przykład chciałbym, jeśli chodzi o OG, wyróżnić bardzo Gipsika, ponieważ Gipsik, uważam, jest totalnym OG, jeśli chodzi o w ogóle spójność postaci i bycie w ogóle true, bycie true for the game. I na przykład ja uważam, że Łona też jest true for the game, natomiast w ogóle ja nie mogę tego słuchać w ogóle.
0: Tam jest, czy to jest dla ciebie za mądre, czy to jest dla ciebie za gęste, że jest za dużo treści?
1: Jedno i drugie. Za gęste, za mądre, zbyt konceptualne, zbyt... Ja na przykład, wiesz, ja mam takie podejście do muzyki, że ja je traktuję użytkowo troszeczkę, że ja...
0: Okej, no.
1: Ja je potrzebuję, wiesz, do uzyskania pewnego stanu emocjonalnego u siebie i dlatego na przykład też lubię BDS-a, bo ja idę do BDS-a i on mówi... I mój wewnętrzny ten taki chłopiec coś mówi... Tak.
0: Ja też kocham mamę.
1: Ja też kocham mamę, wiesz? I co by się nie działo, to fu.
0: Zbija mi kortyzol słuchanie Kizo.
1: O, też zdecydowanie. Bo uwielbiam Kizo.
0: To jest twój tekst.
1: Szczerze mówiąc, Kizo, Jezu, to jest definicja... Kizo to jest trochę polski Tomek Kołecki. Znaczy rapowy Tomek Kołecki. Chociaż Żabson uważam, że to jest Tomek Kołecki, tak jeśli chodzi ten. Uwielbiam Kizownika.
0: Wrzuciliśmy do worka, który do ciebie nie trafia, wrzuciliśmy Kubana, wrzuciliśmy Łonę, no to dajmy jeszcze kogoś, żebyśmy mieli takie top 3.
1: Czekaj. Łona. Kurde, no ale no dobra, no nie będzie, no. Kuban, Łona. Kurde, czekaj.
0: Może ja tu mam... wiem.
1: To weź mi
0: ja mam tu przecież jeszcze. To mówił Pontek, są moi ziomble, nie słucham Paluch i Kueba Ombre.
1: Były strzały, pada Kuebo w pewnym momencie. Ale to raczej... To się ja bardzo cenię Kuebo na fide i na przykład lubię niektóre numery, na przykład takie bardziej freestyle'owe. Akurat to była taka odbitka, bo on zaczepiał po prostu moich kolegów. Nie? W sensie to jest odpowiedź na wers polscy stand-uperzy. Ktoś tam, którzy myślą, że są zabawni.
0: A tak, na Romantic Psycho w trzecim kawałku. Jest, tobie.
1: Tak, przy mnie właśnie akurat. To były strzały do mnie. nie, no ale akurat, no wtedy nie byłem fanem za bardzo... Kurde, no teraz tak głupio, no bo akurat z panem Kuebo to gdzieś tam ostatnio nawet mieliśmy okazję gadać i coś tam. I jest to w ogóle osoba bardzo spoko. Więc no ja bym raczej już tutaj to zachowawczo może, się z tych słów wycofał.
0: Może ten paluch, co był wcześniej. Czy boisz się?
1: No palucha się boję.
0: Trochę ja też bym...
1: Paluch to jest... W sensie, że no paluch to jest osoba... Chociaż też, no w sensie... Na przykład moja dziewczyna lubi palucha bardzo. I trochę mnie przekonała do palucha. Że paluch jest trochę... Jest taki właśnie... Ja go szanuję na przykład, że on, wiesz... Że on nie ma potrzeby jakiejś tam fleksowania się specjalnego...
0: Nie, tam tylko codziennie wrzuca, wiesz, Panamery albo G-klasy na stories, ale to tak to...
1: Aha, okej, okay, dobrze. To chyba tych informacji nie miałem.
0: Ale to tak mimochodem, wiesz, a no, jadę umyć, to wrzucę, że mam wózek
1: na bańkę.
0: Ale
1: no, też mi nie siedzi. W sensie, jak ona mi powiedziała na początku relacji, że słucha palucha, to ja byłem taki w ogóle, że... Byłem taki w ogóle... W ogóle to jest śmieszne, że...
0: Prześmieszna sytuacja, bo miałem tak podobnie z moją Olusią, pozdrawiam serdecznie. Ja zawsze byłem w rap i ona dobrze wiedziała, my się znaliśmy wcześniej, zanim zostaliśmy parą. I powiedziała mi kiedyś, że miała dosłownie takie wątpliwości, że jak ja się będę z nim spotykać, jak on słucha takiego gna. No, ale potem puściłem jej właśnie na przykład, nie wiem, Ortegę, Miętę.
1: Proszę bardzo.
0: Vito Bambino, który też przecież rapował bardzo mocno. No i jakoś się udało. Janka rapowanie. Takich, wiesz, od miększych rzeczy, a teraz to razem właśnie wiksujemy do Kizownika i zaskoczyli. Mój miły, powiedziałem jakiś czas temu, że pogadamy o Buchwim, o Buchwaldzie. Nie wiem, czy ja mogę mówić Buchwi, jak chyba może raz w życiu rękę mu podałem, ale może mogę. Czy ty w ogóle jakoś rezonujesz z tym, co on robi, jak on sobie rapuje? Bo uważam, że jesteście na bardzo podobnym poziomie, wiesz, że on też nie tryharduje i też mi się bardzo przyjemnie tego słucha.
1: Słuchaj, no, Maciej Buchwi, to jest mój wieloletni kolega. Z czasów takich, no powiedzmy, stand-upowych, jesteśmy obaj zajawkowiczami. Stworzyliśmy razem sporo rzeczy. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie do projektu Lil Piotruś i Buchwi.
0: Kolejny feat.
1: Kolejny feat. Znaczy już on się wydarzył.
0: Tak?
1: Mam kawałek z Buchwi.
0: Okej, okay. No bo Luźną Bitwuchę.
1: A Luźna Bitwucha też, tak, oczywiście. No kurde, no Buchwi, no tam wiesz, idzie jak przecinak. On nie bierze jeńców. On jest za bardzo osobą taką, wiesz, kompetytywną w tym wszystkim. No tak, no rzeczywiście, jest to mocny gracz.
0: A on wydał płytę, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś.
1: Tak, no ja nie zrobię. No w ogóle my mieliśmy propozycję wspólnej nagrać płyty.
0: Okej.
1: Okay. Od dosyć prominentnego działacza hip-hopowego.
0: No właśnie, to jest na mojej liście, że co w momencie, kiedy przychodzi wielki pan wytwórnia albo majors, albo typu polski niezależny, których jest w tym momencie chyba...
1: Ale potem ja ostatnio oglądałem, że on jest oszustem, ten co tam. Taki dosyć znany chłop, ale nie chcę go namiętkować. No słuchaj, nie ma takiej możliwości. No ja w ogóle od razu powiedziałem, bo cała ekipa...
0: Nie chcesz tego zbierać w całość, ani narzucać sobie czegoś takiego, że tak, do kurde czerwca muszę 10 numerów im nagrać.
1: Stary, powiem ci tak. Dostaliśmy propozycję jako właśnie Luźna Bitwucha nagrać płytę. No i wszyscy oczywiście, wszystkim się zapaliły openery w oczach.
0: Tak. Polish Hip Hop Festival, Rap Stacja, Before Siedlce, Dni Miasta, co tam jeszcze są, Dni Kwiatów, wszystko tak. Po kolei, że wszędzie będziecie grać.
1: Zapalił się jakiegoś rodzaju potencjalny splendor. No i ja niestety musiałem powiedzieć, panowie, no way, nie ma takiej możliwości. I w ogóle jeden z członków to był na mnie po prostu jawnie
0: wróg Fiony.
1: Wróg Fiony? Jak to? To jest...
0: No, ale to akurat... Czy to był MF Dron?
1: Nie. To był MF Dron. I proszę już nie drążyć.
0: Okej.
1: Okay. Ale no, ja mówię, facet, czego nie zrozumiałeś? Nie chcę tego robić.
0: No dobra, dlaczego?
1: Słuchaj, no bo to, co ja robię, jest fajne, dlatego, że ja to robię w takim natężeniu, z takim mindsetem. I jeżeli... Ja to powiedziałem chłopakom. Chłopaki, wam ludzie piszą, że to jest lepsze niż PR Rap. Że to jest w ogóle lepsze niż mainstream.
0: I łapaliście poczówkę.
1: I jeżeli wy uwierzycie, że to jest prawda, to zniknie ten czar. W sensie, na tym polega cały czar tego, że ludzie mogą pisać w komentarzu: wow, komika tak nawinął. No tak nawijasz jako komik, który nawija tak, jesteś dobry wtedy. Ale jak nawijasz jako pełnoprawna osoba, ja się nie czuję pełnoprawnym twórcą muzycznym, i nie chcę być tak oceniany, dlatego ja nawet, stary, żeby mieć to poukładane w głowie na gruncie filozoficznym, ja nawet nie ustawiam monetyzacji tych swoich kawałkach, bo ja nie chcę na tym, w sensie ja chcę czystej zajawkowości z tego i dlatego uważam, że to jest fajne, dlatego bardzo mi miło, że mówisz, że to jest no tryhard, bo to jest no tryhard, bo jeżeli, bo to jest, uważam, moja siła jedyna w zasadzie, no bo wiesz, ci goście, którzy robią rap, no to robią rap poważnie, to są poważni ludzie, którzy się szkoleni.
0: To, tak, to jest ich zawód.
1: To jest ich zawód, wiesz. A ja na przykład, moja jedyna siła w zasadzie jest to, że ja nie muszę robić na przykład teraz nowofalowego rapu, bo na przykład ja nie umiem, ani się w tym nie czuję specjalnie. Tylko wiesz, robię jakieś rzeczy na jakichś innych bicikach, jakie mi się podoba i, no i to dlatego ma swoją magię. No i warto tą magię zachować, wydaje mi się.
0: Masz rację. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę coś takiego dorzucić, czy się czegoś przyczepić, ale...
1: Ale no tak, odrzuciłem wiele rzeczy. Odrzuciłem takie rzeczy, bo... byście pało
0: lili za propozycje,
1: za takie propozycje, co ja odrzuciłem. Albo fitów, albo wiesz, rzeczy. No, stary. Jak to nawijał ten typ bez szacunek budzi, nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz.
0: Oczywiście, że tak. Nie to, co
1: i odmawiasz. Też potem Jan rapowanie... mnie nie obchodzi, ile coś tam zarobiłeś, ale odmówiłeś. I kogo na dłużej masz niż chwilę, to jest też prawda.
0: To jest, uwielbiam rzucać takimi cytatami w sytuacjach, wiesz, zwykła życiowa sytuacja, ale jak jestem przy kinie, to nie ma szans, żebym nie nawinął kawał czasu, już minął od kiedy postawili tu multikino. Po prostu...
1: A czyli ty też jesteś takim zapamiętywaczem...
0: Lubię, mam konkretną bibliotekę tego w głowie, ale w momencie, kiedy to się stało moim zajęciem takim turbo cały czas zajmującym głowę, to widzę też, że nie mam aż tyle miejsca, żeby na przykład z nowych, świeżych, bekowych wersów zapamiętywać. Ni cholery, to raz na jakiś czas, jak naprawdę coś wleci na pętli, ale po prostu przy sprawdzaniu tego wszystkiego, przy mieleniu tych singli i tych płyt, to już ulatuje. I co najlepsze, albo w sumie najgorsze, ze wszystkim tak mam. Na przykład zauważam, że co obejrzę, to już nic nie pamiętam. Ale to po prostu nic. Nie wiem, co się działo po prostu 10 minut wcześniej, typu nawet oglądając Królową Przetrwania. Nie wiem. To już jest po prostu tak stiktokowany i przepracowany, przepełniony robotą MUSK. Ja mam takie pytanie zawsze do moich rapowych tutaj gości hip-hopowych, że wiesz, jak to jest. Przychodzą, bo trzeba podpromować płytę i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że w ten piątek wychodzi twoja płyta, która nazywa się, tak jak pisałeś tu kiedyś, gdzie ja to miałem, miała być Normicka Jazda.
1: O, fajne. Bandycka Jazda. Bandycka, czekaj, to chyba tak. Firma Bandycka Jazda była, nie?
0: Nie, Bandycka Jazda to była Fagata.
1: Aha.
0: Ale może firma też, nie pamiętam.
1: O, w ogóle, okaże się... a propos firmy, pozdrawiam Boskiego Romana, który mi przesłał płytę swoją.
0: O, widzisz.
1: I Boneza, który mi przesłał płytę swoją.
0: Tak, bo ty pisałeś gdzieś to i ja to gdzieś tu mam i teraz sobie nie mogę tego rozczytać oczywiście, bo nie wiem czemu sobie tego nie wyboldowałem, ale pod jakimś jednym z takich pierwszych twoich wrzutek typu rap było, że to może zapowiada, a może nie, epkę bandy... Boże, Normicka Jazda. Więc wyobraźmy sobie, że Normicka Jazda wychodzi w piątek i ty masz teraz... 30 powodów, żeby ludzie sprawdzili twój nowy materiał, czas start. Dla ciebie to jest twoja kamera.
1: Powiem ci, Kaziu, że mi jest ciężko wykrzesać energię, żeby podpromować coś, co rzeczywiście jest. Więc jeżeli ja mam się produkować do czegoś, czego nie ma...
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację, wejdź w rolę. Jesteś, teraz masz czapkę z prostym daszkiem do tyłu, koszulkę, wiesz, koszykarską, pod spodem t-shirt biały, buty, wiesz, mamy drogie buty, ale mamy jeszcze droższe buty. Mamy, myślę, że spokojnie jakiś limitowany model Jordanów z Off-White'em. Wiesz, przyjechałeś tutaj właśnie też G-klasą, i ta płyta, wszyscy na nią czekają. To ma być, miałeś beef z tym i z tym, rozstałeś się z żoną, upadła ci wytwórnia, wszystko się wydarzyło i na tej płycie po prostu ma być wszystko wyjaśnione, wszyscy na to czekają.
1: Okej, okay, no to ja bym chciał zrobić jakiś wtedy taki reverse marketing. Ja na przykład uważam, że Taco Hemingway, Jakub Grabowski robią to świetnie, że właśnie jak wszyscy na to czekają, to ja już, wiesz, ja nie chcę do tego namawiać nawet. Słuchajcie, ja to wam dam, że to w ogóle jak... To jest śmieszne, że w ogóle tak o Hemingway na przykład, to w ogóle robi jak Bóg, dosłownie. W sensie, że on daje kamienne tablice i ludzie tak, daj nam! Ja pierdolę, co on tu... Dobra, dam nam! O Jezu! Zobacz, zobacz, zobacz! I wiesz, wszyscy tak, co on tu miał na myśli? Co on... I tak się to robi, uważam. A nie się chodzi i mówi, słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta. Naprawdę, w tym roku już... Normicka jazda.
0: Zabrakło tylko sprawdź to.
1: I ważne hasło. Kupujcie polskie płyty.
0: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego. Sprawdźcie jego stand-upy, speciale.
1: Zajmijcie się czymś fajnym.
0: Na stronie, powiedz stronę swoją, tam gdzie można
1: kupić.
0: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz. Pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
0: Jak powiem ostatnie zdanie.
1: Dobrze.
0: Które już będę mówił.
1: Dobra.
0: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I teraz piona. Ło, nawet siadło.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Teraz ostatnia reklama.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: No siemano. Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci.
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
10: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Po reklamie.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Prawda?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
19: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
22: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
23: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Teraz ostatnia reklama.
25: Kategoria trawienie.
26: Po jednej nutce.
25: Ciężko na żołądku.
26: A teraz?
25: Uczucie pełności.
26: Dobrze, i ostatni.
25: Gazy.
26: Świetnie, a co można na to zaradzić?
25: Najlepiej zastosować Trawisto.
27: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
24: Po reklamie.
28: We are the hit.
24: Radio Kiss FM.
28: All the hits.
24: To trenduje.
28: Yeah.

0: ojców. Część lub bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubin.
1: Radio

0: nasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: no nie wiem.
0: Dobra.

0: Počúvajte do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Bardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
6: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
5: Jakim?
6: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
5: Juhu!
6: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
5: Jest! A to daleko?
6: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
4: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: Toma.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
4: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Oto kuchnia. Miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupu fanuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na Singapore.

0: Reklama.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szykujemy skok.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
4: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
5: Świat ciebie potrzebuje.
4: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
8: Po reklamie. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.
10: Yes. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Poznajmy się trochę.
2: Hello, everybody.
3: Hey, what's up?
0: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
1: Yes.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Podkarpackie.

0: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofast.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Teraz ostatnia reklama.
8: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 3300. www.denta-med.com.
0: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: Po reklamie. To jest radio.

0: Reklama.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. We are the hits. Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yeah.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Autopromocja.
2: Ej, co my tu robimy?
3: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
4: Halo, halo, czy nas słychać?
5: Z Kamiliny.
6: Ta, ta, ta.
7: Och, będzie gorzej niż myślałam.
8: Siemano.
9: To Daria Kulej
10: i Nikodem Formella.

0: promocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
21: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
22: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
21: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
0: Po reklamie.

są, ale mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
19: No tak. 10/10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
21: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: Kto? No wiadomo,
21: ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Teraz ostatnia reklama.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
5: Po reklamie.
10: Radio Kiss FM.
11: Too hot to skip.
12: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś

0: promocja. Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Co za dzień. Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
23: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
22: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
23: W końcu będę miał kieszonkowe.
22: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
24: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki. Yes.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotni z gdobramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.

0: Radio Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
12: na wielkie wejście. Na wieczorny chill.
11: Na skórę, która ci podziękuje.
12: Na wszystko masz swoją Isanę.
11: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Mamy niskie ceny.
23: Pan Rębiszewski?
24: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
25: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
26: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: mama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechał z zawiasy.
3: Chciałbym to czynić!
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Teraz ostatnia reklama.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra. Hejka, kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
6: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
5: Jakim?
6: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
5: Juhu!
6: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
5: Jest! A to daleko?
6: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Yeah, you know what it is.
1: Dzisiaj pierwszy raz chyba będę rozmawiał z gościem, który mnie nie lubi.
2: O, ciekawe.
1: Siemanko, Eryk.
2: Cześć, miło, miło. A nie ciekawe, nieprawda, właśnie nie.
1: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
2: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
1: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś na samym początku. Mamy to za sobą. Będziemy wiedzieli.
2: Teraz już bez.
1: Tak. Witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
2: Cześć. A za którym zdałeś?
1: Nie, no za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
2: Ja za pierwszym razem 28, później 31.
1: No, u mnie była tragedia. Nie wiem, ile miałem za pierwszym, ale... No nie, u mnie to były schody już, ja pamiętam, od 6 klasy podstawówki już mnie zaokrąglanie przerosło.
2: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
1: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi, na Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Mam wrażenie.
2: Kurczę, nie wiem, ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, no, ja nie pamiętam openera na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato
1: Risky.
2: Jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale... No ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
1: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
2: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem.
1: Ja też nie, ale okay. tak się mówiło, że tam można po prostu przyjechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.
2: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze,
1: no,
2: nie?
1: A tutaj no. 220 tysięcy ludzi na BDS-ie.
2: Tak,
1: ty byłeś na scenie, tak?
2: Byłem.
1: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
2: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sam, a później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego god damn, że już widziałem dużo lat Tarek ze sceny, ale czegoś takiego to w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. To było coś niesamowitego. No, niesamowity widok.
1: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny, bo ty graliście tam numer wspólnie?
2: Nie. Ja tam byłem koleżeńsko.
1: Okej. Myślałem, że może na Polone Funky się udało zagrać.
2: Nie,
1: waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
2: Graliśmy, tak. Na Polone Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo dzisiaj tak imprezowo, więc na Polone Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-a, no zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, Więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite, niesamowite.
1: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
2: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
1: A na waszym koncercie jak było?
2: Fajnie, aczkolwiek my zaczynaliśmy grać, jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy tak koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale. Ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień. O wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować. Może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi. Aczkolwiek w porządku było, fajnie. No już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
1: Ja widziałem te nagrania. Myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła. Tak.
2: Nie. No to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli jak najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzeć naokoło.
1: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo takie wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
2: Tak.
1: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się...
2: Family Brand.
1: Najlepszy numer i dlaczego?
2: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. On mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest twój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest wgrany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
1: Spokojnie, to jest następne pytanie.
2: Tak. Aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musi być usłyszeć.
1: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy
2: Nie.
1: Okay.
2: Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
1: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
2: Aha.
1: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
2: My. Taki tytuł jest. My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na tajbicie z YouTube'a i w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na tajbicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
1: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
2: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił.
1: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
2: Mm-hmm. To żaden.
1: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
2: Aha. Kurczę.
1: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
2: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek ja zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
1: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
2: Był to Mister Polska.
1: To dostałem, mam tą zwrotkę.
2: A, masz
1: jego...
2: Mistera Polski.
1: Tak.
2: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby Jak to powiedzieć?
1: Niesnaski między wami.
2: Tak, tak, tak, nie, żeby, że bardzo poziomalsko i tak dalej, po prostu w wyniku jakiejś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś z...
1: No to Iggy, jak to oglądasz, to sprawdź DM-y. Mister Polska, do następnego trzymamy kciuki. To kto się najszybciej dograł w takim razie?
2: Łajcior.
1: Tak myślałem, no.
2: Łajcior. Właśnie ja byłem mega w szoku, że Łajcior się szybko dograł, bo zawsze jakoś tak mi się kojarzyło, że do Łajciora ciężko jest się dobić, a realnie wysłałem Łajciorowi numer, on po chwili dosłownie odpisał, że ty i chyba na drugi dzień rano mi wysłał zwrotkę, albo nawet wieczorem wysłał mi już wgraną zwrotkę, więc Łajcior się najszybciej
1: dograł. To jest maszyna. Ja lubię opowiadać taką anegdotkę, pozwolę sobie, jak widziałem go, jak pracował na hotelu Trójce.
2: Aha.
1: I każdy, kto mówi na przykład, że Łajcior to nie jest raper czy cokolwiek, to na przykład jak się widzi taką osobę, jak pracuje w studiu, to kompletnie się zmienia zdanie.
2: Dobra.
1: Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem czy wiesz, na czym Hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel,
2: no,
1: nie?
2: No.
1: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych
2: domków,
1: w których można było nagrywać, chyba 3 albo 4. Mhm. I były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Łajcior po prostu chodził i mówił: jest jakieś wolne studio, gdzie ja mogę zrobić pierwszy kawałek. Po prostu nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
2: Byłem.
1: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach i
2: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Łajcior jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Łajcior się najszybciej dograł.
1: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
2: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić jakkolwiek i że często ciężko było odpisywać, albo on zawsze mi mówił, no jak coś to dzwoń do Pauliny, ona mi przekaże i tak dalej, więc to, że mu to wysłałem i od razu odesłał, no to super miło i fajnie.
1: No to czemu te fity ogółem? Czemu te osoby zostały zaproszone? Teasujesz numer Skizo.
2: Tak.
1: Mieliśmy Planka.
2: Tak.
1: Mister Polska wiemy, że nie będzie. Łajcior. Kto jeszcze? Kukę. Okej. Okay.
2: Sharon.
1: Okej.
2: Okay. Max. Sabura Cup z Natury 2000.
1: Wiem.
2: Koder. BRO.
1: Okej.
2: Okay. Tak.
1: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mogłeś całą jego płytę High School zarapować.
2: Tak.
1: To już rozumiem, tak, skąd to połączenie.
2: Tak. No to po kolei, no. Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne. Jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce. Tekściarzem jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej. Sharon, z Sharonem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej, nie, wcześniej z Sharonem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, z super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało, ten numer jego taki, to Vini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
1: Możliwe.
2: Wtedy i gdzieś ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
1: Kizownik. Kizo? No
2: dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem mało latem, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer. No i się udało.
1: A do niego się ciężko było dostać, czy...
2: Nie, stosunkowo nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
1: tak,
2: to...
1: Tak myślałem, no.
2: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej bardziej, że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską wiksę.
1: Tak, w ogóle uwielbiam.
2: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
1: A ta, no. Taką sekundkę, bo przy okazji tego fitu wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź. Tak. Czy coś jeszcze nagram. Tak. I to było po prostu tylko do tego singla taka wideo zapowiedź, czy to miało jakiś większy sens?
2: Nie, to było do tego singla.
1: Okej, okay, po prostu.
2: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić, więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej kogo mamy? Bero.
1: Bero został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
2: Tak, no Bero w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem Bero, to Bero był pierwszym raperem, którego ja, polskim raperem, którego ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, co widzi. No i ja spytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
1: Będzie Let's Ride 3?
2: Tak, i okay. Na moim albumie po 15 latach Bero rapuje na Let's Ride 3. No i to jest w ogóle jakieś największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
1: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co... Co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
2: Kurczę, nie wiem. Szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat. Pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej. Ale to było chyba case tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać. I gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNM-a. Wtedy Propane 2 chyba.
1: W tym czasie możliwe. No. Albo 1, albo 2.
2: Albo 2. Miałem Tusz na rękach, był taki ziomek Tusz na rękach.
1: Z Kielce.
2: Tak, no, tak. No. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
1: No ciekawy początek.
2: Ciekawy, no. Ciekawy.
1: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
2: Nie próbowałem. A VNM raz spotkałem w parku, jak biegał, sobie zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie
1: próbowałem. Zobowiązująco w żaden sposób, tak, tak, po prostu.
2: Tak, więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior... Po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej i mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć i po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił, no ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
1: I chyba tylko Kukę nam zostało.
2: Tak, i Kukę, no Kukę super koleś, w sensie jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... O dziwo, jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, nie wywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi. Bez większego problemu przyjechał do studia, wgrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek. No.
1: Dlaczego aż 17 numerów?
2: Bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
1: Że za dużo robisz.
2: I to dużo za dużo, no. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17 numerów.
1: Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
2: Tak, tak, tak, tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają trzech numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś z tego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały
1: czyli
2: czas.
1: Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand Besides, to by było z czego wybierać.
2: Tak, tak. No rozmyślam nad Deluxem teraz bardzo takim jeszcze, żeby gdzieś tam za miesiąc dorzucić, bo tych numerów jest po prostu i też szkoda, żeby gdzieś tam leżały w szufladzie, no, ale zobaczymy, zastanowimy się.
1: Żebyś tego Deluxa nie robił tyle, co Kubi producent. Dobra. Złoto w preorderze już?
2: Nie.
1: Jeszcze nie.
2: Teraz, jak są te inne warunki, to ciężko.
1: Czyli...
2: Za album ciężko.
1: Za album ciężko.
2: Ciężej niż za single na pewno.
1: No to tak.
2: Ja
1: tak,
2: stary... miesiąc, dwa miesiące temu dopiero za V24 dostałem złoto.
1: Okej.
2: Okay. No, a tam były napalone funki, Enzo były. Mm-hmm. Więc nie, tutaj nie.
1: No bo to i tak rozumiem, że pewnie 80-90% tego to cyfra.
2: Tak. No, w głównej mierze tak.
1: Designer powinien odnieść większy sukces.
2: Nie.
1: Jest okej, okay, jesteś zadowolony. Tak, to tak. Miesiąc temu wyszło.
2: Nie, no, ten numer zaraz milion wybija, no to jest... W sensie ja się turbo jaram. W sensie uważam, że na taki numer, że mało jest realnie w Polsce, uważam, odbiorców, którzy by się jakoś mega jarali tego typu brzmieniem i takim twardym po prostu łupanką i powtarzającym się refrenem, więc wykręcając takie liczby na takim numerze, to tylko mogę być zadowolony i się cieszyć z tego.
1: Utwór, którego ludzie nie docenią, ale według ciebie to banger.
2: Jak mam się nie wczuwać?
1: Dlaczego?
2: Bo jest bardzo osobisty. I znaczy nie wiem, nie doceniam. Ciężko jest mi to stwierdzić, czy nie doceniam, bo może akurat ktoś doceni.
1: Może być takie rezonowanie, wiesz, to często jest tak, że właśnie słuchamy kogoś, żeby poczuć to, że ta osoba czuje to samo co my, no
2: tak,
1: nie?
2: Tak, więc, no zobaczymy, nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten numer i mam nadzieję, że docenią. A tak nie wiem, czemu tak w sumie powiedziałem, że nie docenią. Może docenią, zobaczymy.
1: Podczas którego numeru był najlepszy vibe w studiu? Podczas tworzenia?
2: Chyba Get Low. Jakoś bardzo
1: szybko. Highlight płyty?
2: Ten Get Low?
1: No.
2: Kurczę, nie wiem, zobaczymy, ale dla mnie chyba tak, bo bardzo szybko nagrałem ten numer. I do teraz mam tak, że jak jadę autem i gdzieś tam muszę szybko przejechać, więc nie dam rady sobie całego albumu odpalić, to ten Get Low na zapętleniu sobie słucham, więc tak, bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No dobra, a może podczas tego numeru, o którym mówiłeś przed chwilą, jeszcze przed Get Low, miałeś tak, że podczas pisania uroniłeś łzę, wzruszyłeś się?
2: Wiesz co, ja mam tak, że ja mam duży problem dosyć z nawijaniem jakichś takich bardzo poważnych rzeczy gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają, w sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku. Ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdzie, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć. Więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
1: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
2: No
1: to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy. Bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
2: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został on zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
1: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi Get Low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
2: Tak, no pewnie tak. W sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Weed Summer Festival, który gra Kamień z Serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu, no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, w których pewnie się otworzę tak w 100%, jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
1: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach, których słuchałeś.
2: Na takich kawałków.
1: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś. Jakie to były numery?
2: Ojej, właśnie na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mhm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no, jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Mój Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
1: Może od VNM-a na weekend czy coś, bo na jak weekend. Mówiłeś...
2: Ja zamykam się na weekend w domu. No, a na weekend... No, to
1: klasyk, co?
2: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
1: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer. Taki storytelling. Tak,
2: no to tam...
1: Z Zapiekankami z placu...
2: Tak, to też był taki...
1: Zawiszy.
2: Poważny i ciężki numer.
1: Tak, bo to chyba było... To był taki breakup song, tak mi się wydaje.
2: Tak.
1: Teraz jak...
2: No, nie... Na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć...
1: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie? Serio. Raczej a będzie poważnie.
2: A okładka, widziałeś tą okładkę, tą, co ma całą twarz we krwi? To była...
1: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
2: Miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama się spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
1: Nic, mamo. Słoń, Love Forever.
2: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
1: Tak, no, to Słoni Mixer.
2: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie... emocjonalność. Jak
1: hot take, jeden z dwóch dobrych utworów na egzotyce. Ja wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
2: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję
1: obok,
2: za opinię.
1: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej przehajpowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał,
2: dobra,
1: rozmach.
2: Ale nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na zdaniu świata, robienie do każdego numeru prawie, że klipu...
1: Tak, to cała otoczka super, no. Tylko same te numery są takie...
2: Okej.
1: Okay. Że takie są naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake, no. Naprawdę to mnie skręcało, jak wychodziło w 17.
2: Okay.
1: Czy tak dobrze mówię? Chyba tak, w 17. Tak, no. A teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
2: Okej, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, ja w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Kłebu nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
1: ten
2: słowo,
1: numer.
2: Ten numer z tego miejsca i ten.
1: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
2: Tak, no, bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z Planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na egzotyce.
1: Nie, myślę, bo to tam... jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów
2: tak,
1: Euforii.
2: Tak.
1: Na którejś z tych epek.
2: Tak.
1: To jak jesteśmy przy Kłebo, to nieważne w jakim kontekście, no. Ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
2: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Kłebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Kłebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Kłebo wrzucił kawałek i że co to znaczy, że Kłebo wrzucił kawałek. No ale ja jadę, słucham i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
1: No.
2: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak, bro.
1: Przewidziałeś.
2: Tak, ja mówię, że w ogóle, no, że zajebiście. W sensie, ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija. I tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne, tylko ja tam właśnie nie czuję, że
1: ale
2: to negatywne.
1: Ale nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę też maty jak Eryk Moczko, czyli że kręcę też maty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, a i kręcę też maty w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
2: Tak, no ja właśnie nie wiem, jak ludzie to odebrali, ale z tego co, bo wprost nigdy nie gadałem z Quebo i się nie pytałem, jaki był dokładny meaning tego wersu, aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy, o to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kue, tak.
1: Może kiedyś się uda,
2: tak.
1: Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych, bo tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie, więc... Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed... bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym...

0: palenia na TikToku czułem już ten, taki w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej, ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka, już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
1: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
0: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano i po południu i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. No i TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy, to scrollujesz i widzisz dokładnie to samo, nie? W sensie, że cały czas... Nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek no dużo, no brain rot. Mm.
1: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził, zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem.
0: No to tak, ale no to teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było...
1: Zluzowałeś mniej. Trochę chyba.
0: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo...
1: Naturalnie.
0: Bo jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzy na TikToku, ani niczego.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku? Bo wiesz, bo to jest dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert, no ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
0: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby to się wybiło, to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
1: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
0: Przede wszystkim to uważam jest... Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiam z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie. No i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
1: Okej, okay, czyli jednak.
0: Tak. Ja... W sensie są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
1: Od razu.
0: Tak, że ja dodałem do Enzo...
1: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
0: ale
1: na
0: ja,
1: gościa,
0: jak robiłem Enzo, to wiesz, to...
1: Dwa koła słuchaczy i ma takie, że dobra,
0: no, ale
1: teraz...
0: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5 koła 10 słuchaczy.
1: Naprawdę? Co ty mówisz?
0: Chociaż nie,
1: czekaj, nie, no to już
0: fankach?
1: Było ponapalone.
0: A, no to okej, no dobra. Tak. Okej, no dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet napalone fanki też nie nagrałem do napalonych fanek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do napalonych fanek. A też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
1: Kolejowych.
0: Kolejowych, przepraszam. To nagrywać jakieś takie rolki,

0: które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No, musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No, tych opcji pewnie ile osób, tyle masz opcji do promowania tej muzyki. Aczkolwiek, no, nie da się zagwarantować virala. No, nie da się. W sensie, nie wiesz, jak coś zażyć, nie wiesz, co ludziom się spodoba.
1: Czyli, kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie
0: piszemy, czasami to też jest spoko.
1: Nie piszemy, że właśnie rozpaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
0: Tak, tak. No fajnie, jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą, w sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby... Jak każda promocja, albo pójdzie, albo nie pójdzie.
1: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie, i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może być tak i tak.
0: No tak.
1: Nigdy nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje,
0: no.
1: Ale jednak to jest...
0: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam skomentuję, przekażę dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Że ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem. Że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikTok.
1: Okej. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
0: Też ja pamiętam, że jak wychodziły Napalone Funky, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców i grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu i to tak się napędza.
1: Kurde, ja zawsze byłem przekonany.
0: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. Analizę virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
1: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia. Oprócz ludzi, którzy tam siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, 5. rok. Po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej, i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
0: nie da się.
1: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
0: Chyba, że wykupisz, nie?
1: Promocji. No jasne, to dopalić film zawsze można. Tak. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami z siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest takie...
0: Że to jest skupione?
1: Hej, stara, tam przeleję ci dwa koła bliczkiem, ale nagraj pod to.
0: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
1: Nie mówię, że zrobiłeś, nie. Ale ja po prostu od razu mam takie...
0: Ale powiem ci, że...
1: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
0: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby, które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za, nie wiem, 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo po, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
1: Zapraszam serdecznie, jak coś, Kaziu Rables na TikToku i na Instagramie.
0: Tak.
1: Aż taka autopromocja.
0: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
1: Czyli miałem trochę racji.
0: trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej. I później on pisze do wielkich wytwórni, ale mi się wydaje, że często to nawet może stary się działać bez wiedzy artysty. Że ktoś, może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 tysięcy złotych, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję, no pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie, aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to nie.
1: To pogadamy sobie, tak, wiesz, na priv. Ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
0: No.
1: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zbustował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to tak wszyscy wiemy. No. Ale że to może jeszcze da się jakoś. No wtedy bez mojej wiedzy i tak dalej, że powiedzmy wyszedł jakiś numer, zrobiłem na niego reakcję, powiedzmy, że ona zrobiła naprawdę średnie viewsy, ale to jest, wiesz, podpięty prawidłowy dźwięk od tego artysty, ten dźwięk, którego można używać i tak dalej, i filmiki z tym dźwiękiem albo niektóre po prostu boostujemy.
0: Tego nie wiem, ale wiem, że często mogło się tak zdarzać, na przykład, że załóżmy nagrałeś, nie wiem, jakiś materiał o jakimś artyście, który w danym momencie nie był na językach. Mm-hmm. I za 3 miesiące nagle się dzieje jakaś akcja z tym artystą i jest nagle to.
1: Samo podpowiada.
0: I wtedy ludzie se wpisują, chcą się dowiedzieć o tej sytuacji, że ta osoba zrobiła coś takiego. I wtedy wchodzisz i w tych wyświetlanych na pewno może się wyświetlić twój TikTok o tym, jak ty komentujesz jego rzecz sprzed 3 miesięcy, tak, nawet tak, która nie jest odnośnikiem do danej sytuacji.
1: Tak, widzę to w momentach, jak na przykład ktoś wraca, to recenzja moja sprzed, nie wiem, 3 lat nagle jest lajkowana bardziej.
0: To są jakieś tak, no, algorytmy, no w sensie sam nie ogarniam ich jakoś zajebiście, więc ciężko jest mi się też wypowiadać, ale coś tam już robiłem, więc też trochę kumam. No.
1: Niesamowite czasy.
0: TikTok jest ciekawy.
1: No. Że można sobie, i to teraz w dzisiejszych czasach, to naprawdę można 2 viralami grać już koncerty. Była ostatnio Oliwka Brazil tutaj na twoim miejscu i ona mówiła, że grała koncerty po 4 kawałkach, nie? Że miała 4 numery i już grała konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś się viraluje, jeden numer i ten jeden numer po miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
0: No ale uważam, że też, że żeby coś się zviralowało, to jednak coś musi w tym być. Coś musi
1: samo
0: w tym
1: siebie
0: być.
1: Się nie, tak. Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
0: tak,
1: to i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co. No.
0: Że uważam, że nawet jak chcesz, jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Albo wersy na przykład, że stół z powyłamywanymi nogami.
0: Na przykład.
1: I to jest właśnie
0: ten. Ale to rezonuje z ludźmi.
1: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, że słuchasz tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i.
0: No i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
1: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej
0: największy numer.
1: Najbardziej viralowy właśnie, tak, taki fragment z tej płyty. Tak. No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, mhm. Która forma poprawna? Czy ta i ta?
0: Ty też, V24.
1: Ja dostałem od ciebie preorder.
0: Tak.
1: Z listem w zasadzie, pamiętasz?
0: Tak,
1: taką krótką wiadomością, tak, dla mnie. I jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości, jak to wyglądało?
0: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później, jak wysyłaliśmy takie paczki jak tobie, jakieś PR paczki. W sensie nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś
1: miałem
0: jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
1: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom, zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak, o, jak jest okładka, to jest tak. Okładka płyty. Okay, okay. Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
0: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś to napisałem, to... że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
1: Ja mam to. Nawet sobie, bo pomyślałem o tym i musiałem znaleźć płytę, bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć to, tę płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
0: No, dawaj.
1: Znając twoje gusta, pewnie album 2 na 10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
0: No.
1: I jest młody E.
0: Tak.
1: I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem nie będę tutaj innych recenzentów promował, bo i takich jest ich trzech.
0: Nie, właśnie tak chyba naprawdę... z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką. Bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał. Takiego, bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło. No, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jakoś
1: tak, właśnie tak się czuję. Właśnie tak się czuję.
0: Ale nie
1: czuję.
0: Pamiętam, jak oceniłeś ten album.
1: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
0: W sensie pamiętam, że... Ale nie pamiętam, czy tam było 2 na 3, czy tam było więcej?
1: Jeszcze niżej.
0: Niżej, że tam było 1?
1: Tak.
0: Okej.
1: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym... przed chwilkę o tym takim moim jakby to powiedzieć, ugrzecznieniu jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może. No. Ja sobie jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle do tej recenzji, bo wiem, że dzisiaj bym na przykład nie nagrał czegoś takiego.
0: Okay.
1: Ja też rozumiem w ogóle totalnie na przykład zdania ludzi, które ja odrzucam, bo na przykład ja jestem nazywany często hejterem, ale uważam, że hejter to jest ta osoba, która po prostu obraża. Wprost tam nic nie było, wiesz, ani, nie wiem, odnośnie twojego wyglądu czy czegokolwiek nic. A to na tym się jednak hejt opiera, że wiesz, ja dostaję na przykład komentarz w stylu, ty gruby chomiku, co ty gadasz? No i to jest hejt. Tam odnosiło się wszystko do muzyki.
0: Tak.
1: I miałem konkretne obawy przed odpaleniem tej recenzji, tak jak mówiłem. Odpaliłem ją, obejrzałem. Później na spacerze z psem posłuchałem sobie twojej płyty i jednak się nadal ze sobą trochę zgadzam.
0: Okay.
1: Może nie we wszystkim, ale no ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę, bo to już będzie co, półtora roku?
0: No za chwilę.
1: Po czasie.
0: Za chwilę, półtora roku.
1: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
0: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszeli, żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album? Zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy.
1: Tak.
0: I trochę to jest ja na mój album, jako B24, patrzę jako część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
1: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
0: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
1: Odnośnie V24.
0: Tak, okay. tak. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam... Ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
1: Ale czy będę fajnie, że się zgadzamy. Ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
0: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu. Ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich, wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było...
1: Od początku
0: idealne. No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi Tak, w sensie nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakichś rzeczy, nie? Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
1: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
0: Okej.
1: Wiesz...
0: No, ciekawe.
1: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
0: No, w sensie stary, no w sensie ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. Że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia Family Brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na Family Brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na Family Brand i powiem to było w sumie średnie na tym albumie i teraz zrobię to lepiej. I za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję z robienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zajebiste. I ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
1: Nic takiego nie było.
0: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tym zgodzić. I na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi. I to jest właśnie w jakiś sposób uważam intrygujące.
1: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
0: A jaki komentarz?
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
0: Naprawdę?
1: Przysięgam na mamuśkę.
0: Ale to...
1: Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
0: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
1: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
0: ja
1: nie wiem. Aronow, sprawdź.
0: Sprawdzę.
1: Przysięgam, że był pod recenzją.
0: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
1: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale nie pamiętam.
0: Bo ja nawet oglądałem.
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu spodobało, czy że podoba...
0: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście, czyli nie ma tego, ale mogę skomentować jeszcze raz, jak to.
1: Ale nie. Dzięki za rozmowę.
0: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem, a też to był taki komentarz, że szczególnie.
1: No tak, usunąć, no właśnie, wiesz, nie? I wczoraj...
0: Jakbym tam cię wyzywał i później bym usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten...
1: Jeden jeszcze z takich... luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. I wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą sytuacją? Bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie było żadnego zdjęcia.
1: To co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm Perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz,
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, okay, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Okay, okay. Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. Też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki se piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, jeszcze nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten...
1: No, nie był Barry, nie...
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mówi, patrz, tu idzie. Kto to jest, jakby, i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera, bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie tą Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spider-Mana po prostu?
0: Nie. ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakoś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem. Tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam takie taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera i poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, tego przesłuchajcie. Jeśli nie macie go ochoty słuchać, tego nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować. Sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki. Jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie. I ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: Ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło. Tak. Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Yeah, you know what it is.
1: Jeżeli pojawia się możliwość porozmawiania z Oliwką Brazil, to ja nie pytam po co. Pytam kiedy i za ile. Siemanko, Oliwka.
2: Hejka, cześć słodziaki.
1: Cześć.
2: To było dobre, to było dobre. Dobre to było, ja.
1: Tak, bo tutaj się, wiesz, ludzie lubią tak pisać, że o, ile wam zapłacili za wywiad i tak dalej. Widzimy się, ponieważ mamy tutaj naprawdę świetną raperkę i porozmawiamy sobie dzisiaj o rapie.
2: Ja.
1: Bo spędziłem wczoraj z tobą cały dzień, tak naprawdę. Nie osobiście, tylko internetowo i przejrzałem sobie wywiady, których teraz zaczęłaś więcej udzielać. Kiedyś tak nie było. I zauważyłem jedną rzecz, że wszyscy z tobą rozmawiają o wszystkim, tylko nie o muzyce.
2: No właśnie, ja też to zauważyłam. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia o to.
1: Ja wiem też, jak ty jesteś otwartą osobą. Poznaliśmy się parę miesięcy temu i jak nie masz problemu z opowiadaniem, z naprawdę ze swoimi wielkimi emocjami i o swoim życiu. I bardzo to szanuję. Zobaczymy, jak nam się potoczy dzisiejsza rozmowa, w którą stronę pójdziemy. Ale bardzo bym chciał zrobić właśnie z tobą taką rozmowę, no naprawdę, że pogadamy dzisiaj sobie o rapie dla hip-hopowych głów dzisiaj, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, że Oliwia to nie jest rap, jak to można nazywać rapem, to po tym wywiadzie nikt już tak nie powie.
2: Okej, okay, let's go.
1: Na początku krótka formalność i bardzo bym chciał, żebyśmy to sobie jakoś ustalili, żebyś to wyjaśniła, bo... nie wiem, czy to można nazwać transferem, czy to można nazwać zmianą drużyny, ale dla mnie jest dosyć niejasna sytuacja teraz twoja na linii tu wydawca, tu management, tu publishing. Jakbyś mogła wytłumaczyć, jak to wygląda, bo tak, tu w Warnerze wychodzą numery, tu mamy promocję przez Bailaela, a tu jest jeszcze publishing z Sony. Tak?
2: No tak.
1: Jak, bo na przykład ostatni twój singiel, no to jest podpisany pod Warnerem, nie pod Bailaela.
2: Tak, wiesz co, ja z Warner Music mam jeszcze kontrakt, który jakby jest na tą płytę, która będzie wchodzić, mam nadzieję, we wrześniu. Więc na razie jestem w Warnerze, managementem jest moim Tamara i Kuba z Bailaela. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować, bo stary, ja od zawsze, nawet jak miałam poprzedniego menadżera, cały czas mówiłam, że Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, że ja chcę mieć Tamarę i cały czas się kłóciłam z tym menadżerem i w końcu po tylu latach znajomości udało się to doklepać, z czego jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. Wiem, że też jest Sony Publishing, to wszystko jest jeszcze takie pogmatwane, ale jeżeli będę chciała jakoś odnieść się do tego, to zrobię sama.
1: Okay.
2: Dajcie mi jeszcze czas. Na razie skupiam się po prostu na płycie, jest super wszystko u mnie, moja drużyna jest zajebista, mega się cieszę, że mam tych ludzi i że mogę pracować z tak w ogóle wspaniałymi i mądrymi ludźmi, bo Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, serio. Ona się nie pierdolę, więc ona jest najlepsza.
1: No dobra, to podaj przynajmniej 18 argumentów dlaczego.
2: 18 argumentów. Ja nawet nie muszę żadnego podawać, ja po prostu o tym wiem, wiesz co chodzi, to jest też takie coś, że... ja tak samo z moją muzyką nie muszę kogoś przekonywać, że potrafię rapować, nie muszę udowadniać, jeżeli ktoś to rozumie, to rozumie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, wiesz, jakby mądremu nie musisz tłumaczyć, głupi nie zrozumie i tyle.
1: Naturalną drogą przez to, że teraz to jest Bailaela, tak to powiedzmy, był numer z Leosią. Wy się znacie naprawdę kupę czasu. Ja wczoraj właśnie sobie przeglądając twój pierwszy teledysk, ona przecież była na Big Mami. I to zaowocowało dopiero, znaczy nie, były stonerki, teraz był ten numer i nie myślałyście o czymś więcej, o jakimś większym wspólnym projekcie.
2: Myślałyśmy. Myślałyśmy i mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. Ja Leosię znam tak naprawdę od 2021 i ta znajomość gdzieś tam cały czas była, raz trochę mocniej, raz trochę mniej, ale nigdy w żaden sposób się jakby ja o niej źle nie wypowiadałam i wiem, że ona też w mój sposób nie. To nie jest taka znajomość rapowa, tylko ja czuję się blisko jej rodziny. Ona też ma wspaniałą mamę, którą poznałam, z którą jestem w stałym kontakcie i czasami było tak, że nawet jak z Sarą nie rozmawiałam, to i tak miałam kontakt z jej mamą. Więc bardzo się cieszę, że mogę ją mieć obok siebie. Jako przyjaciółkę, ziomalkę, nawet siostrę. Ta nasza znajomość bywała momentami trudna, ale nigdy w życiu się nie wyzywałyśmy, nie plułyśmy sobie w twarze, wiesz co, Dzi? I tak naprawdę rok temu się spotkałyśmy, jak jechałyśmy na sam festiwal, bo Sara mnie zaprosiła, żebym z nią pojechała na Stany jako gość specjalny i sobie wszystko wytłumaczyłyśmy w twarz. Mhm. Wszystkie jakieś takie, wiesz, no, bolało mnie to, a mnie bolało to. Przyklepałyśmy sobie piątkę i teraz jest super. I też ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że cieszymy się, że to wszystko nas nie poróżniło. Bo w tej branży jest ślisko, wiesz. Pójdziesz na jedną imprezkę, pójdziesz do studia, a ona powiedziała to na ciebie, a ty będziesz z nią trzymać, a Oliwka powiedziała to. I my mówimy, Boże, Sara, jak dobrze, że nas to wszystko nie poróżniło i że cieszę się, że jesteśmy obok siebie w tym wszystkim i możemy na siebie liczyć. Ja przed wydaniem TAF z Sarą zrobiłyśmy jeszcze piosenkę jedną, która miała w ogóle wyjść, ale stwierdziłyśmy, że może to jeszcze nie jest ten czas i zrobiłyśmy piosenkę TAF i mi się naprawdę bardzo dobrze z tą kobietą współpracuje w studiu. Ona jest przezajebistą artystką, że ja z chęcią na nią patrzę i dużo w ogóle się od niej nauczyłam. Nasze chemie są szalone. My poprzednią piosenkę zrobiłyśmy od zera chyba w 2 albo 3 godziny, a TAF to w ogóle, nie wiem, 1,5, góra 2. Że po prostu, wiesz, ona stoi, wbija, ja stoję, wbijam. Trudu. Naprawdę top. Top mi się z nią pracowało i mam nadzieję, że coś zrobimy jeszcze dużego.
1: No to chyba możemy powiedzieć, że mamy już taką nawet niedelikatną zapowiedź. No, ja czekam na to, bo ja bardzo bym chciał, żeby ta nasza scena kobieca się rozwijała, no bo ostatnio robiliśmy sobie taką gierkę tutaj redakcyjną na TikToku. Zgadywankę, jakim raperem, raperką jesteś i jak trzeba odgadnąć raperkę, no to jest tak, że mamy te, no wiesz, 10 najbardziej znanych nazwisk i to jest wtedy dużo łatwiejsza zabawa, a jednak na przykład taki duży projekt, jakim byłaby wasza wspólna płyta czy epka, no to jednak siłą rzeczy pcha do przodu jak najbardziej, kurczę, no całą, no nie chcę powiedzieć podgatunek, tylko po prostu kobiecy rap. No.
2: To prawda.
1: Słuchaj, jak ja powiedziałem, że chcemy pogadać o rapie, to pogadajmy o tym rapie od samego początku. O takich początkach, gdzie słyszałem w jednym z wywiadów, że byłaś nastolatką, siedziałaś na ławce w parku i słuchałaś BDS Eldorado.
2: BDS Białasa Solara, Lil Wayne'a, Young Money, kiedyś w ogóle jeszcze było, tam była Nicki, Drake, Lil Wayne, piękne czasy, Tyga. Na takiej muzyce się wychowałam.
1: No właśnie, chciałem dopytać, co tam jeszcze było takiego, bo Solar Białas to wiem, Bedi wiemy, tu wiemy jeszcze, że Lil Wayne, co jeszcze mogło, co
2: wtedy? Drake'a bardzo dużo słuchałam, Drake'a, byłam w nim totalnie zakochana i zauroczona, ale też bardzo słuchałam różnych gatunków, bo ja słuchałam jakby, wiesz, wszystkiego na raz i nie wiem, już mówiłam ci na początku, że dla mnie najlepszym artystą na świecie od zawsze i nigdy nie będzie lepszego jest Michael Jackson. Ja totalnie byłam w nim zakochana i to jaką on miał aurę wokół siebie, to jak on śpiewał, jak on czuł muzykę całym swoim ciałem, jak on tańczył, jak ja oglądam jego klipy, oh my goodness. I powiem ci, fun fact, nigdy o tym jeszcze nie mówiłam i to nie jest żart, potraktuj to poważnie. Ja jestem obsesyjnie zakochana w Michaelu Jacksonie. I to nie jest żart. Przysięgam ci. Ja po prostu, dla mnie to jest ideał mężczyzny wizualnie i muzycznie. Moje ziomalki tego nie rozumieją. Tak jak ty, robią minę i się pytają mnie, i co, tak ci się podobał z tym, ten nos mu odpadał co chwila, a ja mówię tak, stara, gdybym ja była jego żoną, 10 razy dziennie bym ten nos podnosiła, przyklejała, dawała buziaka i tanecznym krokiem szła do kuchni gotować mu obiad.
1: Właśnie, chciałem dopytać, o którego Michaela chodzi?
2: O każdego. Każdy jego wygląd.
1: A film widziałaś?
2: Ja nie widziałam.
1: Jestem ciekaw jak.
2: Widziałam, mega. Polecam ci, żebyś obejrzał. Wow. Byłam w szoku. Wiem, że to syn jego brata chyba grał, albo tam wujka, coś takiego. No, podobieństwo było... Ciężko czasami było rozróżnić. Wszystko się zgadzało. Nie wiem, ile się przygotowywał ten pan do tej roli, ale wow.
1: Jest w ogóle taka ciekawa historia, bo on grał w latach 90. w Warszawie na lotnisku Bemowo.
2: Ja wiem. Bo mojej koleżanki z podstawówki tata był jego ochroniarzem. I jak się wchodziło do niej do domu, to był większy niż telewizor, większy niż dom, portret we dwoje, jak on stoi z Michaelem Jacksonem. Rozumiesz to?
1: Boże, ale musiało być wtedy zazdro, co?
2: Ja do niej przychodziłam, żeby stać i oglądać ten portret 1000 razy dziennie na przykład. Po prostu stałam i... Jezu, jaki on jest piękny, jaki on jest idealny, kocham go.
1: Chciałem tylko dopowiedzieć, że tam, no jak to w Polsce w latach 90. Różnie bywało, tam w ogóle są historie, jak się poczyta wspomnienia ludzi, że tam chyba było 100 tysięcy osób na widowni, ale mogło być równie dobrze 120 tysięcy na przykład, bo mnóstwo ludzi weszło po prostu na ten teren, że już ochrona nie dawała rady i...
2: Nie dziwię się.
1: To były naprawdę ciekawe czasy. Czasami chciałbym
2: gdyby
1: wrócić.
2: Przysięgam ci, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy jakby żyli w tych czasach co on i mogli iść na jego koncert, albo nawet byli na bieżąco, jak on wydawał tą muzykę. To zazdro po prostu mega, bo ja oddałabym teraz wszystko, żeby po prostu zobaczyć jego show. Żeby zobaczyć, jak on się porusza, jak on śpiewa ten wokal. Wiesz co, tego się nie da odwzorować. Nigdy nie będzie lepszego artysty. I don't give a fuck. Dla mnie nigdy.
1: Okej, a pamiętasz pierwsze wspomnienie z nim? Od czego to się zaczęło?
2: Tak, pamiętam, słuchaj, pamiętam. To nie pamiętam, jaka to była stacja, myślę, że to było MTV, bo już wtedy, potem jak puścili chyba Billie Jean na tym MTV, jak on był pierwszym afroamerykańskim artystą, którego puścili. To pamiętam, że leciała piosenka Thriller. Przez to, że ja mam obsesję też na punkcie horrorów, strasznych rzeczy, kryminatorium, to jest to. Ja zobaczyłam ten teledysk i mówię... Ojeju, to jest to. I od tamtej pory już zaczęłam go słuchać i oglądać. Szkoda, że już...
1: A kojarzysz może... To zostajemy przy tym Michaelu, bo to też będzie rapowe. Eminem parodiował go w teledysku.
2: Kojarzę, jakże podpalił głowę. W sensie włosy mu się
1: podpaliły. Tak, i było właśnie...
2: I blue gasił.
1: Tak.
2: Żałosne.
1: No właśnie chciałem zapytać, jak na to patrzysz.
2: Kurde, ja rozumiem, że nie wszyscy artyści muszą się lubić, szanować, bla, bla, bla, ale wiesz, szydzić z czyjegoś wypadku jest dla mnie czymś obrzydliwym i f***im. I nawet jeżeli ja kogoś nie lubię, a komuś, nie wiem, ktoś by się podpalił na scenie, albo złamał nogę, cokolwiek by się nie wydarzyło, nigdy w życiu, nawet by mi w najgorszym scenariuszu nie przyszło, żeby z tego szydzić, żeby to parodować, bo no to jest straszne, stary. Myślę, że podpalenie się jest najgorszym bólem i wiesz, na lata zostają, do końca życia zostają blizny i nie wiem, jak można z tego szydzić i sobie żartować. Myślę, że po prostu on był takim królem, że z tej zazdrości ludzie stwierdzili, aha, spaliły mu się włosy, no to podpalmy kogoś podobnego na klipie i potem niech ugasi to w toalecie.
1: Tak,
2: żałosne.
1: Eminem miał tak, że parodiował te gwiazdy w zasadzie od samego początku, no nie? To było chyba w kawałku Just Lose It, to już był tak mniej więcej 2004 rok, chyba płyta Encore, więc już troszkę tam, więc już po tych kilku latach, po tym jego największym boomie, po chyba 2-3 lata po The Eminem Show, ale też jest świetna historia i też zarzucę anegdotką, że później po czasie Michael Jackson wykupił katalog Eminema i zarabiał na jego muzyce.
2: Słyszałam. To jest swag. No i ktoś mi powie, że on nie jest po prostu królem. To jest taki swag i ja po prostu mam takie coś z tym Michaelem, że ta jego aura, ja nie umiem ci tego opisać po prostu. Jego aura, to jaki on miał w ogóle głos, jak on mówił, jak on się uśmiechał, on był taki słodziak, że ojeju. Czytałam ostatnio, że jego żona pierwsza, w ogóle jego pierwsza żona była córką Elvisa Presleya, wiesz o tym?
1: Nie miałem pojęcia.
2: To była jego córka, skumaj w ogóle dziewczynę, tata Elvis Presley, mąż Michael Jackson, może być w ogóle lepiej, nie wiem.
1: Słuchaj, ja to totalnie rozumiem i totalnie to szanuję. Też
2: o,
1: się kochałem
2: bardzo
1: w Hermionie Granger. No.
2: Okej.
1: Więc wiesz, myślę, okay, że...
2: Cieszę się, że mnie rozumiesz.
1: Że ja nie jedę. Chyba z Frostim o tym rozmawiałem, bo on jest w ogóle takim turbofanem Harry'ego Pottera, że ma na nodze mapę Hunt Swotów wytatuowaną, opowiadał u nas na wywiadzie. Pierwsze wspomnienie z Michaelem mamy. To jakie masz pierwsze wspomnienie hip-hopowe, rapowe?
2: Myślę, że to będzie jakaś piosenka Nicki Minaj typu Super Bass.
1: Mm-hmm. I to coś... też teledysk widziałaś w telewizji?
2: Tak, bo ja pamiętam, że ja nie miałam w domu kablówki. Mm-hmm. MTV, moja ciocia miała naraz zmienię i zawsze do niej jeździłam i po 23 były takie zakazane teledyski okay. Z czerwonym kluczem, których ja nie mogłam oglądać, ale ja zawsze siedziałam i oglądałam i pamiętam, że to chyba była Nicki Minaj Super Bass, coś takiego. To jest jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, kiedy chyba zobaczyłam, że kobieta rapuje. Że jakoś tak to pamiętam. Mogę się mylić, mogło być tysiąc rzeczy wcześniej, ale to jest moja pierwsza teraz taka myśl. Zakochałam się w tym teledysku, bo ona miała kolorową perukę, potem ta peruka świeciła w ciemności. Ona też miała, wiesz, była wąska w talii, miała duże pośladki, miała duże piersi, miała piękne białe zęby, miała crazy rzęsy. I ja miałam takie, kto to jest? Czy ona jest królową? Wiesz, to było takie moje pierwsze wspomnienie i ja Uważam, że Nicki Minaj do tej pory jest królową rapu. Jest bardzo dużo super raperek, takich jak Cardi, Doja, Sexy, Icy, ale myślę, że Nicki jest królową. Ona jest matką, moim zdaniem.
1: Nadal?
2: Tak, nadal, że jakby to się nie zmienia, że ona może już nigdy w życiu nie wydać żadnej piosenki. Ja wiem, że ona robi jakieś krzywe, dziwne ruchy, ale ja mówię teraz o muzyce, nie o sobie. Myślę, że ona muzycznie jest królową rapu i wszystkie kobiety, które teraz rapują, to Nicki tak, nie wiem, to Flow miała 10 lat temu. Mhm. Wiesz, w ten sposób wymowy miała 10 lat temu. I te takie... Ona to 10 lat temu robiła, co najmniej.
1: To ja znowu zarzucę anegdotką. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam serdecznie przesłuchać. Na płycie Kanye'ego Westa My Beautiful Dark Twisted Fantasy jest numer, na którym jest między innymi Jay-Z. Mówię o numerze Monsters.
2: Tak,
1: I ona wszystkich z tego kawałka zjada. Ona niesamowita jest.
2: Bo jest królową rapu. Ona rapuje lepiej niż mężczyźni. To jest szalone. Kobieta rapuje lepiej niż mężczyźni, ale...
1: Ale o tobie też tak można powiedzieć, hej.
2: Oh yeah, thank you.
1: Bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I to też się często pojawia w opiniach takich w internecie. No to nie jestem odosobniony. To myślę, że ty też to dobrze o tym wiesz.
2: Ja nie czytam opinii w internecie.
1: Już nie.
2: Że ja jestem za stara, ja mam 25 lat. Ja mam się przyjmować kimś, kogo ja nigdy na oczy nie widziałam. Ja nigdy twarzą hejtów nie dostałam. Tylko raz w życiu na koncercie w Białymstoku, co powiedziałam, mordo, ty się projesz, a ty stoisz pod sceną, z podrułą J-Shocka. Raz w życiu miałam 19 lat, to był chyba mój drugi koncert w życiu. Raz w życiu. I nawet gdybym nie odpowiedziała, to nikt by nie wiedział, że takie coś się wydarzyło, bo to był jeden cwaniak, który stał i coś krzyknął. To nie tak, że tłum krzyczał. Tylko cwaniak coś krzyknął, dlatego że w poprzedniej piosence do niego zaśpiewałam 6 sekund, haha, i pokazałam na niego i on się wkupił. On chciał odbić piłeczkę. No niestety słabo mu to wyszło. Potem został zgazowany i wypoczony z klubu. Ciebie zostaw już tego chłopa biednego. Dajcie mu spokój.
1: Jeszcze byście zrobili Zieloną Górę Volume 2 bez sensu. Chcemy w ten hejt wjeżdżać, czy sobie odpuszczamy?
2: Kurde, myślę, że ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, są ludzie, którzy mnie kochają i płaczą, jak mnie widzą, i są ludzie, którzy po prostu pewnie się na mnie krzywo spojrzą i taki jest świat. Nie ma osoby popularnej, influencera, piosenkarza, artystki, których po prostu wszyscy, oprócz może Michaela Jacksona, nie wiem, ale wiesz, każdy, kto tworzy cokolwiek w internecie, ma hejt. I to jest normalne. I myślę, że ty nawet robiąc wywiady też masz jakieś czasami nieprzyjemne komentarze i wszędzie to jest. No, ja też jestem taka, że stary, ja mogę nawet, nie wiem, uratować Afrykę przed głodem albo przed strasznymi chorobami kiedyś w przyszłości, a ludzie i tak mi coś zarzucą, że tak. Coś tam było nie tak, coś tam było nie tak. Wiesz co, dzi? Aaron Giewo, odejdźcie do mnie.
1: To jest niesamowite, bo ty dobrze to ujęłaś właśnie, że to jest w internecie.
2: Tak.
1: Powiedziałaś, że ja na przykład robiąc wywiady na pewno mam komentarze i wjeżdżałem w internecie już dobrych kilka lat. I miałem też tak, że jak chodzę na koncerty, ale mówię o tym, kiedyś, chodziłem na koncerty, jak ktoś do mnie podbijał, to raczej się spodziewałem, że ktoś po prostu, że dostanę od kogoś lepę, bo komuś się nie podobała moja opinia o jakiejś płycie, czy cokolwiek. Co ciekawe, nigdy w życiu, przez te kilka lat, jeszcze nikt mi nic nie powiedział w twarz, nie? To jest naprawdę, to trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że ludzie to robią tylko w internecie.
2: Tak.
1: I naprawdę tylko tam, nie? Ja teraz byłem w Sławie i wiesz, nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, ani ty, ani widzowie, żebyście pomyśleli, że łapę nie wiadomo jaką poczówkę, ale naprawdę miałem problemy momentami, żeby przejść na przykład z jednej sceny do drugiej i wszystko po prostu bardzo... w bardzo przyjemnej atmosferze, to gdzie są ci ludzie? Siedzą po prostu zakompleksieni na chacie i tyle. Ja polecam serdecznie najpierw, zanim ktoś napisze komentarz, to zastanowić się, czy jakbyście przeczytali coś takiego o sobie, to by wam było miło. Nikt też nie dał wam...
2: Ja w ogóle nie wiem, komu się chce. Ja w ogóle, stary, ja nigdy w życiu z ręką na sercu nie napisałam jakiegoś... Inaczej, jak ktoś mnie obraził jakoś mocno, to odpisałam, wiesz co chodzi, ale jak ja czasami patrzę te komentarze, to są po prostu długie, jak nie wiadomo co. Ja mówię, oh my goodness, boy, ty masz obsesję na moim punkcie.
1: Co nie?
2: I by się nigdy nie chciało siedzieć i czegoś komentować. Jeżeli ja czegoś nie lubię, to czegoś nie lubię. Nie lubię tej muzyki, nie słucham. Nie lubię kogoś, nie gadam z nim, nie podaję mu ręki, tyle. Nie, wiesz o co chodzi, to jest mega proste dla mnie. A ludzie po prostu myślą, że tacy, którzy mnie niby nienawidzą, mają największą obsesję, bo wiedzą wszystko co do joty. wiesz co, nic, oboje o tym.
1: Kurczę, ciekawe, gdzie teraz ja jestem w takim razie, jak się przygotowywałem.
2: Nie, no to jakby ty się tym zajmujesz, to normalne.
1: No to nie, to zostawmy hejterów, bo tu już naprawdę już...
2: Nie ma sensu już.
1: Kompletnie bez sensu, ale myślę, że fajnie możemy sobie połączyć Nicki Minaj chociażby swoim pierwszym numerem Lollipop.
2: Oh yeah.
1: Chociaż teraz na przykład jak powiedziałem ten tytuł na głos, to mi się skojarzyło z numerem Lil Wayne'a.
2: Trochę tak.
1: Najlepszy chyba jego utwór.
2: To prawda.
1: Ale skojarzyło mi się chociażby okładka singla nawet, którą miałaś, była cała taka różowa i to na pewno wtedy Nicki miała...
2: Myślę, że na pewno Nicki miała ogromny wpływ na to, ale też tą okładkę zaprojektowała mi chyba na tamte czasy... Ja nie wiem, jak to się nazywa, PowerPoint czy coś takiego. Ja jestem mega słaba z tych wszystkich technologii. Moja ziomalka z Marek, bo nie miałam pieniędzy na to. Nie miałam na to pieniędzy i powiedziałam do niej, Monia, co ja mam zrobić? A ona, wiesz, ona kumała te rzeczy. Ona jako pierwsza tak naprawdę chyba miała te musicali, czy musicali wtedy było. Więc tak. Ona kumała te wszystkie jakieś dury. I ona mi to zrobiła i powiedziałam, tak, to jest super, dodajemy to. Więc zrobiła mi to za darmo, nie było na to żadnych pieniędzy. Tak samo jak na piosenkę. Ja piosenkę Lollipop nagrałam za... wkłady do... Piłam ziomalowi kłady za 15 złotych.
1: Tak jakby zapłaciłaś za sesję w studiu tymi wkładami.
2: Bo nie miałam pieniędzy. A on powiedział, że dobra, kup mi wkłady i to był Syru Baby w ogóle, którego pozdrawiam. On robił moją pierwszą piosenkę w życiu Lollipop. I mu zapłaciłam wkładami do jego. Nie miałam pieniędzy, byłam biedna mega.
1: I one od razu się pojawiły z po pierwszych dwóch utworach u Smolastego?
2: Nie, Lollipop się nie pojawił u Smolastego.
1: Znaczy nie, mówię, bo później był Ghetto
2: Playboy
1: i później
2: Playboy.
1: Było O'Daddy.
2: I potem było O'Daddy.
1: I o tych dwóch mówię. Czy ten hajs już przyszedł z tymi pierwszymi dwoma utworami?
2: Ja za O'Daddy nie dostałam złotówki.
1: Nie dostałaś?
2: Nie dostałam złotówki za O'Daddy. Playboya chyba też nie. Za Lollipop... Nawet nie wiem, czy tam są jakieś pieniądze do odebrania. Po prostu to wrzuciłam na YouTube i nigdy później nie sprawdziłam tego. Więc kasa się pojawiła tak naprawdę w momencie, jak zagrałam swój pierwszy koncert, czyli to było jakoś w październiku 2021. Wtedy zarobiłam, pamiętam, 10 tysięcy, a miałam 4 piosenki. Ja powiedziałam, jak to jest możliwe, że mogę dostać za 5 minut na scenie takie pieniądze, a mój menadżer powiedział, bierz i nie pytaj. Więc po prostu wzięłam i nie pytałam. Więc myślę, że jak zaczęłam koncertować, no bo wiadomo, jak wydajesz też potem, zaczęłam wydawać słowe kawałki, to zanim to wszystko się naliczy, ja mam rozliczenie co 3 miesiące, zanim to wszystko się napłynie, te 3 miesiące, no a koncerty po prostu z dnia na dzień gram, cały czas, wichury, coś tutaj, festiwal, wichury, więc myślę, że jak zaczęłam grać koncerty, pojawiły się wtedy pieniądze.
1: Bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, że jak za 4 piosenki mogę zgarnąć 10 tysięcy, ale myślę, że najważniejsza w tym jest droga do tego. Wiesz, w momencie, kiedy już stajesz się osobą rozpoznawalną, to pracowałaś na to. I to też ta kwota, którą dostajesz za te, wiesz, pierwsze kawałki, to niech ona też rekompensuje to, że przez, nie wiem, 5 lat robiłaś numery do szafy i po prostu modliłaś się o to, żeby móc żyć z muzyki, nie?
2: Trochę tak, ale ostatnim, o czym ja myślałam robiąc muzykę, to są pieniądze. I myślę, że każdy, nawet jakiś mój pseudo teraz pracownik, z którym kiedyś pracowałam, doskonale o tym wie i zawsze to powie, bo ostatnie, o czym ja myślałam, stary, to są pieniądze, współprace, kampanie i nawet to, żeby być rozpoznawalną. Ja po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że my też mamy prawo rapować o tym i śpiewać i głośno. To nie tak, że tylko faceci nas słuchają. My też możemy to robić, my też możemy się na nich i w ogóle...
1: Ja powiem więcej, to od was zależy.
2: No właśnie, też mi się tak wydaje, że to od nas zależy. Jak mi boli głowa, to bye, nie ma gadki, wiesz co chodzi. Więc po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że dla mnie, moim zdaniem, przyszłość jest kobietą. I chciałam to po prostu nieść, pokazać, że zwykła dziewczyna z Marek. Naprawdę tam nie było u mnie, jak mnie tak to mnie jedyne wkur... Jak mi ktoś mówi, kariera podana na tacy. Smolasty, Warner Music. Stary, ale kto by w ogóle pomyślał, że dupka z Marek, która rok wcześniej pisała maturę, która całe życie to manifestowała, jakby to wszystko przyjdzie. To, że do mnie odezwał się Warner Music, super, jestem mega za to wdzięczna. Ale jakby, gdyby nie Warner, to myślę, że jakaś inna wytwórnia by się odezwała, bo po prostu byłam pierwszą raperką tak naprawdę tak szybko, która się wybiła i zaczęła śpiewać o tym i o tym, więc jakby to było normalne, że do mnie przyjdą jakieś oferty, ale bardzo irytuje mnie to, jak ktoś mi mówi, o, to zrobił Smolasty, to zrobił Smolasty, to nie, nie stary, nie zrobił. Po prostu nagrał ze mną piosenkę, zaprosił mnie do tego. I co ja mam zrobić, że mnie do tego zaprosił? No każdy by to przyjął, w szczególności, że na tamten moment był moim ziomalem, znaliśmy się, kumaliśmy się, więc to było normalne, że on się zajerał moją piosenką, bo ją zobaczył na YouTubie Lollipop i mówi, dawaj, Brazylia, nagrywamy. No i tyle.
1: A dlaczego powiedziałaś był?
2: Nie mamy z tobą kontaktu.
1: Okej, okay. Coś wydarzyło się konkretnego,
2: z czy... W szacunku do przyjaźni nie mamy z tobą kontaktu, nigdy nie będziemy mieć. Czasami tak bywa.
1: Mam tutaj zapisany jeden wątek, który pamiętam. Zobaczymy, czy będziesz chciała do niego wracać, czy nie. Pamiętasz, jak on był w Hyde Parku u Stanowskiego lata temu?
2: Nie mamy ze sobą kontaktu.
1: Okej.
2: Okay. Wiesz co, ja jestem z Marek stary. Dla mnie przyjaciel jest przyjacielem. Nigdy nie na przyjaciela. Nawet jak zrobi no, powiem mu od face to face. Ale nigdy nie pójdę do osób trzecich i powiem cokolwiek na niego.
1: Okej.
2: Okay. Nigdy w życiu, stary. Dlatego ja mam ziomalki po 15 lat, nawet dłużej z przedszkola, stary z podstawówki, nawet z... Co jest przed przedszkolem?
1: Zerówka? Zerówka jest później. Co? Żłobek.
2: Żłobek. Ze żłobka mam jedną ziomalkę. Wiesz co, nawet jej nie pamiętam ze żłobka. Potem jakoś się skumałyśmy, jak byłyśmy starsze jej po zdjęciach. Więc jeżeli... Dla mnie ktoś jest przyjacielem i mam go w sercu, to jest moim przyjacielem. Zrobisz, no powiem ci to, nie będę cię klepać po plecach, jak coś obiecasz. Nie wiem, jesteś facetem, zdradzić dziewczynę, okej, okay, masz 24 godziny, żeby powiedzieć jej o zdradzie, albo ja powiem. Let's go! Wiesz, o co chodzi? Nie pierdolę się w tańcu z moimi przyjaciółmi, ale to jest przyjaźń. To jest przyjaźń i nigdy nie będę moich przyjaciół gdziekolwiek obgadywać. Ostatnie, o czym bym pomyślała, to żeby iść i kogokolwiek medialnie obgadywać.
1: Okej, okay.
2: Wiesz co, było dużo momentów, kiedy działy się straszne jakieś tam rzeczy i ja nigdy nie poszłam i nic nie powiedziałam, bo to jest frajerskie, to nie jest jakby po mojej stronie. I było mi bardzo przykro wtedy. To było dla mnie taka pierwsza czerwona flaga.
1: Ale mówisz o tym, tak, o tej jego wypowiedzi.
2: Tak, to była taka moja pierwsza czerwona flaga. Miałam takie, what the fuck? Mhm. Serio? Kumam, że bało mi jego, mam 19 lat, kumam, że niepotrzebnie zrobiłam to z Multim, tą akcję, to też było takie głupie, mi do tej pory jest wstyd, ja o tym cały czas opowiadam, to było wszystko niepotrzebne, ale ja żyłam pierwszy raz, ja żyję pierwszy raz, stary, no, każdy popełnia błędy, wiesz co chodzi, i po prostu było mi bardzo, bardzo, bardzo przykro, bardzo było mi przykro, bo on rozpoczął jakąś kolejną falę hejtu na mnie, w tym wszystkim. I to było mega niepotrzebne, to było mega dziwne. Ale wiesz, wybaczyłam mu, poszłam dalej. Ale niestety, nie przetrwało i się cieszę, że nie przetrwało.
1: Okej, okay, pozdrawiamy?
2: Nie.
1: Nie pozdrawiamy. Ale zapraszamy na rozmowę Smolastego jak każdego innego, kto ma ochotę. Ale po tych dwóch numerach u niego już poczułaś, że zaczęło się spełniać to twoje wymarzone życie raperki, bo ty zawsze powtarzasz, i to mi się bardzo podoba, że ty nigdy nie chciałaś być piosenkarką, tylko zawsze chciałaś być raperką.
2: Zawsze.
1: W którym momencie poczułaś, że to się spełnia?
2: Myślę, że bardzo szybko to poczułam. Myślę, że już jak wydałam Big Mami, bo ogólnie Big Mami, ona chyba na tamte czasy, stary, nie chcę cię oszukać, ale w tydzień zrobiła 3 miliony wyświetleń na YouTubie.
1: Okay.
2: Czy tak dosłownie, że góra 2 tygodnie. Mhm. Ja wtedy miałam takie... Co jest? Naprawdę? Takie liczby to robi? Ludzie to sprawdzają, każdy się tym jara, wszyscy tego słuchają. Ale myślę, że te pierwsze koncerty, kiedy ja faktycznie stanęłam na scenie i zobaczyłam, że ludzie znają moje teksty na pamięć, że dziewczyny mają jakieś banery, Oliwka, kocham cię, że mają koszulki z moją twarzą i naprawdę to się niesie, ta muzyka się niesie, one znają od wersu do wersu, od tekstu do tekstu. Miałam takie... Ja chyba jestem popularna, ja chyba naprawdę to się wszystko spełniło, o czym marzyłam, ja jestem raperką, no one znają, one się z moimi tekstami, one znają się z moimi tekstami, te dupki, naprawdę, wiesz co chodzi? I zawsze jak zostawałam po koncercie i gadałam z nimi, to one były takie wyzwolone, one mi mówiły, że one przez moją muzykę czują się pewniejsze siebie, że one mają pane w mężczyzn, jeżeli mężczyzna jej czegoś zakazuje, to ona do niego mówi, posyłaj z Oliwki Brazil. Wiesz co chodzi? Że jakby one, ja zobaczyłam taką nową falę po prostu kobiet, które wyszły ze skorupy i otworzyły się jak taki piękny kwiatuszek i one teraz rządzą światem, one mają to był chyba ten moment, to był na pewno ten moment.
1: Dzięki twoim numerom.
2: Tak, dzięki moim numerom.
1: Totalnie się będziemy trzymać teraz dookoła tych raperów,
2: okay.
1: Bo to już kilka razy u ciebie słyszałem i nawet przygotowaną mamy jedną gierkę później na TikToka odnośnie Szpaka. I ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, to simpowanie do niego takie?
2: Simpowanie do niego? Co to znaczy simpowanie do niego? Lubię go.
1: Okej.
2: Okay. Kurde, lubię go.
1: Ale jako całokształt, muzyka plus wygląd,
2: musimy to rozdzielić, słuchajcie, ja miałam chyba 16 albo 17 lat, jak słuchałam sobie Szpaka piosenek właśnie też i miałam takie, ojej, ale on jest super, wiesz co, oni, że ojej, jaki on jest przystojny, to jest mega, ale potem jak zaczęłam robić muzę, coś ciekawe i wyszła Big Mami piosenka, to on był jednym z chyba pierwszych tak bardzo popularnych raperów, którzy do mnie napisali. Po prostu napisał, że ta piosenka, tego brakowało, coś w tym stylu. No i potem przecięliśmy się, poznaliśmy się gdzieś na jakimś festiwalu chyba na Mazurach i właśnie to był taki moment, że okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem, że jest wspaniałym mężczyzną, że jest mega, mega dobry i po prostu do rany przyłóż, więc czemu mam go nie lubić? Myślę, że jest też królem rapu w Polsce, tak też zaśpiewałam w piosence.
1: Tak.
2: Po prostu lubię tego chłopaka. Lubię go, jest super mężczyzną, jest super kolegą z branży i tyle. Nie ma tu żadnego drugiego dnia, żadnego simpowania, żadnego zakochiwania się albo kraszowania. Nie, w ogóle nie. Tylko po prostu mam takie coś, że nawet nie umiem być na niego zła, jakbym miała być. Że mam takie, dobra, a lubię
1: to,
2: cię.
1: To też może jest trochę na takiej zasadzie, że nie chcę mówić za wszystkich i nie chcę gloryfikować, ale że niewiele mamy tak szczerych osób właśnie w branży.
2: Tak mi się właśnie wydaje, że on zawsze od tych pierwszych kawałków był mega szczery i też mega imponowało mi to, że właśnie odstawał na dobry sposób od reszty, że on totalnie śpiewał o takich właśnie ludzkich problemach.

0: wyszczególnione. Ja powinna być w kategorii raper roku.
1: Koniecznie.
0: A nie boli cię troszeczkę to, że nie udało się jeszcze zgarnąć raperki roku nigdzie?
1: Nie miałam się ścigać w tej kategorii.
0: No słuchaj, 3 ostatnie lata wygrała Bambi.
1: Yeah. Still. Z kim mam się ścigać?
0: Z Leosią.
1: Która nie, to wygrała. Moja przyjaciółka. Ja nie będę się z nią ścigać. Dajcie jej nagrodę. Oddajcie za mnie jej. Oddajcie za mnie jej. Nie, ja się z nią nie ścigam nigdy. Ona jest tą raperką i koniec. Wiesz co, Dzi? Czy mnie to boli? Nie. Nie, ale czy fajnie by było wygrać? Tak. Tak. Więc... To jest moja odpowiedź.
0: Okej, okay, no na razie mamy jedną galę, na której by się to mogło wydarzyć. Zobaczymy, czy jakoś się będzie sytuacja rozwijała. Może się gdzieś będzie jeszcze, kurczę, szansa. No, nie tylko w jednym miejscu. Jeszcze tak wracając do początków i trzymając się tych raperów, nie za wcześnie wydarzył się u ciebie fit z Białasem? Bo wiem, że uwielbiałaś jego rap
1: nie
0: i
1: wydaje
0: nie miałaś
1: mi się.
0: Tak,
1: że... Myślę, że to było mega słogowe. Stary 19 lat, fit z Białasem. Miałam 13, jak go słuchałam na ławce w Marka. Kto? Kto? Ja? Nie wydaje mi się, że za wcześnie. Nie wydaje mi się totalnie, że za wcześnie. To było spełnienie moich marzeń i ja w ogóle, zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłam Białasa na planie teledysku, to ja się chowałam w garderobie. Bo ja się go tak wstydziłam, ja byłam nim tak w ogóle, ja nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje. Ja nie mogłam, pamiętam jak on mi wysłał piosenkę, jak się dograł, to ja miałam takie... Białas mi się dograł, jeszcze mnie zjadł na tej piosence, no jakby inaczej, wiesz, miałam takie... Zanim puściłam moją ziomarką do piosenkę, to powiedziałam, zobaczcie jak mnie zjadł, zobaczcie jak mnie zjadł, to dobra, weź, puszcza już to, ja mówię, nie, nie mogę w to uwierzyć, ja się tak jarałam, że mam z nim ten fit, to było takie po prostu spełnienie marzeń i myślę, że to musiało wydarzyć się w tym czasie, w którym się wydarzyło i ja też jestem, też takiego zdania, że ja mam całą drogę napisaną od momentu moich narodzin przez moją mamę. Ja mam całą drogę napisaną, wszystko co miało się stać w tym czasie miało tak być, wszystko co nie miało się stać też miało tak być. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. Tak musiało być, takie jest życie.
0: To już wjeżdżamy troszkę w taką sferę przeznaczenia na przykład?
1: Bardziej wiary? Bardziej mojej wiary.
0: Wiary
1: w Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
0: I też w miłość mamy.
1: Tak. Miłość mojej mamusi.
0: Ciebie.
1: Tak.
0: Mam takie też zdanie z kolei od twojej mamy.
1: O nie, gadałeś z nią, podaje mnie?
0: Przepraszam, to jest...
1: Jeju, jak dobrze.
0: To jest twoja wypowiedź, ale bardzo mnie to uderzyło. I chciałem poruszyć ten temat już chwilkę, bo tutaj porozmawialiśmy, więc myślę, że jest na to dobra pora. Twoja mama kiedyś się ciebie zapytała, czy jest jeszcze szansa, że ta muzyka cię tak skrzywdzi. Tu troszkę wracamy do tego hejtu, ale no to jest bardzo mocne zdanie. W którym momencie to było?
1: Wiesz co, ta w ogóle ta rozmowa była całkiem niedawno z moją mamą. To jest, pamiętam, że to jest chyba z poprzedniego wywiadu, który udzielałam, ten wers jakoś.
0: Już sam nawet nie pamiętam,
1: tak,
0: ale...
1: Tak, i myślę, że przed tym wywiadem to było góra 2 miesiące, że jakoś tak rozmawiałam z moją mamą, siedziałyśmy sobie i mówiłam, o fajnie, teraz się wszystko układa, tutaj to, tutaj tamto, opowiadamy o jakichś nowych projektach, o których nie mogę powiedzieć, ale mojej mamy oczywiście, że mogę powiedzieć i ona powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, ale zastanawia się, czy właśnie ta muzyka, tak jak powiedziałeś, mnie jeszcze tak skrzywdzi, bo moja mama powiedziała mi, że cieszy się, że jakby jej córka spełnia największe swoje marzenie, bo moja mama od zawsze wiedziała, że ja chcę być raperką. Ona czasami tu już miała taką głowę i mówiła, jeju, nie wiem, wyłączcie jej tą muzykę, ja już nie daję rad. Co ona w ogóle po tym angielsku śpiewa? Co ona rapuje? A ja nawet nie znam angielskiego, tylko when I wanna be, when I wanna be, yeah. Nicki Minaj po prostu. I ona wie, że ja spełniałam swoje największe marzenie, ale ona też wie, jak bardzo to mnie zniszczyło psychicznie. Że były momenty, że moja mama mówiła, że ja nie poznaję własnej córki. I to nie było tak, że, nie wiem, ja byłam jakąś patologią, że robiłam jakieś krzywe akcje, tylko po prostu ja byłam tak smutnym człowiekiem. Ja byłam w ogóle całe życie mega szczęśliwym, chaotycznym ADHD dzieckiem, głośnym, śpiewającym. Co chwila nowe hobby, co chwila oprócz muzy, to się nigdy nie zmieniało. Ale ja mam chcę na tańce, ja chcę rysować, ja chcę to. Jedna lekcja, koniec. Wiesz co, chodzi? Cały czas coś. Uciekałam w każdym sklepie. Mama mnie musiała gonić w ogóle. Jakiś taki mały szogun po prostu, z której miałam takie loki, miałam takie afro, więc wyobraź sobie, jak ja musiałam mały grubasek, słodki dziedziuś biegnie w tym afro, moja mama mnie goni, to musiało być tak śmieszne. I ja zawsze byłam mega wesoła, mega szczęśliwa, bezwstydna w ogóle, cokolwiek się działo, ja pójdę to, zaraz pogadam, załatwię. I wiesz, i moja mama nagle, nie wiem, widziała mnie, jak ja leżę 6 miesięcy w łóżku i płaczę i nie wychodzę do ludzi i to było dla niej na pewno straszne przeżycie.

0: No, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co ona musiała czuć. Że ze szczęśliwego dziecka chaotycznego nagle ja mówię, że mi się nie chce żyć, że ja to wszystko i że najlepiej jakby mnie tu nie było, bo ja nie dam sobie z tym wszystkim rady. Więc myślę, że ona po prostu w ten sposób kierowała te słowa do tego, jak kiedyś to znosiłam. Jestem tak silna i dojrzała, że to się nie wydarzy. Ja też, wiesz, jakieś pierwsza na przykład jakaś drama w internecie, no to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, jak to się je, bo nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Teraz już, jak jestem tyle lat, wiem, jak to wygląda, że ludzie, wiesz, tydzień coś ci wypomną, potem zapomną o tym totalnie i nie będą o tym pamiętać, bo ktoś kolejny coś na przykład odpierdzieli albo coś. I też mam takie coś, że jestem już tak dojrzała, stary, ja jestem, to też moja przyjaciółka Julka mówi, że trochę tęskni za starą Oliwką, bo ja jestem bardzo zimna już. W sensie wiadomo, że nie do rodziny i przyjaciół, ale jak coś się na przykład dzieje, to mam takie, dobra, Ruda, co mnie to chodzi? Co, jakby Jula ma takie, ojoj, kocham cię, ale czasami tęsknię za tą taką Oliwką, która po prostu jest taka, wiesz, ale myślę, że muszę obrać trochę taką skórę, bo jak nie będę mieć tej skóry, to będę cierpieć i znowu to wszystko będzie leżało, bo ja nie będę miała siły pracować, tworzyć i w ogóle, więc ja po prostu muszę się ubezpieczyć na przyszłość w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale muszę. Muszę dla siebie, muszę. No tak, muszę, tak, bo się uduszę.
1: To też z czasem wyrabia się taka ściana, a tak. Wręcz nawet taka obojętność po prostu już na to
0: tak,
1: wszystko.
0: Tak, tak, tak. No jestem taka, że nie, moja rodzina jest w stanie mnie skrzywdzić i moi przyjaciele. To jest w stanie mnie skrzywdzić naprawdę i ale nikt poza tym.
1: Nie osoby trzecie.
0: Żaden mój ex, żaden mój przyszły partner, żaden związek romantyczny, żadna jakaś znajomość, nie wiem, nieudany fit, nieudana kampania. Co mi to obchodzi? No żyje się raz, ale rodzina jest jedna. I przyjaciółki są moje zawsze, moje przyjaciółki są moją rodziną, więc moja rodzina jest w stanie mnie tylko skrzywdzić, a wiem, że nigdy to się nie stanie. Niby nigdy, nie mów nigdy, ale ja za moją rodzinę ręczę. Zabijcie mnie za moją rodzinę. Jakby oni... Wow. Wow.
1: Zastanawiałem się, czy zadawać to pytanie, ale powiedziałaś tutaj o tym skrzywdzeniu. Kurczę, wiesz co, chcę zapytać o tatę, bo ja też słuchając wywiadów i twoich wypowiedzi o nim, naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie nadal nazwać go tatą.
0: I kochać.
1: To jest niesamowite. To jest coś, co ja na przykład oglądając te wywiady, nawet myśląc teraz, nawet pytając ciebie o to, ja odbierałem to bardzo też personalnie przez moją historię. Nawet teraz czuję, że troszeczkę mi się głos załamuje.
0: Wiem.
1: I no to jest wielka odwaga. I trzeba mieć też w sobie niesamowitą siłę i niesamowitą miłość. I może zadaję to pytanie tobie właśnie, żeby odnaleźć ją też trochę w sobie i też kogoś pomóc ją wskazać, żeby odnaleźć.
0: To jest ciężki temat.
1: No wiem.
0: To jest bardzo ciężki temat. Nie wiem, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, bo ja nie znam mojego ojca. Ja go widziałam na sprawach sądowych i nie wypadł najlepiej. Widziałam go na zdjęciach moich. Nawet nigdy w życiu nie widziałam nagrania jakiegoś takiego z kaset, że nie wiem, on mnie trzyma małą i coś do mnie mówi. Ja nawet nie wiem, nie znam jego głosu do momentu rozprawy. W sensie nie wiedziałam, jak to brzmi i nie wiedziałam, jaki jest. Do tej pory nie wiem, ale to jest mega dziwne, ale on jest moim tatą. Jakby nie patrzeć, nie wychował mnie i nic z tych rzeczy, nie dał mi nic tak naprawdę oprócz bólu, ale przez niego i przez moją mamę ja jestem na tym świecie, ja mogę tutaj siedzieć, spełniać swoje marzenia, poznawać wspaniałych ludzi i to jest mega toksyczna i dziwna miłość, ale to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Ja nie jestem w stanie go bronić za to, co zrobił, bo nigdy w życiu nie będę bronić kogokolwiek, kto skrzywdził albo zostawił dzieci. To jest dla mnie straszne. Nie ma w ogóle, dzieci są niewinne, dzieci są od Boga. Nigdy bym go nawet nie broniła, nie przeszłoby mi to przez myśl. Ale ja go kocham w bardzo dziwny sposób. I mam czasami sny, że mi się śni, że my mamy kontakt i jest super i że ja mu wybaczyłam. I że ja się na niego nie gniewam, bo to nie jest tak, że ja go kocham, ale się nie gniewam i że mi nie jest przykro. No jest mi przykro. Jakby mój tata mieszka ode mnie 3 ulice, tak 3-4 ulice ode mnie na Markach. No i to jest takie, wiesz, uczucie, że za każdym razem, żebym jeździła setny raz dziennie tą drogą, ja zawsze mam takie, tam mieszka mój ojciec, w tym domu mieszka mój ojciec, no nie? I ja nie wiem, jaki on jest. Nic o nim nie wiem. Ale go kocham. Dziwną, toksyczną miłością, ale go kocham. I nawet nie wiem, jak mam komuś pomóc albo poradzić z tym sobie, bo ja nie sądzę, że ja sobie z tym radzę. Że wiesz, ja mówię, że go kocham, ale nie wiem, czy ja sobie z tym radzę, że myślę, że to jest człowiek, który jest w stanie wywołać najszybciej u mnie łzy. Że jak ja bym go zobaczyła, to już ja bym uciekła. Ja bym w ogóle chyba poszła w inną stronę, pobiegła. Bo to jest niewiarygodne, że nie znam mojego ojca. To jest niewiarygodne, nieprawdopodobne i nie życzę tego nikomu, dlatego ja tak bardzo codziennie modlę się, żebym znalazła kiedyś wspaniałego męża, bo ja z moją Wiktorem siostrą strasznie przeżyłyśmy to. To nie jest tak, że to trwało dzień. Mi się wydaje, że to są takie już urazy i pustki w psychice i w tym wszystkim, że to już będzie do końca życia. Tego ja chcę mieć po prostu wspaniałego męża, jednego, którym będę mieć tą piątkę dzieci, czy ile Pan Bóg da, żeby on, po prostu moje dzieci miały ojca takiego, wiesz, ojca, bo mi brakowało takiego męskiego charakteru w domu. Oczywiście miałam ojczyma, żeby nie było, ja w ogóle mojego ojczyma bardzo kocham, bardziej niż mojego prawdziwego ojca. Kocham mojego ojczyma, bo mnie wychował, bo mnie wspierał, bo jest przy mnie, mam więcej do niego takiej szczerej, prawdziwej miłości, tamtego kocham toksyczną miłością, nie wiem co to jest, gubię się w tym czasami. Ale wiesz, to jest jednak styl takie coś, że kocham mojego ojczyma jak ojca, ale wiem, że tam jest mój tata, tu jest mój ojczym, ale ten ojczym jest moim tatą, ale ten tata jest moim tatą i to jest tak zakręcone i pokręcone, że ja do tej pory się w tym wszystkim gubię. Że nie wiem, jak miałabym ci poradzić, nie wiem, jak komuś miałabym sobie poradzić, bo sama sobie z tym nie radzę. Sama sobie z tym nie radzę. I to jest dla mnie szalone, jak on mógł nas zostawić. Dlaczego nas zostawiłeś? Nie układało ci się z moją mamą w małżeństwie? Okej, tak się dzieje czasami. Czemu my jako córki poniosłyśmy konsekwencje tego, że ty, nie wiem, nie kochałeś już naszej mamy, albo mama ciebie, albo były jakieś awantury? Co my do tego miałyśmy? Stary, ja miałam rok. Ja miałam rok, czy tam półtora roku. Ja byłam babykiem malutkim, który nawet nie siadał pewnie i nie trzymał sam butelki z mlekiem. Co ja zrobiłam nie tak? Co moja siostra, która miała 4 lata, zrobiła nie tak? Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Mój tata nie chce mnie znać. Mój tata mówi, że nie ma dzieci i it is what it is. Yeah.
1: Straszne jest to zdanie, też już słyszałem je od ciebie i nie chciałem, że sam zapowiedziałem, że bardzo chciałem, żeby była to rapowa rozmowa, ale żeby to źle nie zabrzmiało, ale nie da się u ciebie tego oddzielić, twojej historii, twojej rodziny od twojej muzyki.
0: Nie da się tego rozdzielić, no. Dlatego myślę, że ludzie tak często o tym zapomniają trochę o tej muzyce i gadają o tym wszystkim, bo ja dużo w życiu przeżyłam. Ja dużo w życiu przeżyłam i ja nie jestem jakąś tam, wiesz, pustą laseczką, haha, Beka, Oliwka Brazylia, 160 kg wzrostu, Oliwka Brazylia, grupa, bla. Ja nie jestem tym typem, nie jestem po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi, uważa, nie znam je totalnie. Ja dużo przeżyłam strasznych momentów w moim życiu i myślę, że to też mnie w pewnym sensie ukształtowało, bo jestem mega charakterną kobietą. Ja czasami mam takie, no w sumie jak miało mi wyjść z tym facetem, jak on charakteru nie ma? Dzwoni do Rudim Weruda, w sumie jak mi nam miało wyjść, jak on nie wie, co jest 5? On nie kuma na migi, to jak mi miało z nim wyjść? Jestem mega charakterna jestem taka, wiesz, twarda baba, ale przy tym wszystkim jestem mega romantyczna i słodka. Więc to jest taki miszmasz i ludzie czasami mi nie wierzą, się pytają, no jak to jest, że ty wierzysz w Boga i jesteś romantyczna, a śpiewasz, że... Cała ja, po prostu ja.
1: Ojejku, sam, tak jak mówiłem, sam nie wiedziałem, czy chcę poruszać i teraz...
0: Czujesz minusy tego?
1: Nie, minusy w żaden sposób, bo to są wszystko bardzo ważne rzeczy i oczywiście robimy tutaj, jak najbardziej kręcimy się dookoła muzyki, dookoła rozrywki, ale tak jak powiedziałem, no nie da się tego oddzielić. Ale chyba wracamy do muzyki. To mieliśmy pierwsze wspomnienie z Michaelem, pierwsze wspomnienie rapowe, to jakie masz pierwsze wspomnienie z Dodą?
0: Pierwsze wspomnienie z Dodą, moja siostra była kiedyś łyżwiarką figurową i jeździła w Gwiazdy Tańczą na Lodzie jako tatyści, coś takiego.
1: Mhm, pamiętam ten program.
0: Ja kocham ten program i miałam wejścia co tydzień na każdy tamten. Ja po prostu
1: nagranie.
0: Doda była dla mnie królową, ja byłam w niej zakochana, ja byłam w niej zauroczona, ona miała tron. Pamiętam, że ja podeszłam do Dody w koszulce High School Musical.
1: Aha.
0: Ja. Powiedziałam do niej: Doda, ty jesteś królową, ja cię kocham! A ona powiedziała: tak? Coś takiego, no nie. I ja wtedy mogę autograf, mam nawet gdzieś z nią zdjęcie, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. Miałam kiedyś to na naszej klasie, ale nasza klasa już nie istnieje, usunęli to. Więc nie mogę tego znaleźć, ale po prostu ja nie wiem, ja od zawsze też kocham Dodę. Dla mnie to było w ogóle jej reklama lodów. Jeju, jakie to było przekminione na tamte czasy. To, że ona w ogóle chodziła w tych wszystkich fejkowych ciuchach i mówiła: oczywiście, że to jest oryginalne.
1: Maja, podaj torbę.
0: To, jaką on miała pewność siebie i to też myślę, że mnie trochę ukształtowało, że...
1: Dokładnie do tego dążę.
0: Chyba tak, że ja po prostu miałam takie: okej, ona wie, z czym się je to wszystko. Ona jest królową Polski. Dla mnie ona była królową Polski. Ja nie żartuję. Dla mnie ona była królową Polski. A jak wyszła jej piosenka Bad Girls albo XX, jak ona była niegrzeczna, jak ona wkłada sobie węża do buzi, do jamy ustnej, to ja miałam: kocham ją! Ona jest tak samo jak ja po prostu. Kocham tą kobietę. I jak się z nią spotkałam, to wszystko jej to powiedziałam. Na jednym wdechu i to wszystko powiedziałam.
1: Nie, ona powiedziała: I feel you.
0: Chyba powiedziała, że we good.
1: Między nami spoko. Właśnie do tego dążyłem, bo nawet w sposobach twoich wypowiedzi idzie to wyczuć, że jarałaś się nią od zawsze.
0: No, ona mi się zawsze mega podobała, w ogóle była mega sexy, zawsze miała fajne ciuchy i w ogóle jak ktoś mi w ogóle mówił, że to nie potrafi śpiewać, to ja miałam takie: dobra, weź się zamknij, no nie? Weź się, nie odzywaj. I też miałam takie coś, że żeby nie było nie pod względem wizualnym, ale jak ja ostatnio obejrzałam o Dodzie ten jej program na
1: Był,
0: Prime.
1: Tak.
0: Stary, ja oglądałam to z moją mamą i ja po prostu poczułam, jak ja bym przeszła jej drogę, a ona moją trochę. Że stary, ja też byłam blokowana i stopowana i też nie miałam nigdy w życiu żadnej kampanii i współpracy i coś tam, i coś tam, i to mi zarzucali, i to mi zarzucali. Wiadomo, że teraz jest więcej raperek, więc każdy coś zarzucają, ale ja jak byłam tam, wiesz, raczej w 21, to wszystko szło na mnie. Mnie nawet nie było w pomieszczeniu, a i tak ktoś by powiedział, że to Oliwka powiedziała. Wiesz co, mnie nawet by nie było tutaj, a i tak ktoś by powiedział, i tak by ktoś powiedział, że to byłam ja. I z Dodą było też tak podobnie, że ją stopowali, blokowali i próbowali uciszać, ona się nigdy nie dała.
1: To ciekawe, że musisz naprawdę ją lubić, bo ja jak obejrzałem ten program...
0: I stop, jak ona była wyzwolona...
1: Okej.
0: Okay. Oh my goodness, ja to oglądam i moja mama do mnie mówi: o, wy to jesteście chyba spokrewnione, no nie. Ona po prostu była taką wariatką, no ona cały czas mówi, że i w ogóle coś tam. Oh yeah, she's queen. Yeah, she's queen.
1: Muszę o to zapytać.
0: Dobra.
1: Myślę, że teraz już możesz się troszkę spodziewać, dookoła czego to może być, ale co poczułaś, jak zobaczyłaś ją razem z Fagatą na Narodowym?
0: To ja wiedziałam od dawna.
1: No ale jak już się to wydarzyło, nie było to jakimś takim strzałem, że tutaj było pierwsze ogłoszenie, a niekoniecznie u ciebie?
0: Nie. Miałam takie: okej, okay, it's okay, nadal kocham Dodę, nadal nie powiem na nią złego słowa, nadal chciałabym z nią coś zrobić. No i co, mam, nie wiem, wyzywać teraz nagle Dodę albo coś? No nie, ja mam do niej zbyt dużo, czemu mam to robić? No po prostu tak stwierdziły, okej, okay, luz, nadal kocham Dodę, uważam ją za wspaniałą artystkę, mega mądrą kobietę i mam nadzieję, że kiedyś coś stworzymy, jakby styl, nawet jakby z moim największym wrogiem na świecie stworzyła płytę albo 8 płyt i trasę koncertową, no to Czemu miałaby tego nie zrobić, skoro to nie jest, powiedzmy, jej wróg, tylko mój? Jestem na tyle dojrzałą kobietą, że stary, to nie jest takie coś, że na przykład, nie wiem, ja nie słucham kogoś muzyki, to moje ziomalki nie mogą słuchać tego artysty. Albo przy mnie nie słuchajcie tego artysty, bo ja go nie lubię. Jestem dojrzałą kobietą, niech każdy słucha, kogo lubi i tyle, no. Wielokrotnie moje ziomalki puszczają piosenki i artysty, których nie przepadam. I nie śpiewam, tylko mam takie: dobra, a możemy po tej piosence puścić moją? Wiesz o co chodzi? Dobra, słuchajcie, ale czy możemy moją zaraz puścić? Jakby wymieniamy się, ja jestem dojrzałą kobietą, no nie każdy musi się disować z tym, kim ja. I tyle.
1: Czy czyli nie poddymimy. No i kochani, przepraszam, już jesteśmy
0: ze mną,
1: mamy.
0: Ze mną ciężko poddymić. Ja mam taki luz.
1: Teraz.
0: Kiedyś? Boże, przepraszam, ale kiedyś to po prostu nie trzeba było nic robić. Ja po prostu pietlałam coś i
1: Tak było, no już wspominałaś o tym, o tej dramie z multim. No.
0: Tak, Boże, jakie to było głupie multi, przepraszam, po raz setny. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, bo chcę do niego podejść i z nim pogadać.
1: No to może trzeba
0: podać
1: też...
0: Podać mu dłoń.
1: Myślisz, że chciałby kawałek zrobić z tobą?
0: Nie wiem, ale mega bym chciała, stary, bo ja byłam jakaś taka pokana w ogóle, co ja napisałam. To jest taki wstyd, jakby moje dziecko takie coś napisało, bym ją złapała. Chodź tutaj do domu, wyrywam kabel z internetem, tak, głupoty
1: tydzień
0: piszesz.
1: Bez telefonu.
0: Tydzień, dwa lata, do 18 roku życia. Multi jest super artystą, super muzycznie wyróżniający się jego styl, jego ciuchy, jego brzmienie, jego koncerty. Z tym jest artystą. Bardzo chciałabym coś z nim stworzyć, naprawdę chciałabym z nim coś stworzyć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że może kiedyś się przetniemy i się polubimy, bo on jest mega zabawnym mężczyzną, mega goofy. Ja, i stary, ja teraz oglądam jego te live'y i te shorty, przepraszam. To jest mega śmieszne i zabawne i ja mam takie same poczucie humoru. Wiesz co, dzisiaj mam takie, jak ja oglądam, jak Young Multi komentuje makówkę, to ja nie mogę ze śmiechu, jak krzyczę, ja się śmieję na całe drono, nie? To jest moje must have, to jest po prostu zjeść coś dobrego, mieć dobre, egzotyczne picie, jakieś kwaśne mega i oglądać Multi komentuje makówkę. I piesek obok mój leży i ja to oglądam i już koniec. Do snu nawet mogę to oglądać.
1: No to nie pozostaje nam nic innego, jak wyciąć to teraz, zszotować, oznaczyć Multiego i róbcie numer. No, może będziemy tym...
0: Mi się wydaje, że on pomyśli, że ja sobie tak kupię, ale naprawdę nie. Ja tak nie pisałam, serio. Ja też miałam takie coś, stary, że ja nigdy nie chciałam do niego pisać jakoś na Instagramie, bo miałam takie, że pisanie to co to jest. Ja zawsze od tamtego czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy zrozumiałam, że to było coś dziwnego i w ogóle wydroślałam, miałam takie, ja muszę go spotkać. Po co ja mam do niego pisać? Albo hej, Multi, sorry, coś tam. To jest takie dla mnie lamusowate. Ja chcę się z nim spotkać, podać mu rękę, spojrzeć mu w oczy i go przeprosić face to face, nawet jak on powie, dobra, stara, było, minęło, a rogie, tak, ja chcę go przeprosić face to face i z nim po prostu zamienić kilka słów. Bo tak się u mnie robi na markach, tak się
1: tak u nas się generalnie robi normalnie.
0: No, nie wiem, czy w tych śliskich czasach tak się robi, ale tak. Wiesz co, dziś tak mnie bracia nauczyli.
1: Bo generalnie, teraz jak szukam tak w głowie, to na czym to stanęło? Bo to, że Multi komentuje twoje numery, jak wypuszczasz nowe kawałki, to jest jakby okej, to jest jego praca tak naprawdę. Teraz, no nie jest streamowanie. Ale w tej całej historii, gdzie w ogóle ty się stałaś memem, znaczy nie ty, tylko
0: ta wypowiedź.
1: Dzięki...
0: BDS-a ta
1: tak,
0: wypowiedź.
1: No bo wiesz, to się stało takim rolling joke'iem, że cokolwiek teraz się dzieje na polskiej scenie, to pierwszy albo drugi komentarz jest słuchajcie, kurczę, Kinizimer i Oki, nie warto, pogódźcie się, nie warto, żeby młodzi ludzie się kłócili, no nie?
0: Co chyba właśnie stanęło na tym, co BDS dodał kiedyś.
1: Chyba stanęło na tym.
0: Chyba tak mi się wydaje, już coś do końca tego nie pamiętam, ale to tyle było. To był chyba ostatni wątek tego, tak mi się wydaje.
1: Trzeba zrobić w drugą stronę teraz, żebyś ty odpaliła live'a, jak Multi wyda płytę albo jakiś singiel, to żebyś teraz ty, wiesz, streamowała i w międzyczasie, przepraszam bardzo, wywiad z Dodą.
0: Mówiłaś,
1: że
0: to by
1: że
0: było coś, ja bym chciała, no, tylko że my cały... Oj, to by było mocne. Oj, to by było mocne. Naprawdę, to by było mocne. Ona jest mocną kobietą z charakterem, tak jak ja.
1: Oliwka Brazil robi wywiad z Dodą. Myślę, że możemy to zorganizować.
0: Ona się nie boi, stary. Ona się nie boi, ja też. My się nie boimy. Jak ja ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona się nie boi. Aż się zdziwiam, że nie jest Marek.
1: Ale też nie tak bardzo daleko.
0: No.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że mówiłaś, że właśnie, że kiedyś byś poddymiła, kiedyś byś była bardziej taka pod aferki, tak to nazwijmy.
0: Ja nawet nie sądziłam wtedy, że to jest poddymianie. Teraz ludzie to robią specjalnie i jakby na tym się często pojechał kariera, że one codziennie coś po prostu poddymiają. Ja w tamtym momencie nawet jeszcze to nie było popularne słowo poddymiać. To weszło chyba te poddymianie, jak zaczęły być te fame MMA, coś tam, że poddymianie. Ja tego stary nie robiłam, żebym ja była clickbait albo coś, no bo za każdym tym poddymianiem stało to, że ja kończyłam ciężko psychicznie i wiesz, i mój menadżer mówił, nie wytrzymam z nią, zero wywiadów, co ty pierdolisz, no nie? A ja mówiłam, ja będę tak mówić, jak ja uważam, bo ja mam charakter i ja nie będę się gryzła w język. Dla mnie to nie było poddymienie, to była po prostu nieokrzesana 19-letnia dziewczyna, która myślała, że w ogóle całe życie na jednej piosence będzie jechać i jej się wszystko należy, ona jest najlepsza i w ogóle i coś tam. Ja nigdy w życiu bym siebie nie polubiła z tamtego czasu, jestem tego pewna, ale żyłam pierwszy raz.
1: I dziękujemy bardzo wam. Napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić wywiad. Do następnego. Pa, pa.
0: Bye.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.
3: Radio

bangers.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo